0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie audycji Magazyn Reporterów. Zza mikrofonu wita się z wami Weronika Kobus i dziś po raz kolejny zabieram was na wystawę. Wybierzemy się do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie właśnie otwiera się absolutnie pionierska wystawa, pierwsza taka w naszym kraju, która eksploruje temat nie właśnie historyczny, a temat mody współczesnej, mody XXI wieku. Próbuję ją zebrać w jedno miejsce, pokazać i być może będziemy w stanie dopisać sobie do tego jakąś historię, znaleźć definicję tego, jaka jest ta polska moda XXI wieku, co ją łączy, jacy są artyści, którzy ją tworzą. To właśnie na wystawie Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Otworzy się ona w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, tak jak już wspomniałam, w tak zwanej Białej Fabryce, już 13 czerwca, także całkiem niedługo. Możecie powoli zaczynać planować sobie wyjście do muzeum. Ja na pewno tej wystawy nie odpuszczę. Myślę, że nie ma zbyt dużej potrzeby, żeby tłumaczyć wam, łodzianom, dlaczego przemysł modowy jest tak ważny w historii naszego miasta, ale myślę, że warto posłuchać, co o samej wystawie mają do opowiedzenia osoby zaangażowane w jej powstawanie. W dzisiejszej audycji posłuchamy, co do powiedzenia na temat tej wystawy ma zarówno jej kurator, jak i artyści, których prace znajdują się na niej, ale zaczniemy od pani prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej.
0: Odwiedzamy łódzkie muzea.
2: Witam państwa w miejscu, które chyba wszyscy bardzo kochamy, bo jest takim jedynym swego rodzaju kompendium wiedzy o włókiennictwie, sztuce, modzie, ale przede wszystkim o naszej historii i o naszym świadectwie, że nasze miejsce na mapie Polski jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się, bo pani dyrektor tą decyzję podjęła przyszło 7 lat temu, kiedy zaczęła kolekcjonować tak naprawdę poszczególne elementy tego, co dzisiaj zobaczymy. Zobaczymy 13 lipca o godzinie 16, kiedy wernisażem rozpocznie się wystawa dotycząca tego, co chyba każdy z nas kocha, bo ubiór jest sztuką, a tu będziemy mieli do czynienia ze sztuką na najwyższym poziomie, najlepsi projektanci, 50 projektantek i projektantów praktycznie z tych, którzy w XXI wieku tworzą modę polską. Bardzo się cieszę, że zdecydowali się wspólnie razem. Wiem, że nieraz jest to trudne, ale wspólnie razem pokazać swoje osiągnięcia i przede wszystkim olbrzymi kapitał, którym mamy możliwość się szczycić. Może za mało na ten temat rozmawiamy, ale naprawdę jesteśmy widoczni na świecie, nie tylko na salonach polskich, ale przede wszystkim salonach Paryża, Berlina, Mediolanu czy Londynu. I to jest nasz wyznacznik, to jest moda, która myślę, że jest takim odzwierciedleniem tego, co po części nam duszy gra. W związku z czym bardzo się cieszę, że będziemy mogli zobaczyć to, co potrafią nasi projektanci, a tak jak wspomniałam, potrafią bardzo, bardzo wiele. Już teraz zapraszam państwa z całego serca właśnie 13 lipca o godzinie 16 na wernisaż wystawy, która pokaże, jak piękna jest moda tworzona w XXI wieku przez polskich projektantów.
1: Tutaj malutka korekta, bo wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca i będzie ona dostępna aż do maja przyszłego roku, także na spokojnie zdążycie ją sobie obejrzeć. A dlaczego tak ważne jest, żeby kolekcjonować właśnie współczesną polską modę? O tym opowie Aneta Dalbiak, czyli dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
3: Powiem może dwie rzeczy i oddam tutaj scenę bohaterom dzisiejszym, czyli projektantom i kuratorowi, ale powiem o dwóch ważnych rzeczach. O pierwszej rzeczy to, że nasze muzeum jest pierwszym muzeum, które w Polsce kolekcjonuje modę najnowszą. Nie ma takiej drugiej kolekcji u nas w Polsce, więc myślę, że jest to naprawdę dla nas bardzo ważne wydarzenie, ale też z drugiej strony Łódź jest absolutnie doskonałym miejscem do tego, żeby ta kolekcja powstała i nasze muzeum również. A drugą rzeczą, pierwszą, jest również ta wystawa. Nie było do tej pory tak obszernej wystawy mody XXI wieku, jak ta wystawa, którą otworzymy za chwilkę. Próbujemy przyglądać się tej scenie modowej, współczesnej, też jako pierwsi. co też wydaje mi się jest dość istotne. Mam nadzieję, że za nami pójdą kolejne muzea i na wzór muzeów światowych Victoria and Albert, Met, te kolekcje modowe zaczną pojawiać się w muzeach w Polsce.
1: Dlaczego ta nowa moda polska jest taka ważna? O tym opowie kurator wystawy, czyli Marcin Różyc.
4: Na wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć zobaczą Państwo prace, projekty, modę, którą razem dzięki decyzji Anety Dalbiak gromadzimy i kupujemy do kolekcji Muzeum, Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Ja zostałem do tej współpracy zaproszony przez Anetę Dalbiak i jestem tym ogromnie zaszczycony. Bardzo się cieszę, że nie postanowiliśmy powielać wzorców zachodnioeuropejskich. Nie chcieliśmy stawiać tej łodzi w takiej sytuacji, że ona musi coś doganiać. Stworzyliśmy zupełnie autorską kolekcję, jedyną taką kolekcję na świecie, ogromną, rozbudowaną kolekcję mody polskiej z XXI wieku. A oprócz tego poszliśmy trochę w stronę takiej humanistyki indygenicznej i postanowiliśmy nie badać jej w taki tradycyjny sposób. To znaczy postanowiliśmy wyczytywać z mody uczucia i emocje, a także postanowiliśmy chronić przede wszystkim tą modę, która współtworzy albo interpretuje polską kulturę. I mogę Państwa zapewnić jako osoba nie z Łodzi, że Łódź ma fenomenalną, wspaniałą kolekcję, fenomenalną na skalę światową, nie przeglądająca się w innych muzeach, tylko czerpiąca z własnego, wspaniałego dziedzictwa, które tutaj zostałem w muzeum. Także zobaczą Państwo efekt tej pracy i naprawdę historyczne wydarzenie, bo takiej kolekcji, tak ogromnej, skupionej na polskiej modzie XXI wieku, a także na emocjach i kulturze, nie ma nic. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć.
1: No ale dobra, opowiedzmy o tym, czyje prace zobaczymy na tej wystawie, skoro jest ona tak ważna. A no zobaczymy projekty i sylwetki przygotowane przez takich artystów jak Arkadiusz, Tomasz Armada, Gosia Baczyńska, czy też marki takie jak Misbehave. Posłuchajmy w takim razie, jak o swoich projektach wypowiadają się artyści, których prace znajdziemy podczas tej właśnie wystawy.
5: Maja Wączyńska. Tak, ja przede wszystkim jestem też ogromnie zaszczycona, że mogę być częścią tej wystawy. Zdecydowanie zgadzam się z tym, że ubiór ma ogromną moc bycia takim właśnie nośnikiem emocji, czy jakimś takim narzędziem do kreowania jakiejś swojej też persony, tożsamości. I myślę, że właśnie ta wystawa będzie taką fantastyczną okazją do przedstawienia tej współczesnej mody polskiej w taki przekrojowy sposób, ponieważ mamy tutaj zbiory nie tylko brandów czy projektantów już bardzo mocno ugruntowanych na tym rynku polskim, ale też marki bardziej niszowe, niezależnych twórców i myślę, że też właśnie taki moment, w którym praca projektanta trafia do muzeum, jest naprawdę momentem ważnym i poruszającym. I uważam, że tutaj tak naprawdę też to jest wspaniałe, że tworzy się taka sytuacja, właściwie tworzy się taka opowieść o jakiejś takiej tożsamości współczesnej mody polskiej.
6: A co u Ciebie?
5: Ode mnie będą sylwetki z dwóch różnych kolekcji i myślę, że też takie, które pokazują moje, powiedzmy, takie spektrum projektowe w dosyć szeroki, obszerny sposób. Jedna sylwetka to jest sylwetka, która też w całości operuje taką materią dziewiarską, w której również nie tylko forma jest zaprojektowana przeze mnie, ale już ten projekt zaczyna się od samej powierzchni materiału, czyli tej powierzchni dzianinowej i w której też stosuję technologię dziania wyrobów odpasowanych, które pozwalają mi na zredukowanie odpadów poprodukcyjnych. Tak więc myślę, że to też w jakimś sensie się wpisuje w jakąś taką odpowiedzialność ekologiczną projektantów, która dzisiaj nie jest jedynie opcją, ale myślę, że też takim naszym obowiązkiem. No a druga sylwetka jest właśnie sylwetką, w której w całości użyłam tylko tkanin. Jest to sylwetka, która powstała jeszcze na etapie mojego studiowania, natomiast właśnie ta wspomniana wcześniej to jest już zdecydowanie później powstała sylwetka, także no myślę, że tak, że to po prostu gdzieś tam tak pokazuje w pełni skalę tego, jak działam, jak myślę o projektowaniu, że właśnie gdzieś tam o tym projektowaniu myślę w taki sposób, że jest to też w pewnym sensie dialog tego, co na zewnątrz, z tym, co w środku w nas.
6: Rafał Michalak, Studio MMC. Nie wiem do końca, co będzie na wystawie, bo muzeum w ostatnim czasie zakupiło kilkanaście ubrań z naszej kolekcji. Natomiast widzę dzisiaj jedną czarną suknię, która tu jest zaprezentowana i to jest wyjątkowa suknia, bo to jest suknia z pokazu, który odbył się właśnie tu w muzeum w czasie pandemii. Postanowiliśmy nakręcić film, wideo, ponieważ nie mogliśmy zaprosić widzów na żywy pokaz. I to jest suknia po części inspirowana właśnie XIX wiekiem i atmosferą, jaka panowała w białej fabryce. Bardzo lubimy to miejsce, bo 30 lat temu właśnie w tym miejscu jako MMC Studio debiutowaliśmy. Tu mieściła się Krajowa Izba Mody i wtedy dostaliśmy tutaj pierwszą naszą w życiu nagrodę projektanta roku, więc jesteśmy bardzo sentymentalnie związani z Muzeum Włókiennictwa i no, gratulujemy i Marcinowi i Anecie, że rzeczywiście zainteresowali się polską współczesną modą, bo jest to dla nas na pewno duże wyróżnienie.
7: Jak pierwszy raz odwiedzałem muzeum 20 lat temu, to nie sądziłem, że będę miał kiedykolwiek możliwość pokazania swoich rzeczy, a rzeczy, które są na ekspozycji, debiutowały w tamtym roku właśnie w Muzeum Włókiennictwa na pokazie. Wrócę też do tego, co powiedziała Maja, bo coraz częściej padają pytania o tożsamość polskiej mody i trochę przez to, że jesteśmy w samym centrum jej, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć albo odpowiedzieć na pytanie, jaka to polska moda dzisiaj jest albo jaka była przez ostatnie lata. Mamy sklasyfikowane bardzo dobrze dekady, które były przed nami, ale nie wiemy trochę, kim jesteśmy i w jakim nurcie tworzymy i czy jesteśmy spójni, czy jesteśmy różni, czy się lubimy, czy się nie lubimy, czy można o nas powiedzieć coś wspólnego i czy jest coś takiego jak polska moda współczesna. I wydaje mi się, że ta odpowiedź będzie na tej wystawie. Bardzo na nią czekam, jeszcze nie widziałem. Lubię też ten dreszczyk emocji, który jest przy każdym poście, który zapowiada kolejnych artystów i cieszę się też jako wykładowca, że obok mnie będą też sylwetki z kolekcji dyplomowych bardzo młodych osób. I cóż jeszcze, no moda zawsze żyła w Łodzi. Na chwilę znikała i znowu się pojawiała i wydaje mi się, że tą wystawą, która z całą pewnością ściągnie wszystkich, nie tylko z Polski, ale też z Europy i być może świata, no trochę przypieczętujemy swoje pierwszeństwo w kategorii moda w Polsce. Sylwetki, które są które będą do zobaczenia na wystawie, pochodzą z kolekcji Good Boy, czyli pracy badawczej, która premierę miała tutaj podczas pokazu. Ale nic więcej nie mówię. Tajemnica. Dziękuję bardzo.
1: To byli właśnie artyści, których sylwetki zobaczymy na wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Ci artyści to Maja Bączyńska, Rafał Michalak oraz Michał Szulc. Tutaj myślę, że warto przywołać też wymienionego wcześniej przeze mnie Arkadiusa, który teraz w umysłach łodzian jest naprawdę bardzo obecny ze względu na to, że dopiero raptem parę miesięcy temu zamknęła się fantastyczna wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, która właśnie była ogromną kolekcją prac Arkadiusa i jemu w całości była poświęcona, a już od kilku dni możemy oglądać w Teatrze Jaracza spektakl inspirowany zarówno twórczością, jak i życiem właśnie Arkadiusa. Także można się z tym artystą zapoznać naprawdę, naprawdę dobrze teraz w naszym mieście. Myślę, że większych słów zachęty już nie potrzeba. Przypomnę tylko, że wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca, a będzie można ją oglądać do maja przyszłego roku, więc jeszcze długo, długo będzie gościć w naszym mieście. Tym, którzy nie byli jeszcze w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, przypomnę jeszcze szybciutko, że Muzeum Włókiennictwa to nie tylko biała fabryka, ale również przynależny do jej terenu skansen, który również zdecydowanie warto odwiedzić. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, to wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Wita się z Wami gorąco magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i jak zwykle porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji o sprawach łódzkich. Pierwsza z tych spraw jest na pierwszy rzut oka nie do końca z Łodzią związana, ale pozwólcie, że wyjaśnię Wam, jak tutaj te nitki spinają się na jednej tablicy korkowej. A drugi temat już w bardziej oczywisty sposób dotyczy zarówno mieszkańców Łodzi, jak i tych, którzy Łódź będą odwiedzać. Zaczniemy sobie od kilku kartek z kalendarza, bo w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy zarówno Dzień Dziecka, jak i niewiele później Dzień In Vitro. No i tak się składa, że ten nasz region łódzki, a zwłaszcza nasze miasto, jest z tym tematem naprawdę silnie związane. Otóż okazało się, że kiedy z oferty dotacji rządowych zniknął ten właśnie program In Vitro i dofinansowywanie go, to właśnie miasto Łódź zajęło się stworzeniem takiego programu na poziomie samorządowym. Oczywiście nie tak kompletnego i tak bogatego, jak mogłoby to sobie pozwolić państwo. Natomiast to właśnie nasze miasto odpowiedziało na potrzebę realizowania dalej programu finansowania właśnie procedury in vitro i wprowadziło ustawę,

0: wspieranie lokalnej społeczności w tym, żeby mogły te osoby, które zdecydują się, cieszyć się tacierzyństwem. Dla nas jest to szalenie ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że niepłodność nie jest czymś wyimaginowanym. Jest to w tej chwili choroba społeczna, która dotyka wiele, wiele par, które pragną potomstwa i niestety w sposób naturalny trudno im niestety tego potomstwa się doczekać. Dlatego tak ważne jest, żeby faktycznie w momencie, kiedy zawodzi natura, wspomóc to medycznie. Dlatego bardzo się cieszymy, że wspólnie z Salve Medica i z Gametą udało nam się stworzyć program, dzięki któremu 576 dzieci w Łodzi przyszło na świat, ale to jest przede wszystkim 576 fantastycznych, szczęśliwych historii rodzin najbliższych, którzy mogą się cieszyć z tego, że mają długo wyczekiwane, często bardzo długo wyczekiwane maleństwa. Tak jak wspomniałam, nasz program był jednym z pierwszych. Na bazie tego programu, który udostępnialiśmy innym samorządom w całej Polsce, powstało szereg tego typu projektów. Bardzo się cieszymy, że z chwilą, kiedy koalicja 15 października zaczęła rządy w Polsce, również ten program wrócił na swoje miejsce i stał się programem rządowym, dzięki któremu pary w całej Polsce, już niezależnie od tego, czy samorząd wspiera, czy jest taka możliwość, czy nie, mogą się cieszyć z tego, że dzięki wsparciu funduszy centralnych mogą przede wszystkim spróbować jednak osiągnąć swój cel, czyli stworzyć fantastyczną rodzinę z cudownymi dziećmi. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w ten projekt. Pawłowi, który od początku był przy mnie, teraz jako pan poseł Bliźniuk pełni rolę również w komisjach, które tymi tematami się zajmują. I oczywiście Adamowi Wieczorkowi, dzięki któremu program funkcjonował, funkcjonuje, bo my nie zaprzestaliśmy. My może troszeczkę stonowaliśmy, bo jednak warunki tego programu, który jest na forum ogólnopolskim, są zdecydowanie lepsze, jeśli chodzi o warunki finansowe. My tylko dotujemy, tam jest w całości praktycznie pokrywane ze środków budżetu centralnego. Ale cieszmy się, bo tak jak powiedziałam, miasto to nie budynki, to nie ulice, to przede wszystkim szczęśliwi ludzie.
1: Podsumowując, pary chętne do skorzystania z procedury in vitro mogą już korzystać z pełnego dofinansowania w ramach programu rządowego, no ale rozumiem, że nie zawsze był on dostępny i miasto Łódź może chcieć się pochwalić osiągnięciami tego lokalnego programu, który był właśnie takim tymczasowym wypełnieniem luki pomiędzy jednym a drugim rządowym programem, jeżeli możemy to w ten sposób interpretować. W takim razie w segmencie chwalenia się i rzucania liczbami wystąpi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
2: Szanowni Państwo, ja opowiem na wstępie o takiej historii, która sprawia, że pełniąc tą funkcję publiczną, człowiek doświadcza takiego momentu, kiedy uzyskuje ogromne potwierdzenie, jak warto pewne rzeczy robić. Przyszła do mnie para, której wręczałem wyprawkę i ona już była po raz drugi. I przyszła z dziewczynką, która miała 5 lat i ona narodziła się z programu in vitro. Ale ta dziewczynka przyszła też ze swoim braciszkiem, który miał 6 miesięcy. I przyniosła mi, bo to był okres świąteczny, narysowaną taką choinkę, na której było napisane: dziękuję za braciszko. To właśnie takie chwile i te momenty, które ja mogłem tylko na chwilę doświadczyć, ale które myślę, że dzięki naszemu miejskiemu programowi daliśmy wielu parom w Łodzi, a dzięki obecnie krajowemu programu dajemy wielu parom na terenie całego kraju, to są te wyjątkowe momenty, dla których warto podejmować tego typu wyzwanie. Łódź nie czekała. W momencie, kiedy spodziewaliśmy się, że zostanie zlikwidowany krajowy program, kiedy rządy obejmował PiS w 2015 roku, od razu zaczęliśmy pracę nad przygotowaniem naszego miejskiego programu za aprobatą pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Wprowadziliśmy go, zakwalifikowaliśmy do niego ponad 1400 par, 726 klinicznych ciąż i 576 narodzonych łódzkich maluszków. Każda para, której się narodziło dziecko, to para, która uzyskała ogromne szczęście i na pewno ogromną energię w życiu, ponieważ to są pary, które najbardziej wyczekują swoje dzieci. Ale Łódź nie pozostała bierna w tym działaniu, bo wiedzieliśmy, że nasz program dotuje w części całości kosztów. I kiedy zobaczyliśmy perspektywę jako Łódź, że może dokonać się zmiana rządu, rozpoczęliśmy wspólnie z panem posłem Pawłem Bliźniukiem i 25 innych śmiałków z całej Polski na czele z panią premier Ewą Kopacz.

0: Małgorzatą Mrozenek, założyliśmy komitet inicjujący, który przygotował ustawę zlecającą Ministerstwu Zdrowia przywrócenie krajowego programu in vitro. 2024 rok. 500 000 zebranych podpisów w całej Polsce i zostaje przywrócony krajowy program in vitro. Dzisiaj już blisko 15 000 narodzonych dzieci, prawie 50 000 par, które zostały zakwalifikowane i blisko 30 000 procedur, które zostały przeprowadzone. I to, co najważniejsze, pary w ramach programu krajowego uzyskują pełne wsparcie, o wiele szersze niż te, na które my mogliśmy finansowe pozwolić sobie w Łodzi. Ale dzięki temu programu krajowemu zaszczepiliśmy program, który zamienił nasz miejski na ten, który jest o wiele szerszy, daje o wiele szersze wsparcie i dzięki temu większe szanse na perspektywy dziecka, także dla łodzianek i łodzian.
1: A skoro rzucamy liczbami, to myślę, że warto uzupełnić kilka tematów, na przykład taki, że ten łódzki program dotowania procedury in vitro oferował parom zdecydowanym na przystąpienie do procedury dofinansowanie w postaci 5 000 zł, co często jest jedynie 1/3 czy nawet 1/4 kosztu takiej jednorazowej procedury, a warto też dodać, że często na jednorazowej próbie się nie kończy. Tak czy inaczej, można Łodzi pogratulować pomysłowości i wytrwałości, a na koniec poprosiłam dr Bognę Sepkiewicz o odczarowanie kilka mitów związanych właśnie z tą procedurą.
2: Bogna Sepkiewicz, Salve Medica.
1: Chciałam zapytać, jak wygląda w ogóle wsparcie pacjentki przede wszystkim w takim procesie? Bo wiemy, że to nie tylko jakby jedno zapłodnienie, to jest być może kilka podejść i opieka wokół w trakcie ciąży do szczęśliwego rozwiązania, bo to też jest niepewne i trudne czasami, prawda?
2: To prawda. Ja bym jednak podkreśliła, że w trakcie leczenia niepłodności zajmujemy się parą i mamy wsparcie dla pary, bo właśnie dobrze, że pani to o tym wsparciu mówiła, bo mamy wsparcie też psychologa w ramach programu rządowego, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o starania, ponieważ często w procesie leczenia niepłodności ta motywacja czy oczekiwania są bardzo duże, a proces trwa i trwa, więc taka wsparcie psychologiczne jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o program rządowy, to on naprawdę wspiera bardzo parę, bo ma dostęp do tych procedur, do 6 procedur, to jest naprawdę duże wsparcie już i pozwalające u większości pacjentów uzyskać jedno, czasami więcej dzieci. Program się kończy nam w momencie rozpoznania ciąży klinicznej i na ten moment to jest już zakończenie. Dalsze prowadzenie ciąży jest to już w ramach albo środków publicznych NFZ, albo prywatnych, w zależności od wyboru pacjentki.
1: Co by mogła pani doktor powiedzieć, żeby się nie bać tej procedury, żeby jakoś odczarować stygmaty wokół tej procedury?
2: Ja pracuję już tyle lat i uważam, że to jest okropne, że w ogóle mamy coś takiego jak stygmaty wokół procedury in vitro. Dlaczego nie mamy wokół transplantacji serca i innych procedur medycznych? Tutaj w tym zakresie nagle się okazuje, że dzieci są stygmatyzowane, że procedura jest źle oceniana przez społeczeństwo. To jest procedura medyczna, wspierająca pary, które chorują na chorobę, niepłodność. Ta choroba jest specyficzna, bo dotyczy 2 osób, a nie tylko jednej, więc jest to specyficzne i ja bym się nie bała, bo to wszystko, co w mediach krąży, to nie ma w ogóle żadnych podstaw medycznych, a ja jako lekarz wolę się opierać na badaniach naukowych niż na opinii społecznej.
1: Program dofinansowywania metody in vitro z budżetu miasta Łodzi odbywał się pomiędzy 2016 a 2024 rokiem, więc faktycznie już najwyższy czas na podsumowania. Szczegóły i dokładne liczby znajdziecie na stronie łódź.pl. Tam możecie znaleźć cały artykuł poświęcony właśnie podsumowaniu tego miejskiego programu. A ja obiecałam również temat, który będzie interesował nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także osoby do Łodzi przyjeżdżające, więc w takim razie porozmawiamy sobie trochę o dojazdach na koncerty i powrotach do domu. tutaj rękę wyciąga do nas Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która po raz kolejny odpala specjalne pociągi, które będą dowozić miłośników muzyki na żywo pomiędzy Łodzią a Warszawą właśnie w dni dużych koncertów odbywających się na Stadionie Narodowym i na Atlas Arenie. Więcej na ten temat opowie Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
3: Tegoroczne lato zapowiada się naprawdę koncertowo. Atrakcji nie zabraknie zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie, gdzie wystąpią gwiazdy światowego formatu przyciągające tysiące fanów. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, chcąc zapewnić uczestnikom koncertów komfortowy i bezpieczny powrót do domu, przygotowała dla pasażerów wyjątkową ofertę. W ramach akcji Koncertowe Lato z LKA będą uruchamiane pociągi po zakończeniu największych koncertów gwiazd odbywających się w Atlas Arenie i na PGE Narodowym. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Pociągi będą odjeżdżać po zakończeniu wybranych wydarzeń muzycznych. Nie zabraknie również specjalnych ofert i dodatkowych połączeń przygotowanych z myślą o uczestnikach wydarzeń odbywających się w Łodzi i w województwie łódzkim. Szczegółowe informacje oraz rozkłady jazdy zostaną opublikowane już wkrótce na stronie internetowej lkalockie.pl. Zapraszamy do wspólnego przeżywania muzycznych emocji i podróżowania z Łódzką Koleją Aglomeracyjną.
1: Myślę, że to idealny moment, żeby zająć się takim programem, bo na Atlas Arenie robi się naprawdę ciekawie. Niedawno odbył się koncert Akona i Nio, czyli muzyków, bez których nie ma opcji mówić o muzyce wczesnych lat 2000, a już niedługo na przykład A$AP Rocky, którego koncert cieszy się tak ogromną popularnością, że trzeba było dołożyć drugi termin na Atlas Arenie właśnie. A taka opcja podróży do domu pociągiem po tym, jak przez kilka godzin szalało się i skakało na koncercie, brzmi jak wyjątkowo dobry pomysł, żeby już po koncercie nie martwić się tym, czy mamy siłę prowadzić auto. Także jak zwykle poszczegóły odsyłam na stronę LKA, a w dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Bardzo dużo mówię w tej audycji o tym, że Łódź jest miastem włókniarek, że jest miastem awangardy, czy że jest miastem filmowym, a jest także, a może i przede wszystkim, miastem wielokulturowym. Była znana jako Łódź czterech kultur, ale mimo, że jest to termin historyczny, to nadal wielokulturowość jest jedną z naprawdę ważnych, definiujących cech tego miasta. Nie jest to już Łódź czterech kultur oczywiście, bo tych kultur zrobiło się o wiele, wiele więcej. No i oczywiście instytucją, która te kultury zna najlepiej i najlepiej odnajduje się w ich świecie, jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, które właśnie dialogiem międzykulturowym zajmuje się po prostu profesjonalnie. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie takiego akademickiego zajmowania się kulturą z takiej perspektywy akademicko-poznawczej, ale również, czy może nawet przede wszystkim, takim codziennym życiem wielokulturowej Łodzi. No i myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, że nie ma lepszego sposobu poznawania kultur czy nowych zwyczajów, niż poznawanie ich przez takie zwyczajne, sąsiedzkie spotkania. Właśnie to proponuje nam Centrum Dialogu, organizując Humus Day, czyli Dzień Humusu. Choć nazwa w oczywisty sposób sugeruje nam jedzenie humusu, to dużo, dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy będzie się działo podczas tej imprezy, ale o tym już więcej opowie nam nasz gość. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, słuchacie magazynu Reporterów.
4: Czas wolny w Łodzi.
5: Piotr Rambowski, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur.
1: No właśnie, Centrum Dialogu i Festiwal Wielu Kultur, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest tak jakby zapowiedzią Festiwalu Czterech Kultur, czy dobrze to rozumiem?
5: Wielu Kultur, bo już nie jest to Festiwal Czterech Kultur, to już trzecia edycja po zmienionej nazwie i jest to jedno z wielu wydarzeń, bo też od tego roku festiwal przyjmuje nową formułę, formułę kroczącą, a właściwie już przyjął, bo festiwal trwa. We wcześniejszych latach, bo dzień, który przybliża różne kultury tworzące dzisiejsze miasto już stał się tradycją dla naszego festiwalu, bo w tym roku już będzie to trzeci dzień, więc taka młoda tradycja, ale faktycznie we wcześniejszych latach była to zapowiedź festiwalu. Teraz jest to dzień w trakcie festiwalu, bo już mieliśmy parę spotkań na tematy związane ze ścieżkami tematycznymi tegorocznej edycji. No i właśnie jest to dzień, kiedy chcemy przybliżyć różne kultury, które tworzą współczesną Łódź.
1: No i wymyśliliście sobie taki bardzo sprytny wytrych, czyli humus.
5: Wytrych, bardzo smaczny.
1: Bardzo smaczny, sprytny. No właśnie, bo to tak brzmi, wiesz, odpychająco, poznawanie nowych kultur. To się kojarzy z siedzeniem w szkole.
5: Tak.
1: A to jest spotkanie, na którym będzie można zjeść sobie trochę humusu i niejako, jeżeli dobrze rozumiem, przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o kulturach.
5: Tak, oczywiście. I tutaj przy okazji jedzenia, napełnienia naszych kubków smakowych, poznamy inne kultury i tak naprawdę zobaczymy, że do czynienia z tymi kulturami mamy na co dzień. I też to jest kontynuacja na przykład wcześniejszego tofu daj, czyli przez tofu, które jest wszechobecne tak naprawdę teraz w polskim jadłospisie. Chcieliśmy pokazać kulturę wietnamską, skąd tofu pochodzi. No a teraz przez humus daj zdecydowaliśmy się, że takim nośnikiem tego poznania, tych kultur będzie ta jedna potrawa, to jedno danie, dodatek do dań, no bo hummus można w różny sposób przygotowywać i hummus jest bardzo specyficzny, bardzo tradycyjny dla krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu. Więc chcemy pokazać taką mozaikę kulturową, mozaikę etniczną, narodową tego regionu, no bo jak wiemy, ten region jest ważny bardzo nie tylko dla świata, ale także dla współczesnej Łodzi.
1: To, o czym mówisz, kojarzy mi się z pojęciem multikulturalizmu butikowego, bo to jest to, jak w jaki sposób my, wydaje mi się, że w tej Łodzi, która jest jednak dość dużym miastem, doświadczamy tych kultur. Doświadczamy ich jako takiego bazaru, w którym można wybierać, który można sobie, nie wiem, zafundować jako ciekawą odskocznię od codzienności, ale w jedzeniu tak naprawdę jest też całkiem sporo polityki.
5: Tak, ale jako Festiwal Łódź Wielu Kultur chcemy, oddajemy głos sztuce. Sztuce, która powinna mówić uniwersalne prawdy o prawach człowieka, o szacunku, tolerancji, akceptacji. Powinna wyrażać, móc wyrażać, pozwalać wyrażać ludziom to, co czują. I jesteśmy dalece od polityki. Wiem, że to jest dosyć może naiwne stwierdzenie, bycie dalekim od polityki, ale staramy się być taką instytucją, no tu jako projekt Festiwal Łódź Wielu Kultur, ale głębiej jako instytucja Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi stawiamy na ten dialog i właśnie też odchodząc trochę od tych wszystkich podziałów politycznych, od tego, co nas poróżnia, chcemy pokazywać, co nas łączy. I też posługując się tym, co powiedziałaś, taki kulturowy butik, że też możemy troszkę wybierać, co nam się podoba, pokazywać to na przykład, jak my widzimy, ale my do współpracy zapraszamy mniejszości, które tworzą te kultury, które są z różnych krajów. I dajemy przez to im platformę do opowiedzenia o sobie, o opowiedzenia o tym, czym dla nich jest właśnie przykładowy humus, jak mogą się integrować, co im sprawia trudność, co jest podobne. To są naprawdę fantastyczne dni, kiedy także, a może przede wszystkim łodzianie i łodzianki, ale też szeroka publiczność całej Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych zakątków Polski ludzie i to jest też wspaniały dzień, żeby pokazać, jak łatwo można znaleźć punkty wspólne. Mimo, że myślimy, że to jest ogromna różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma państwami i też nie wybieramy danej kultury, która będzie nam najbardziej pasować, tylko opieramy się na faktach, na tym, jaka faktycznie kultura buduje dzisiejszą Łódź. No tutaj skierujemy się do kultury etnicznej, narodowej, do kultury państw arabskich. Wcześniej były to kultura Indii, bo mamy bardzo, bardzo dużo osób, które przypłynęły, tutaj posłużę się taką metaforą, bo jesteśmy w Łodzi, z Indii albo z Wietnamu, ale też widzimy bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu. I tego Bliskiego Wschodu, który jest nieodkryty jeszcze przez nas. Jak nam się wydaje, że jest, my pokazujemy, że może jeszcze coś jest jeszcze do odkrycia. Tak samo robiliśmy Dzień Turecki, właśnie Tofu Day i właśnie na tym się skupiamy. Na dialogu, na połączeniu i przedstawieniu i daniu głosu innym.
1: Czyli nie będzie to takie spotkanie wykładowe, ale bardziej taka sąsiedzka przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i takiego zwyczajnego ludzkiego spotkania.
5: Tak, oczywiście. Cały dzień, znaczy hucznie cały dzień, to jest Dzień Humus, on będzie trwał od 15 do 19, czyli 4 godziny. O 20 będzie film, pokaz filmu w ramach festiwalu TM Polówka. Tutaj mogę już zdradzić, że to będzie film pod tytułem Kafarnaum. Genialny film, obsypany wieloma nagrodami. Bardzo współczesny, poruszający tematykę praw dziecka, praw człowieka, takiego uniwersalizmu. I też sądzę, że przybliżenie tych produkcji ze świata arabskiego o uniwersalnym znaczeniu pokazuje, że spotykamy się, że borykamy się z tymi samymi problemami, może w innym ujęciu. Ale podczas samego dnia, czyli podczas tego eventu, będziemy mieli do dyspozycji DJ-a, który będzie zapodawał tutaj arabskie rytmy w nowym brzmieniu, ale także będzie o 18 koncert, w cudzysłowie koncert, bo wiadomo, to będzie w przestrzeni fuzji, w zabytkowych, odrestaurowanych fabrykach, przestrzeniach pofabrykanckich. Będzie koncert przybliżający takie tradycyjne arabskie brzmienia. Będą też warsztaty z kaligrafii arabskiej, warsztaty zrobienia humusu. Właśnie tutaj zebraliśmy łódzkich restauratorów, którzy pochodzą z tych państw i wybrali Łódź jako tą ziemię obiecaną, w której mogą rozwijać swój biznes. I właśnie będzie taki mini konkurs, mini warsztat robienia humusu. Będą różne stoiska, tutaj zaprosiliśmy do współpracy już po raz trzeci Muzeum Azji i Pacyfiku z Warszawy, która w swoich kolekcjach ma także zbiory dotyczące tego terytorium, czy tutaj właśnie terytorium Palestyny, Omanu, Libanu, Maghrebu, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Będzie można zobaczyć na przykład stroje, wydruki strojów w rzeczywistych rozmiarach, tradycyjnych, męskich i żeńskich dla tego regionu. Będzie też można zakupić różne jedzenie arabskie, słodycze, więc program zapowiada się naprawdę, naprawdę obłędnie, no i przez to właśnie chcemy odejść od tego, znaczy też będą akcenty naukowe, zaprosiliśmy do współpracy na przykład koło naukowe Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Al-Mashriq, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy, zainteresowania terytorium Bliskiego Wschodu. I też zaprosiliśmy ich, żeby bardziej od strony naukowej, takiej studenckiej, pokazać, jak wygląda właśnie ten region. Więc to jest taki miks kultury, jedzenia, nauki, później filmu i jeszcze będzie warsztat tańca dabka, tradycyjnego tańca palestyńskiego, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie, to i tak znajdzie coś dla siebie.
1: Myślę, że masz po prostu rację, że przy tak bogatym programie no w jakieś zainteresowanie musicie trafić.
5: Tak, tak.
1: Czy jakieś jeszcze takie dni tematyczne macie w planach przed finałem festiwalu?
5: Przed finałem festiwalu nie. Z reguły jest to właśnie ten jeden dzień tematyczny. Mhm. Ale zauważamy potrzebę organizowania takich dni na większą skalę. Wiele osób tutaj z naszej publiczności łódzkiej na przykład nie miał pojęcia, że dana mniejszość jest aż tak już zakorzeniona w Łódź, że ich nie dostrzegamy na co dzień, że to już są łodzianie, łodzianki, że po prostu już nasza Łódź jest tak multikulturowa, że nie zauważamy tych innych kultur na co dzień. I właśnie też po to są te dni, żeby pokazać, że walczymy też ze stereotypami, z uprzedzeniami, chcemy budować tolerancję i pokazywać, że ta Łódź jest różnorodna. I też te dni tematyczne są odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności. Więc nie powiem, że mamy w planach, Na pewno w przyszłym roku, w 2027, będzie też taki dzień tematyczny. Jeszcze nie wiemy, jaka kultura. Najpierw musi się odbyć Humus Day, żeby móc bezpiecznie, całym, zdrowym i pełnym energii i nowych pomysłów ruszyć w przyszłym roku. Ale na pewno, jeżeli nadarzy się okazja, to będziemy organizować takie dni.
1: No to już słowem końcowym. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zapisać, czy można przyjść z ulicy?
5: Gdzie, kiedy? Można przyjść z ulicy. Naprawdę można przyjść z ulicy. Ma być ładna pogoda. Od 15 do godziny 19 Humus Day w Fuzji przy ulicy Milionowej 14 czerwca w niedzielę. A od 20 pokaz filmu pod tytułem Kafarnaum w ramach festiwalu TME Polówka. Serdecznie zapraszam. Dzień jest pełen, będzie pełen atrakcji. Od warsztatów tańca, przez robienie humusu, przez wystawy, przez stroje ludowe, przez rękodzieło, jedzenie. Zapraszam.
1: Nic, tylko przyjść i korzystać.
5: Tak, jeść humus.
1: Oczywiście. Moim gościem był Piotr Rzębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że będziesz na humus day.
1: Być może się wybieram.
5: Zapraszam.
1: No to wszystkie szczegóły już znacie. Nie ma wymówki, żeby nie pojawić się na Humus Day i zapoznać z kulturą arabską właśnie w taki fajny, przyjazny sposób. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że mimo, że wydarzenie jest organizowane przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, to nie odbywa się ono na Bałutach, właśnie w Centrum Dialogu, do którego no, dużo osób narzeka, że jest daleko, tylko w Fuzji, w samiutkim centrum miasta przy ulicy Milionowej, także tym bardziej. Nie ma powodów do narzekania, nic, tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w tym roku nie będzie więcej takiego wydarzenia, dopiero kolejne, takie spotkanie z jedną z mieszkających w Łodzi kultur odbędzie się za rok. Oczywiście również warto zapoznać się z programem Festiwalu Wielu Kultur, który już trwa w naszym mieście i w tej swojej formule festiwalu kroczącego nabiera coraz większego tempa. To był magazyn reporterów. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazynu reporterów. Za mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie trochę o fajnych planach na aktywne spędzanie wakacji i o kolejnym głosowaniu w budżecie obywatelskim, bo jak już mogliście się zorientować, nasze miasto jest na tyle rozpieszczone, że załapuje się zarówno na łódzki budżet obywatelski, jak i na budżet obywatelski województwa łódzkiego. Ale zanim znowu o budżecie, zaczniemy sobie od planowania wakacji razem z Zieloną Łodzią, która tym razem po raz kolejny wychodzi do nas z absolutnie naładowanym kalendarzem. A w tym kalendarzu znajdziemy naprawdę całą masę aktywności. Od spacerów przez zajęcia sportowe po zajęcia takie jak tai chi czy obchody nocy świętojańskiej albo nocy spadających gwiazd. Także jeżeli ktokolwiek jeszcze zastanawia się, jak spędzić lato w mieście, no to już przechodzimy z informacjami. Posłuchajcie przedstawiciela Zielonej Łodzi.
4: Aktywnie w Łodzi.
6: Łukasz Janczar, Zielona Łódź. Mamy zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym. Mamy zajęcia o charakterze, powiedziałbym, kulturalnym czy społeczno-kulturalnym. Mamy takie zajęcia, gdzie można mówić o pewnym popularyzowaniu nauki. Więc myślę, że tak można określić bardzo szeroko naszą ofertę. Z jednej strony staramy się wykorzystać po prostu tę przyrodę, która zachowała się i którą możemy obserwować w łódzkich parkach. Rozmawiamy o niej podczas spacerów. Niektóre z tych spacerów i wycieczek mają charakter, powiedzmy, botaniczny. Czasami mają charakter bardziej związany z historią naszego miasta. Staramy się pokazać te barki z różnych stron. Spacerujemy bądź jeździmy rowerami w każdą niedzielę. Z reguły spotykamy się o godzinie 12 i przez kilka godzin staramy się podziwiać łódzkie barki razem z przewodnikami. Czasami jest to spacer, który trwa całą noc przez 12 godzin. Także tych spacerów w ciągu sezonu jest blisko 40. Zapraszamy na zajęcia jogi w 4 łódzkich parkach. Mamy zajęcia gimnastyki, street workoutu, skierowane bardziej dla seniorów. Mamy w tej chwili cykl zajęć samoobrony dla kobiet w parku Widzewska Górka. Takich zajęć sportowo-rekreacyjnych możemy zaliczyć zajęcia tai chi, Akademii Tai Chi i Lokup, które odbywają się w każdą niedzielę w Parku Śródliska. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem. No, zajęcia biegowe w Parku Baden-Powella, w Parku Julianowskim i na uroczysku Lublinek.
7: Na które z tych wydarzeń trzeba się zapisać, a na które można przyjść, że tak powiem, z ulicy?
6: Zdecydowana większość zajęć jest bezpłatnych i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Biletowane wydarzenia organizujemy w Ogrodzie Botanicznym, Noc Świętojańską, czy też zajęcia, na których noc spadających gwiazd 12 sierpnia w tym roku będziemy organizować. Także w tym wypadku udział w imprezie wiąże się z wykupieniem biletu do Ogrodu Botanicznego bądź specjalnej wejściówki. Natomiast zdecydowana większość nie wymaga żadnych wcześniejszych zapisów. Po prostu należy przyjść. No, w przypadku zajęć sportowych oczywiście odpowiednio ubranym, być może wyposażonym w matę, w butelkę wody. Związane z wcześniejszymi zapisami jest ten spacer 12-godzinny. To ze względów organizacyjnych staramy się jednak ze względów bezpieczeństwa mieć nadzór nad tą grupą, która się nocami przez łódzkie parki i lasy przemieszcza, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja.
1: Z załogą Zielonej Łodzi spotkałam się w Parku Podolskim, gdzie oprócz kilku minut na rozmowę znaleźliśmy czas na obejrzenie krótkiego pokazu jogi, bo zajęcia z jogi również są uwzględnione w programie. Z pewnością nikt nie opowie o nich lepiej niż instruktorka, która właśnie takie zajęcia będzie prowadzić.
8: Marta Bronslik.
7: Widzieliśmy tutaj małą demonstrację tego, jak wyglądają zajęcia z jogi. To było powitanie słońca, jeżeli się nie mylę.
8: Zgadza się. Powitanie słońca z asztangi. Rzecz do zrobienia tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba też robić tego powitania słońca w perfekcyjny sposób i na zajęciach w parku też tego nie wymagamy. Chcemy, żeby każdy ćwiczył tak, jak czuje, tak, jak tego potrzebuje. Nie robił na pewno na 100%, żeby się nie skontuzjować i żeby to była przyjemność, dobra zabawa, ćwiczenie dla ciała, dla umysłu, a nie coś, co musi koniecznie zrobić, pozycja, którą musi osiągnąć. To nie o to chodzi w jodze.
7: To rozumiem, że będą też tak dobrane zajęcia, żeby nie potrzeba było żadnych kostek i jakichś dodatkowych sprzętów.
8: Dokładnie. No, jest to joga w parku, ona się rządzi swoimi zasadami. Nie są potrzebne żadne sprzęty oprócz maty lub kocyka. Nawet nie jest potrzebna mata, może być zwykły kocyk albo karimata. Nie są potrzebne paski ani żadne inne akcesoria. Prowadzące dostosowują zajęcia do osób, które się pojawiają. Wiemy, że to jest joga w parku, pod gołym niebem, na trawce, nie jest tak stabilnie jak w studio jogi i zajęcia są raczej ogólne, dostosowane do uczestników, do ogólnego poziomu, więc wiemy, że jednocześnie na zajęciach mogą się pojawić dzieci, osoby w średnim wieku i seniorzy i każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Czy nadal się spotyka pani z takim przekonaniem, że faceci się wstydzą na jogę chodzić?
8: Coraz mniej. Rzeczywiście kiedyś tych panów było bardzo mało na zajęciach, ale teraz pojawia się ich coraz więcej. Szczególnie dużo ostatnio widzę biegaczy na zajęciach jogi, bo joga dla biegaczy jest świetnym remedium na spięte mięśnie po biegach. A tych biegów ostatnio w Łodzi jest naprawdę dużo, więc potem można się porozciągać na jodze po bieganiu.
1: Tak więc, jak sami słyszycie, tych aktywności jest naprawdę mnóstwo. Ciężko by wymienić je wszystkie po kolei, ponieważ jest to kilka wydarzeń w tygodniu od początku czerwca do samego końca września, który w naszym klimacie i w ostatnich latach również jest przepięknym miesiącem, więc warto z niego korzystać na powietrzu. Więcej informacji, konkretną rozpiskę wydarzeń, informacje, gdzie danego dnia będą się odbywać wydarzenia Zielonej Łodzi, znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Niestety muszę Was tam odesłać, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkiego na jednym wdechu. A i myślę, że w całej audycji zabrakłoby mi po prostu czasu. Myślę, że warto też zaznaczyć, że żadna część Łodzi nie została w tych planach pominięta, więc będzie można zapisać się na zajęcia w Parku Podolskim, w Parku Szarych Szeregów, na Zieleńcu przy Jesionowej, tak jak słyszeliście, na uroczysku w okolicach Lublinka, w Parku Źródliska, czy też na Widzewskiej Górce. Po prostu wszędzie coś się dzieje i myślę, że każdy niezależnie od wieku i zainteresowań znajdzie coś dla siebie. Do każdego mieszkańca regionu, również niezależnie od wieku czy zainteresowań, rękę wyciąga Budżet Obywatelski. Tym razem w tej edycji wojewódzkiej, Budżet Obywatelski województwa łódzkiego. Również 1 czerwca rozpoczęło się głosowanie w tym budżecie, tylko w przeciwieństwie do łódzkiego miejskiego budżetu obywatelskiego, w tym wojewódzkim będzie można głosować nie do końca czerwca, a do połowy lipca. O szczegółach tegorocznej edycji opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Damian Raczkowski z Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego.
9: To już kolejna edycja BO, którą organizuje Urząd Marszałkowski. Ta edycja okazała się dla nas edycją rekordową, ponieważ wpłynęło aż 339 projektów, które zostały poddane pod głosowanie. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim liderom projektów. Widać, że dla nich nie ma żadnych granic, przekraczają je z roku na rok i nic ich tak naprawdę nie ogranicza, jeżeli chodzi o ich kreatywność i pomysłowość tych projektów, które są do nas składane. Mamy kwotę 8 milionów złotych, 2 miliony złotych przeznaczamy na pulę wojewódzką i 6 milionów złotych na 5 subregionów. Te projekty dotyczą każdej sfery życia, bo zarówno dotyczą zawodów sportowych, wydarzeń artystycznych, warsztatów, pikników, badań profilaktycznych czy kina letniego, ale także oczywiście są również projekty inwestycyjne, mniejsze i większe. Bardzo nas to cieszy, bo widać, że mieszkańcy województwa łódzkiego dokładnie wiedzą, na czym im zależy, czego chcą, czego im brakuje i właśnie te projekty są najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby i ich zainteresowania. Głosowanie będzie trwało do 13 lipca. Będzie możliwe zarówno internetowo, jak i w formie papierowej. Natomiast w formie papierowej głos będzie można oddać do 30 czerwca. Potem już tylko i wyłącznie będą mogły być oddawane głosy w formule elektronicznej. Zmiana, która została wprowadzona w tej edycji budżetu obywatelskiego, jest również taka, że każdy będzie mógł oddać aż 3 głosy. W poprzednich edycjach każdy mógł oddać tylko 2 głosy. Teraz będzie mógł oddać aż 3 głosy. 1 głos na pulę wojewódzką i 2 głosy na projekty zgłoszone w poszczególnych subregionach. To jest również wyjście naprzeciw prośbom i oczekiwaniom mieszkańców województwa łódzkiego, którzy często w innym miejscu mieszkają i w innym miejscu pracują. Dlatego dajemy im szansę właśnie do tego, aby w sumie mogli oddać 3 głosy. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania w jednej czy w drugiej formule, która dla Państwa jest wygodniejsza i korzystniejsza, bo naprawdę te projekty są bardzo ciekawe, interesujące i razem wspólnie możemy zmieniać nasze województwo. A o szczegółach powie, jeżeli chodzi o kwoty, jakie projekty, w jakich kwotach, do jakich kwot mogą być finansowane, powie Pan Damian, bardzo proszę.
10: W szczegółach, tak jak Pani Marszałek powiedziała, ta zmiana regulaminu, czyli 2 głosy dodane w tym roku, to jest ta największa nowość dla liderów projektów. Te zadania miękkie mogą być finansowane do kwoty 60 tysięcy złotych, te zadania inwestycyjne pulach subregionalnych do 120, natomiast te inwestycyjne zadania zazwyczaj najbardziej dominują w puli wojewódzkiej, bo tam ta kwota, ta graniczna kwota to jest aż 1 000 000 zł. W zeszłym roku mieliśmy dwa po prostu tak duże zadania, które pochłonęły całą tę kwotę. Ważna informacja też, że może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem łódzkiego dotyczy każdego i seniora, dzieciaka i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć tej takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas od najmłodszych lat. Oczywiście wtedy wraz z pomocą rodziców czy dziadków się głosuje. Jeśli chodzi o kwestię karty papierowej, no to jest to jakby specjalne pole do podpisu, natomiast w przypadku głosowania online każdy mieszkaniec czy każdy rodzic, który będzie chciał zagłosować na przykład na dane czy za dziecko, pokazać dziecko jak się głosuje, będzie mógł na jeden numer telefonu otrzymać tak zwane dwa kody, czyli będzie mógł zagłosować na przykład tata i dziecko oraz mama, tata i syn, mama i córka będą mogły zagłosować na jeden numer telefonu jednego rodzica. To głosowanie jest bezpłatne, oczywiście zaraz pokażemy całą procedurę. Ono się w tej kwestii akurat za wiele nie zmieniło. W tym roku 339 projektów. Najaktywniejszy to subregion Piotrkowski oraz miasto Łódź, jeśli chodzi o ilość projektów, bo to jest ponad 75 projektów na każdy z subregionów. No a w puli wojewódzkiej walczymy o, tak jak już powiedziałem, te duże miliony i tam jest ponad około 30 projektów, spośród których można wybrać zadania, które będą w puli wojewódzkiej realizowane. Ja też dodam, że my jesteśmy teraz na etapie, po pierwsze startuje głosowanie na kolejną edycję, ale jednocześnie jesteśmy już w czasie, kiedy są realizowane zadania z poprzedniej edycji. Tylko w ten weekend mieliśmy 4 wydarzenia w całym województwie, które były finansowane z budżetu obywatelskiego. To jest na przykład Dzień Dziecka w gminie Złoczew, który był finansowany, całodniowe wydarzenie na Dzień Dziecka. Mieliśmy również tutaj na terenie naszego miasta, miasta Łodzi, Dzień Dziecka właśnie na sportowo z budżetu obywatelskiego. Mieliśmy również w Wieluniu organizowane wydarzenie, takie walkę z uzależnieniami zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wieluńskiego, akurat też finansowane z budżetu obywatelskiego i tych zadań, które są przed nami w czerwcu, w lipcu też będzie bardzo dużo i to jest też ten realny przykład tego, że to głosowanie i te pisanie projektów jest potem naprawdę realizowane, finansowane, tylko dodam, że mamy realizację budżetu obywatelskiego na poziomie 99,9% wybranych projektów. W zasadzie można powiedzieć, że jeżeli ktoś odda głos w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, to może być pewien, że to zadanie zostanie zrealizowane.
1: Słowem podsumowania, łodzianie, do dzieła, do głosowania w budżecie obywatelskim i do zapisywania się i przychodzenia na aktywności przygotowane przez Zieloną Łódź. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: Radio Złote Przeboje.

0: automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Pozwólcie, że w dzisiejszej audycji cofniemy się pamięcią do poprzedniego weekendu, w który wydarzyła się naprawdę ważna rocznica, jeżeli chodzi o łódzkie imprezy. Ponieważ swoje niebagatela 10. urodziny obchodziła impreza Dyskoteka Młodego Człowieka, która już naprawdę na dobre wpisała się w ten krajobraz łódzkiego życia nocnego, a jest to impreza wyjątkowa, ponieważ jest poświęcona w całości polskiej muzyce ubiegłego wieku. No i tutaj można zadać sobie pytanie, do kogo w takim razie jest skierowana ta impreza? Otóż do wszystkich. Na Dyskotekę Młodego Człowieka przez te 10 lat przychodzili ludzie w każdym wieku. Przychodzili studenci, przychodzili dorośli, młodzi dorośli imprezowali razem ze swoimi rodzicami, czy też ciociami, czy wujkami, i każdy znajdował coś dla siebie, bo to jest właśnie wydarzenie odwołujące się do tej naszej wspólnej kultury, którą wszyscy dzielimy niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia, jakiej muzyki słuchamy teraz, czym się interesujemy, czy ile mamy lat. Po prostu na tych imprezach okazuje się, że jest jakaś pewna magiczna pula polskich szlagierów, które znają wszyscy. I można je razem śpiewać, można do nich razem tańczyć. I naprawdę, ja osobiście nie spotkałam żadnej osoby, do której by ten repertuar nie trafiał, przynajmniej w jakimś stopniu. Pierwsza Dyskoteka Młodego Człowieka odbyła się w nieistniejącym już od ładnych paru lat klubie Żarty Żartami. No i właśnie była takim świadkiem przemijających klubów, które pojawiały się i znikały. Gościła również w klubie UV, który też obecnie jest już zamknięty, ale wygląda na to, że zawsze gościnnym domem dyskoteki pozostaje Niebostan. I właśnie w Niebostanie w ubiegły weekend odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja z okazji 10 lat Dyskoteki Młodego Człowieka. Aby lepiej przedstawić Wam, o co chodzi w tej imprezie, poprosiłam jednego z jej ojców, założycieli, Artura Kasprzyckiego, o krótką wypowiedź na temat tego, jak powstała i jak rozwijała się Dyskoteka Młodego Człowieka właśnie.
10: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
12: Pomysł na imprezy Dyskoteki Młodego Człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej, że zrobił robi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić, było fantastycznie i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu i ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy dyskoteki Młodego Człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty. Pamiętam, jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku, ale no też nie do końca było to, co my byśmy chcieli robić. A baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie. Jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej. Więc tego się obawialiśmy. A ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób. Masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono, no już można powiedzieć, jakichś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowane jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali. I myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy. Bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy, jak się nazywają, ale to jest wspaniałe. No niektórych poznaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy. Zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona, okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story, ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która no, należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat no już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli takim z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
11: To był Artur Kasprzycki, czyli jeden z założycieli dyskoteki Młodego Człowieka. No i myślę, że to daje naprawdę dobre wyobrażenie tego, jak wygląda taki wieczór. Zdecydowanie nie jest to impreza klubowa w takim typowym wydaniu. Jest to właśnie bardziej domówka przeniesiona do klubu. Ja sama jako uczestniczka dyskoteki młodego człowieka czasem sobie myślę, że właśnie poleciała piosenka, którą sama bym chciała zagrać, gdybym to ja była za DJ-skimi sterami. I myślę, że tak samo czuje się naprawdę wielu uczestników. No bo tak jak już wspominałam, to są utwory, które znają wszyscy. I z jakiegoś powodu absolutnie wszystkim, niezależnie od wieku, sprawiają frajdę. Właściwie taka impreza to nawet bardziej takie masowe karaoke niż klasyczna impreza klubowa, bo śpiewają wszyscy. Od karaoke oczywiście impreza różni się brakiem włączonego mikrofonu, ale to jest chyba w takich okolicznościach jeszcze większy atut, że nie trzeba się wcale wstydzić, że się nie umie śpiewać, bo kiedy śpiewają, a czasem krzyczą absolutnie wszyscy, to nie ma znaczenia, czy ktoś trafia w nuty, nie do końca, to wszystko miksuje się razem z wielkim chórem wszystkich innych głosów. No ale co ja będę opowiadać o tej imprezie, skoro zapytałam o zdanie uczestników właśnie tej jubileuszowej, 10. dyskoteki Młodego Człowieka.
9: Na dyskotece Młodego Człowieka bawiłem się wybornie. Jest to impreza, którą odwiedzam bardzo regularnie i jestem ogromnym fanem tego, jak w pewien sposób puszczane ciągle to samo, tylko w odpowiedniej kolejności, z odpowiednim zmysłem, wyczuciem czasu, powoduje, że zawsze jest to najlepsza impreza na świecie. I to kultywowanie, że ta polska muzyka po prostu daje najwięcej zabawy i każdy te utwory zna, każdy zna te teksty, to jest nasze, więc czujemy się w tym dobrze, po swojemu, u siebie. I zamienia się to w taką domówkę, pomimo że nawet nie jesteśmy w domu, przy której wszyscy się naprawdę świetnie bawią. Więc ta edycja z okazji dziesięciolecia była naprawdę świetna.
11: Kolejna uczestniczka, którą zapytałam o to, jak bawiła się na dyskotece Młodego Człowieka, przyszła na imprezę z mamą oraz z jej przyjaciółkami. Także mamy tutaj dowód na to, że to gadanie o łączeniu pokoleń to nie tylko puste słowa, ale rzecz, która faktycznie dzieje się na tych imprezach. Posłuchajcie.
13: Dyskoteka Młodego Człowieka to jest taka impreza, na którą zawsze czekam, aż znowu chłopaki zagrają i będzie można się pobawić do tych starych polskich hitów, które no są rzeczywiście taneczne i super się do nich tańczy, super się do nich śpiewa, więc naprawdę każda z takich nocy jest dla mnie super wspomnieniem i tak było też tym razem, zwłaszcza, że to dziesięciolecie imprezy, więc tym bardziej hucznie było to obchodzone, tańczyliśmy na dworze, było wspaniale, oczywiście cieplutka noc, więc można było trochę zacząć też taki letni sezon imprezowy właśnie na tej dyskotece Młodego Człowieka i super się bawić i jak zwykle bardzo się cieszę, że tam byłam, bo jednak jest to impreza, którą bardzo lubię i na którą zawsze bardzo czekam.
11: To byli uczestnicy dyskoteki Młodego Człowieka, którzy już na spokojnie po imprezie wypowiedzieli się na temat tego, jak się bawili po imprezie ze względu na to, że tańczyli do wschodu słońca. Więc z jednej strony jestem pełna podziwu, z drugiej strony gdzieś w rozmowach kuluarowych wyszło, że tak po prostu wygląda każde wydanie tej imprezy. No i patrząc na tę łódzką mapę właśnie takich regularnie odbywających się imprez, dyskoteka Młodego Człowieka jest jedną z tych, które zostały najdłużej i wygląda na to, że wcale nigdzie się nie wybiera. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy odbędzie się następna tego typu impreza, to zaobserwujcie dyskotekę Młodego Człowieka na Facebooku, ponieważ tam będą dodawać właśnie nowe wydarzenia. I myślę, że skoro jesteśmy już przy tym temacie, to warto też wspomnieć o klubokawiarni Niebostan, w której miało właśnie miejsce to wydarzenie, które też samo w sobie jest swoistą łódzką legendą. Niedawno obchodziło swoje 15-lecie. Naprawdę w tym mieście, w którym kluby zamykają się non-stop, a instytucje kultury muszą walczyć o przetrwanie, to jest naprawdę niesamowity wynik i jestem pewna, że to bierze się po części przynajmniej z tego, że mieszkają tam takie wydarzenia jak dyskoteka Młodego Człowieka. klubo kawiarnia Niebostan jest powodem, dla którego podwórko przy Piotrkowskiej 17 jest jednym z najbardziej charakterystycznych właśnie ze względu na taką niebieską przybudówkę, która prowadzi do Niebostanu i która właśnie jest takim tarasem, na którym można sobie usiąść pod daszkiem i na przykład wypić sobie kawkę albo zjeść jakieś wegetariańskie jedzenie, bo menu wegetariańskie w Niebostanie obowiązuje. No i właśnie jest to miejsce, gdzie odbywają się nie tylko imprezy taneczne, ale też wernisaże i wystawy fotografii, quizy, spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne i właśnie takie rzeczy tylko w tym tygodniu będą się działy w Niebostanie. No i w ten właśnie sposób, dzięki dziesięcioleciu dyskoteki Młodego Człowieka, omówiliśmy sobie dwie łódzkie legendy. Klubo kawiarnie Niebostan, no i właśnie wspomnianą dyskotekę Młodego Człowieka, która zadebiutowała w kwietniu 10 lat temu, w 2016 roku. Aż ciężko mi w to uwierzyć, ale z drugiej strony też myślę sobie, że to jest taka impreza, która na mapie Łodzi była zawsze i pojawiała się regularnie, więc mogę jej tylko życzyć tego, żeby nadal była tak oczywistym i stałym punktem życia kulturalnego w Łodzi. Także następnym razem, jeżeli usłyszycie, że ktoś na Piotrkowskiej wykrzykuje piosenki Andrzeja Zauchy, a zaraz potem z równie ogromną parą wykrzykuje piosenki Ich Troje, to znaczy, że jest to dyskoteka Młodego Człowieka. I nie sugerujcie się tutaj nazwą, bo impreza jest naprawdę dla wszystkich. Nazwa jest tak chwytliwa, że aż z tego co widzę, ktoś postanowił ją podrobić i zrobić zabawę dorosłego człowieka, ale dyskoteka Młodego Człowieka jest tylko jedna, oryginalna i właśnie jej życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 10 urodzin. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia niedługo. Cześć!
10: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: Ostatnio w łódzkich mediach społecznościowych bardzo dużo zdjęć z drona. Zdjęcia pokazują głównie ludzi bawiących się na wielkich łódzkich juwenaliach, ale co gdyby z drona przyjrzeć się temu, jak na co dzień wyglądają bałty? Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiam z Łukaszem z Bałut, który właśnie pod tym kątem chce pokazać tę nadal owianą złą sławą dzielnicę Łodzi. Łukasz jest zarówno fotografem, jak i społecznikiem i muzykiem i gdzieś te wszystkie jego pasje krążą wokół właśnie dzielnicy Bałuty, a tak się składa, że już w najbliższą środę będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcia zrobione w taki właśnie niezbyt oczywisty sposób, bo z drona właśnie. Przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa tego, jak te bałuty z góry wyglądają, czy dominuje tam porządek, czy jednak widać kompletny chaos. O tym i o kilku innych rzeczach porozmawiałam właśnie z autorem wystawy, czyli Łukaszem z Bałut.
10: Nasza Łódź.
11: Wystawa nazywa się Bałuty z Wysoka, nadziemne didaskalia. Opowiedz, tak. Jaki jest koncept na to, na te zdjęcia?
14: Chodzi o to, że ja bałuty od 24 lat dokumentuję i w zasadzie zazwyczaj robiłem to z poziomu podłogi, że tak się wyrażę. No zdarzały się jakieś tam, no nie wiem, wejścia na dachy i tak dalej. Też trochę się wstydziłem tego, że robię zdjęcia z drona, bo pamiętam jak mój kolega, który bardzo mi imponował, Piotrek, który działa pod pseudonimem Futrzysko, mówił, ja nie szanuję droniarzy, no bo trzeba było zawsze jakiś wysiłek podjąć, żeby dostać się na jakiś dach, ale chodziłem z nim też po dachach, ale zauważyłem też, że te bałuty z drona dają jeszcze

0: historię, tak naprawdę bardzo intymnie. Jakie historie można pokazać z takiej odległości? Co chcesz pokazać w ten sposób?
1: Z tej odległości już specjalnych historii nie pokażemy. Ja muszę tutaj powiedzieć, że te historie też są w tle. Ja staram się mimo wszystko mało fotografować ludzi, bo ludzie też mają swoje historie i czasem woleliby, żeby one gdzieś zostały. W moich zdjęciach one są poniekąd gdzieś tam ukryte. Natomiast tak jak mówiłem, ta wystawa jest uzupełnieniem do tego wieloletniego archiwum, które buduję. I te historie na pewno tutaj nie będą na pierwszym planie. Natomiast wiem, że jak przyjdą ludzie z Bałut na wystawę, a na pewno ktoś z Bałut przyjdzie, to zaraz powie właśnie to. O, moja podstawówka, tutaj widać moją drogę do szkoły, o, a tam mieszkał Kaziu.
0: To o to chodzi, żeby wywołać takie rozmowy o tym życiu bałuckim?
1: Tak, właściwie o to chodzi, bo wspomnienia to jest coś bardzo fajnego i też potrzebnego. Poza tym to też łączy ludzi, bo kiedyś ludzie żyli bliżej. Dzisiaj na skutek tych takich zbliżeń cyfrowych, które następują poprzez messengery i tak dalej, mało mamy takiego żywego kontaktu z człowiekiem, a okazuje się, że ludzie też potrzebują tego. I niedawno obchodziliśmy właśnie Dzień Sąsiada. Miałem w innej redakcji przyjemność o tym rozmawiać. Okazało się, że nagle rozdzwoniło się bardzo dużo telefonów, bo ludzie mają dużo do powiedzenia. Czyli można powiedzieć, że jednak tego potrzebują, że łakną tego kontaktu, tego, żeby z sąsiadem pogadać. Kiedyś to się nazywało krótkie pogawędki, dziś to się nazywa small talki. Czasem mamy tego dosyć, ale to jest jednak potrzebne, żeby się nie wstydzić, żeby wiedzieć, że żyjemy w jakiejś kupie i ja też jako artysta i społecznik doświadczam tego. Mam za sobą naprawdę, mam wrażenie, że prowadzi mnie przez życie taka watacha różnych ludzi, którzy są mi w stanie z różnymi rzeczami pomóc, szczególnie z takimi artystycznymi.
0: I to dlatego wybrałeś tę bibliotekę na Marynarskiej?
1: To jest też taka historia, że ta biblioteka, z tego co ja wiem przynajmniej, to ma bardzo dobre czytelnictwo. Jest mi też bliska, ponieważ studiowałem kiedyś bibliotekoznawstwo. Niestety ukończyłem 9 semestrów tylko i jakoś dalej się nie udało. Aczkolwiek napisałem pracę magisterską o Centkiewiczach. Jest to biblioteka, w której miałem praktyki na studiach, a do tego to jest moja pierwsza biblioteka taka w życiu, bo ona była pod oknami mojej babci, między domem moim a babci, więc ja jako dzieciak byłem tam już taki zadomowiony, zaprzyjaźniony. Wypożyczałem tam książki od dziecka i wszystkich znałem. I jest to biblioteka, która w zeszłym roku obchodziła swoje 70-lecie istnienia. Była taka skromna wystawa. Wydaje mi się, że być może Biblioteka Miejska nie do końca jest zainteresowana celebrowaniem tego, ale ta biblioteka jest głęboko osadzona w tej bałuckiej społeczności. Przez wiele lat prowadziła ją nieżyjąca już pani Anna Dynkowska, która była taką bibliotekarką z prawdziwego zdarzenia i z dawnych czasów i to jest tak, że jak ona szła pod blokiem, to potrafiła wskazać okno i powiedzieć wszędzie, gdzie, jakie rodziny, z jakimi dziećmi żyją.
0: To wygląda na to, że te biblioteki to już niewiele, jedno z niewielu takich miejsc spotkań, takich neutralnych, które zostały. Gdzieś tam wszystkie miejsca od nas chciałyby wymagać, żeby zapłacić, żeby w nich przebywać i biblioteka zostaje jednym z niewielu miejsc, gdzie faktycznie można po prostu przyjść, pospędzać czas i nie wydawać pieniędzy.
1: Szczególnie ta biblioteka, bo ona, tak jak mówiłem, jest głęboko zakorzeniona w tej społeczności przez lata i pomimo, że niektóre biblioteki mają troszkę szerszą ofertę, bo też mają lepsze możliwości i też są fajnymi miejscami, ale no, Marynarska to jest jednak Marynarska.
0: To już są takie konkretne bałuty. Nie boisz się czasem, że ci się znudzi fotografowanie tych bałut? Jak mówiłeś, już 24 lata fotografujesz jedną dzielnicę.
1: Już mi się znudziło.
0: Ojej, co teraz?
1: No nie przygotowałem się, bo wszystko sobie zapisałem, a wiesz, ja mam taką tabelkę w Excelu, że od 19 grudnia 2002 roku robiłem zdjęcia chwilę wcześniej, ale mniej więcej w 2002 roku kupiłem aparat cyfrowy i 19 grudnia uważam, że zrobiłem takie pierwsze zdjęcie, które uważałem za historyczne zdjęcie Bałut, to nawet na pograniczu Bałut powiedzmy i Łodzi, i Starego Miasta i to było zdjęcie

0: fabryki Biedermana w Parku Helenów, uznaje to zdjęcie za historyczne i pomyślałem, że zamknę to fotografowanie bałów w 25 latach, więc 25 lat minie 19 grudnia przyszłego roku. Więc wtedy zakończę fotografowanie bałut. Będzie 25 lat, ludzie też pytają, co będzie dalej. No nic specjalnego, to znaczy właśnie, a może więcej specjalnego, bo być może będzie mniej okazji, żeby spotkać mnie na bałutach, ale myślę, że może sobie usiądę w którejś bibliotece albo w jakiejś kawiarni, albo pojadę do siebie na działkę za Zgierz i tam będę przekopywał te zdjęcia i to archiwum porządkował, tak żeby mogły się później pojawić naprawdę profesjonalne wydawnictwa.
1: Zdjęcia z tej wystawy, o której rozmawiamy, które są najstarsze i z jakiego są okresu? Bo jednak ta zajawka dronowa nie trwa aż tak długo.
0: Nie, no dron to są ostatnie w zasadzie, no nie wiem, 2,5 roku, także tutaj nie ma o czym mówić. To są zdjęcia całkiem nowe. Natomiast to, co mówiłem, jak już kiedyś zaczerpnę z tego archiwum, to naprawdę będzie co wyciągać.
1: Jesteś takim świadkiem przemijania tych bałut. Łódź jednak ma taką tendencję do, przynajmniej ostatnio, zamykania większej ilości ciekawych miejsc niż otwierania. Jak się czujesz, patrząc na to miasto przez tyle lat, obserwując jego zmiany? To musi być smutne.
0: Miałem jakieś takie przeczucie, jak się urodziłem i złapałem jakikolwiek kontekst, że żyję w drugim mieście w Polsce, po Warszawie, że w zasadzie, że to jest miasto robotnicze, bardzo ważne. Mówiło się, że no miało praktycznie 800 tysięcy mieszkańców, że być może dobijemy do miliona. Tak było, naprawdę. No i okazało się, że nie. Później, kiedy byłem już pełnoletni, Łódź wkroczyła w taki dziwny okres, znaczy już wcześniej było trudno, prawda, już lata 90. się bardzo zaznaczyły, ale jeszcze to, że stały się takim złym miastem w świadomości, no bo przecież były dzieci z beczek na Radwańskiej, Pawulon, cała ta afera i tak dalej, więc Łódź stała się takim złym miastem, to też przez chwilę mnie cieszyło, mniej więcej zbiegło się to z tym, jak zacząłem fotografować bałuty i młodego człowieka bardzo pociągają takie złe historie i właśnie dlatego taki mój pierwszy reportaż z 2003 roku, fotoreportaż, nazwałem Z życia rezerwatu ludów pierwotnych Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast później dojrzałem, zacząłem szukać zupełnie czegoś innego, zauważyłem, że dużo bardziej chyba jednak te dobre historie się niosą i one są nam przede wszystkim potrzebne, bo też trochę mam taką uwagę, że media poszły nie w tą stronę, że dużo się mówi o jakichś złych rzeczach, że cały czas się powtarza te same rzeczy, to ja wolę cały czas powtarzać te same, ale dobre.
1: Można odnieść wrażenie, że tak po prostu dokumentujesz swoje wyrastanie z cynizmu w ten sposób.
0: Ładnie powiedziane, tak. Tak, i też to, że nie trzeba być za wszelką cenę indywidualistą, tylko też warto grać do wspólnej bramki.
1: Co fajnego można dojrzeć w bałutach, znając je tak na wskrosie jak ty?
0: No, ja tutaj nie jestem obiektywny, bo ja też patrzę przez ten sentyment, który też często towarzyszy moim odbiorcom, więc chyba lepiej by było, żeby na to pytanie odpowiedział ktoś, kto być może ze mną pójdzie na bałuty, na taki spacer i powie. No. Wydaje mi się, że ludzie z zewnątrz czasem dostrzegają to, że jednak jest taki potencjał społeczny, który mimo wszystko nie ginie i gdzieś podskórnie jest wyczuwalny. Jakieś sąsiedzkie relacje, że Łódź dzisiaj jest mała, a bałuty szczególnie już mają taką swoją sieć powiązań i nagle się okaże, że się w zasadzie każdy z każdym jakoś tam zna, te powiązania są. Ja czasem mówię o tym, że to są taka po prostu sieć naczynia połączone.
1: No to co, to ostatnie słowa zaproszenia na wystawę Bałuty z Wysoka. Środa, 10 czerwca, Biblioteka na Marynarskiej.
0: Tak, o godzinie 18. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że zgodził się kolejny raz i zagra mój kolega z zespołu Wolne Bałuty, ale zagra tym razem na harmonii, tak żeby to taki bałucki dawny klimat poczuć. Paweł Zawierucha.
1: To super, zapraszamy w takim razie.
0: Zapraszam.
1: Dziękuję ci za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: 10 czerwca, godzina 18 w Bibliotece na Marynarskiej. Powtórzymy to jeszcze raz, bo to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście wystawa będzie później dostępna jeszcze o wiele dłużej, ale tak jak wspomniał Łukasz, właśnie ten wernisaż będzie super fajną okazją do tego, żeby powymieniać się wspomnieniami, porozmawiać o przestrzeni, która na co dzień nas otacza, a być może, i na to liczę najbardziej, że będzie to również okazja do poznania sąsiadów, co w ostatnim czasie umyka nam i często nie wiemy, że omijają nas naprawdę niesamowicie ciekawe znajomości. Biblioteka oczywiście znajduje się w samym sercu Bałut, troszeczkę na północ od ulicy Wojska Polskiego. No i jeżeli nie uczęszczacie regularnie w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę, to czuję się w obowiązku przypomnieć, że owszem, wydarzenie jest oczywiście darmowe, ale potrzebujecie karty bibliotecznej, czyli tak zwanej fiszki, żeby móc wziąć udział w wydarzeniu. Tak jak zapowiedział Łukasz, podczas wernisażu odbędzie się również koncert, więc tylko więcej okazji do tego, żeby pojawić się w bibliotece na Marynarskiej i obejrzeć bałuty z kąta, z którego naprawdę mało kto do tej pory je oglądał. Jeżeli jesteście ciekawi innych bałuckich historii, to jak najbardziej na profilu Łukasza z Bałut znajdziecie takich mnóstwo. Słuchaliście magazynu reporterów, za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Jeżeli zapytałabym Was o najciekawsze i najlepsze festiwale w Łodzi, wydaje mi się, że bez wątpienia powiedzielibyście Fotofestiwal. Ten festiwal właśnie odbywa się w naszym mieście już po raz 25. To jest naprawdę przepiękna rocznica. No i z tej okazji festiwal oferuje nam równie piękny program. Pomiędzy 18 a 28 czerwca na ulicę Łodzi wyleje się mnóstwo wystaw związanych z fotofestiwalem, ale jak zaraz się przekonacie, to nie tylko wystawy, ale też koncerty, pokazy filmowe i kilka naprawdę całkowicie szalonych rzeczy. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów i zapraszam na rozmowę, w której jeden z kuratorów fotofestiwalu opowie o tym, co przygotowali na tę wyjątkową, jubileuszową edycję.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Łodzi.
3: Krzysztof Cendrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
1: 25 lat i z tego powodu już samo otwarcie tej tegorocznej edycji będzie z wielkim hukiem. Wydaje mi się, że coś takiego musiało Wam chodzić po głowie od dłuższego czasu, co?
3: No tak, 25 lat trochę skłania do refleksji. Mieliśmy właśnie spotkanie z wolontariuszami i większość z nich jest młodsza niż fotofestiwal i to daje do myślenia. My zaczęliśmy ten festiwal właśnie 25 lat temu jako grupa studentów. Teraz nadal robimy wszystko, żeby odgrzewać w sobie, ale też mieć taki kontakt publiczny z publicznością wielogeneracyjną. Jesteśmy wielopokoleniowym festiwalem i nie chcemy być boomersami wśród festiwalu i żeby festiwal się tak starzał jak i my, więc nawet nasz zespół jest bardzo zróżnicowany wiekowo, od 20 roku życia do, no myślę, że tak do 50, chyba jestem najstarszym dinozaurem.
1: No to nie jest zły wynik wcale. Otwieracie festiwal wydarzeniem w fuzji. Może na zachętę na początek opowiesz o tym koncercie otwarcia, który tam będzie.
3: Tak, zastanawialiśmy się, kto może uświetnić takie otwarcie i 25-lecie fotofestiwalu i no zdecydowanie jest to Hania Rani, która jest świetną pianistką, kompozytorką i do tego Hania zaprosiła oczywiście, skoro jesteśmy festiwalem fotografii i zajmują się sztuką wizualną, swojego ulubionego artystę wizualnego, czyli Johna Comfra, urodzony w Ganie, artysta brytyjski, który i wspólnie jakby z Hanią zrealizują, uwaga, 8-kanałową instalację wizualną i 16-kanałową instalację dźwiękową. Tak, to jest bardzo skomplikowane produkcyjnie i to będzie niesamowite wydarzenie właśnie w fuzji w pięknej elektrowni rodziny Scheiblerów. Także no sama przestrzeń jest w pewnym sensie tu kluczowa i to ten piękny postindustrialny industrialna łódzka tkanka.
1: Zastanawiam się, czy co roku fotofestiwal odbywa się w tak wielu miejscach, bo w tym roku na pewno jesteście rozlani całkowicie na całą Łódź. Tak. Powiesz mi trochę o miejscach, w których się odbywa.
3: Jesteśmy w kilkudziesięciu miejscach w Łodzi, biorąc pod uwagę spin-off festiwal, który jest takim najmłodszym dzieckiem festiwalowym, najbardziej eksperymentalnym, gdzie są też miejsca na debiuty, na prace studenckie. To jest 20 lokalizacji. Fotofestiwal też jest w kolejnych 20 lokalizacjach. Do tego stopnia, że po raz pierwszy w historii festiwalu uruchomiliśmy autobus festiwalowy. Ponieważ mamy dwa centra festiwalowe, jeden na Tymienieckiego w Fabryce Sztuki w Artinkubatorze, tam gdzie jest właśnie Fuzja. Fuzji też są dwie bardzo ważne dla festiwalu wystawy. I drugie centrum festiwalowe, takie bardziej letnie, w parku, czyli Pałac Biedermana, siedziba Uniwersytetu Łódzkiego, i tam właśnie w parku będzie bardzo dużo wydarzeń, a w samym Pałacu Biedermana będzie dużo ciekawych wystaw. I to będzie autobus, który w weekendy będzie kursował co godzinę między centrami festiwalowymi.
1: Czy to gdzieś też ta podróż autobusem jako prezent dla festiwalowiczów wpisuje się w pomysł, żeby zrobić festiwal bardziej niskoemisyjnym?
3: Tak, jesteśmy festiwalem, który stara się cały czas świadomie zwracać uwagę na kontekst ekologiczny. Mamy taką zakładkę na stronie internetowej, to nie jest greenwashing, tylko po prostu staramy się, żeby dużo przede wszystkim wydarzeń było na otwartym powietrzu. Zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z roweru i chodzić po wystawach, bo jednak to jest kilkanaście, kilkadziesiąt miejsc w Łodzi i większości ludzie spoza Łodzi i nasi goście międzynarodowi mówią, że Łódź jest naprawdę bardzo fajnym miastem do chodzenia, bardzo walkable. Oczywiście też jakby produkując różne rzeczy, staramy się tworzyć jak najmniejszą ilość śmieci. Każdy festiwal produkuje niesamowitą ilość śmieci. My z roku na rok staramy się, żeby ta kupa po nas, po festiwalowa, zostawała coraz mniejsza, kupa śmieci. I no, strategicznie pracujemy nad tym, żeby festiwal był bardziej przyjazny, ekologiczny i miał jak najmniejszy ślad środowiskowy.
1: Dotarłam do tego, że to była informacja z zeszłego roku o tej niskoemisyjności. Czy to jest jakieś dłuższe działania, czy
3: tak, zaczęliśmy o tym myśleć już 5 lat temu i pierwsze takie spotkanie na ten temat całego zespołu, gdzie zastanawialiśmy się, co dalej zrobić z tą ilością plastiku i innych materiałów, które zostają po festiwalu, więc takie najważniejsze chyba założenie to z reuse, czyli staramy się wykorzystywać materiały z ostatnich edycji festiwali. Pracujemy z architektami, architektkami, które projektując rzeczy, projektują je na lata, więc wykorzystujemy instalacje wystaw w takim kontekście 5-10-letnich nawet, więc magazynujemy dużo rzeczy i jesteśmy częścią takiej europejskiej sieci Futures, która jest to sieć europejskich festiwali, muzeów, która też bardzo mocno działa w kontekście ekologii i tutaj jesteśmy wręcz liderem tej grupy Sustainability.
1: Jak wspomniałeś też o chodzeniu po Łodzi, wyobrażasz sobie fotofestiwal w innym miejscu niż Łódź? Wydaje mi się, że jest bardzo mocno związane z tym miastem.
3: Nawet nie przyszło mi to nigdy do głowy. Myślę, że Łódź jest najważniejszym aktorem, aktorką, jeśli jest kobietą, a zwykło się mówić, że Łódź jest kobietą. Więc ta przestrzeń, ta tkanka postindustrialna w tym roku oczywiście do fabryk dołączył pałace, ale też basen, czyli słynna łódzka Imka, i właśnie w YMCA będziemy realizować jeden z ciekawych takich projektów. W tym roku gościem fotofestiwalu będzie Tajwan i dużo artystów wizualnych z Tajwanu, i tam w basenie, basen zamieni się na tak zwany projekt Kino Utopia, gdzie będzie można oglądać tajwańskie wystawy, oglądać tajwańskie filmy i nawet spróbować tajwańskiej lemoniady.
1: W fotofestiwalu też dużą rolę odgrywa muzyka. Na pewno w tegorocznej edycji widziałam, że współpracujecie i z Audio River, i z festiwalem Rave Kijavik. W jaki sposób ten świat fotografii i muzyki będzie się przenikał na tegorocznej edycji?
3: Tak, to już tak mniej więcej 10-15 lat temu poszła fama, że jesteśmy festiwalem, który ma dobry line-up muzyczny, a chociaż jesteśmy festiwalem sztuk wizualnych. I teraz faktycznie bardzo mocno dbamy o to i mamy około kilkunastu wydarzeń muzycznych na festiwalu. Począwszy od wspomnianej Hani Rani, po takiej bardziej scenę DJ-ską w tym roku na festiwalu. Przede wszystkim zaprosiliśmy takie bardziej latynoskich twórców i twórczynie, głównie nawet twórczynie z Kolumbii, Wenezueli czy Madrytu, więc będzie dużo psychodelicznej kumbi eksperymentalnej. To jest naprawdę ciekawy nowy nurt w muzyce elektronicznej. I oczywiście współpraca z Audio River i z Rave Kjavikiem. Wspólnie z Rave Kjavikiem kończymy fotofestiwal, więc ten weekend 27-28 czerwca to właśnie nasza współpraca, ale też Rave Kjavik, tak samo jak my, zmienia się przez te ostatnie lata, ma swoje dziesięciolecie i to nie będzie tylko muzyka elektroniczna, to będzie ciekawa muzyka akustyczna i instrumentalna.
1: Wspominałeś też jeszcze w takiej naszej rozmowie zakulisowej, że dużą rolę w tegorocznym festiwalu odgrywają też zwierzęta. To wydaje się takie mało ekscytujące na pierwszy rzut oka, ale na pewno macie na to jakiś fantastyczny pomysł.
3: No właśnie, to jest takie klisze, przyzwyczailiśmy się do tych zwierzątek i kotków z Instagrama, więc na festiwalu ich nie będzie. To jest wystawa krytyczna i problemowa, która opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami nieludzkimi i to podkreślamy na każdym kroku, bo często zapominamy o naszej zwierzęcości i dzielimy świat na ludzi i zwierzęta, więc na naszych wystawach będzie to opowieść o zwierzętach ludzkich i nieludzkich i o naszych korzeniach, więc jest to taka wystawa bardzo antropologiczna, filozoficzna i zaprosiliśmy do wystawy 10 twórców i twórczyń z całego świata, prezentując różne ciekawe wątki, bo będzie to na przykład Feng Ling z Chin, który kilkanaście lat temu uratował jedną małą świnkę z ubojni, a teraz jest to jest to wielka świnia, która stała się członkiem jego rodziny, z którą mieszka. Będzie też wystawa o kotach ulicznych na całym świecie, walczących o przetrwanie. Bardzo też wzruszająca opowieść Nikity Tyroszyna, która powstała w Sankt Petersburgu w momencie, kiedy Nikita fotografował kontekst wojny w Ukrainie i militaryzacji Rosji, ale te koty wyszły na plan pierwszy i jakby będzie dużo takich wielowątkowych wystaw, naprawdę nieoczywistych o zwierzętach.
1: Czy jakiś komentarz do spraw bieżących, politycznych też pojawi się na festiwalu?
3: Oczywiście i to chyba highlight od tegorocznej edycji festiwalu, czyli Philip Montgomery, meksykańsko-amerykański artysta, który przez ostatnie 10 lat zarówno i dla Timesa, dla New York Timesa, dla wielu innych dzienników fotografował kontekst społeczno-polityczny, przede wszystkim kryzys demokracji, a wręcz upadek demokracji i tam pojawią się wątki Black Lives Matter, kontekst chociażby ostatnich miesięcy i funkcjonariuszy ICE w Minneapolis. I to nie są zwykłe reportażowe, dokumentalne zdjęcia, to są naprawdę niesamowicie metaforyczne, wizualnie niesamowicie zaprezentowane i skadrowane zdjęcia, wyglądają jak naprawdę klasyka malarstwa z historii sztuki, a to są fotografie i to jest naprawdę bardzo emocjonalne i przejmująca wystawa, chyba takie odbicie w lustrze tego, co widzimy w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach, ale w takim artystycznym wydaniu.
1: Na koniec jeszcze chciałabym cię zapytać, bo wydaje mi się, że żadnemu festiwalowi już teraz nie udaje się uciec przed tematem AI. U was ten temat też się pojawia, ale nie jest chyba wyjątkowo poruszany jakoś bardzo krytycznie, opowiesz mi ty?
3: Pojawia się i temat AI jest istotny, ponieważ od wielu lat próbujemy pokazywać najnowsze zjawiska w świecie sztuk wizualnych i fotografii. Wiadomo, że AI już jest obecna od co najmniej kilku lat. Natomiast jesteśmy bardzo ostrożni, zachowawczy i chcemy pokazywać takie rzeczy, które naprawdę są silne, mocne, dobre i mają przekaz. Jakby ten kontekst kuratorski jest istotny. Co roku na festiwal mamy w programie otwartym ponad 1600 zgłoszeń, propozycji wystaw, a pokazujemy dosłownie 6 z tych wielu nadesłanych aplikacji. Więc w kontekście AI w tym roku pojawi się wystawa w Kamienicy Majewskiego, pokazująca kontekst polskiej sceny i sztuki wizualnej i artystów, artystki pracujące z AI. I jest to dosyć ciekawa, też krytyczna wystawa z taką właściwie główną refleksją na temat tego, że AI jest kolejnym narzędziem narzędziem, które może, z których możemy korzystać i jeśli świadomie z niego korzystamy, to czemu nie? To są naprawdę ciekawe narracje artystyczne.
1: To jeszcze jakieś takie ostatnie słowa zaproszenia na koniec rozmowy?
3: No przede wszystkim chyba też jakby ten wątek spotkań i kontekst tego, że rozpoczynamy taki cykl festiwali letnich, żeby spotkać się, współpracujemy z wieloma też organizacjami społecznymi i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie świat sztuki. Współpracujemy przy okazji właśnie tematyki zwierzęcej i z Otwartymi Klatkami, i z Fundacją Viva, i z WWF. Także ten typ współpracujemy z organizacjami społecznymi. Będzie dużo ciekawych branż fundraisingowych. To jest oczywiście też program filmowy, program muzyczny. No program festiwalu jest tak bogaty, że zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej i przeskrolowania tej ilości wystaw, wybrania swoich ulubionych. Na przykład też będziemy mieli psychodeliczne ptasie disco, gdzie artyści z Finlandii będą miksować dźwięki ptaków i będzie to również wydarzenie choreograficznie, będzie można potańczyć, więc jest dużo zaskakujących, ciekawych wydarzeń na festiwalu.
1: Tak sobie myślę, że można by się pokusić nawet o stwierdzenie, że skoro nie ma fotofestiwalu bez Łodzi, no to nie byłoby też Łodzi bez fotofestiwalu, przynajmniej w takiej fajnej, kulturalnej wersji. Moim gościem był Krzysztof Candrowicz, jeden z kuratorów właśnie fotofestiwalu i myślę, że naprawdę dobitnie udowodnił, że fotofestiwal to nie tylko fotografia, ale po prostu fantastyczne miejsce dla miłośników sztuki. Szczegóły oczywiście na stronie internetowej fotofestiwal.com, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon albo jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, zgłosić się do najbliższej Wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest to ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
2: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
4: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością, czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących, no są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia i jak najszersze zaangażowanie.
1: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
5: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, nawet po 40 kilka projektów na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Od wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 projektów dopuszczonych do głosowania, to jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować. Także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
1: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
5: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponad osiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne, każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
1: Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego, jak ważny jest budżet obywatelski, ponieważ jest to, wydaje mi się, najlepsza forma pokazania władzom miasta, co naprawdę jest ważne dla nas, łodzian, a przecież nikt nie zna naszych osiedli czy naszej okolicy lepiej niż my sami. Tutaj bardzo fajnym dodatkiem do tegorocznej edycji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne, no i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności, także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc może na razie przenieśmy się też na chwilę w okolice tematów już aktualnych inwestycji, z których można korzystać w tym momencie, bo tutaj chciałabym przypomnieć przede wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom, że jeszcze do najbliższego poniedziałku można bezpłatnie przetestować nowy parking wielopoziomowy, pierwszą tego typu inwestycję w Łodzi. Z tego co rozumiem, kierowcy upominali się o powstanie takiego obiektu już od długich lat, więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia Olszewska, czyli kierownik działu partnerstwa publiczno-prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi.
6: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
7: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
6: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no, te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
7: Wspólnie z partnerem nie chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
1: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja, czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w centrum Łodzi. Obiekt przy Wschodniej 62/64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych przy Wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
8: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków, m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych fundusze.ue.lockie.pl oraz fundusze.ue.wup.loc.pl. Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Strasznie dużo nagromadziło się dzisiaj tematów inwestycyjnych, więc uporządkujemy to sobie na sam koniec. Także od początku. Można już głosować w łódzkim budżecie obywatelskim. Głosowanie będzie trwało jeszcze do końca miesiąca, więc macie jeszcze prawie miesiąc, żeby przejrzeć sobie wszystkie możliwe oferty i zadecydować, na co chcecie oddać swój głos. Możecie również już korzystać z nowo oddanego parkingu na wschodniej 62/64, ale już tylko do poniedziałku bezpłatnie. Również do końca czerwca można składać swoje projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: Słuchacie audycji Magazyn Reporterów. Zza mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus i dziś po raz kolejny zabieram Was na wystawę. Wybierzemy się do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie właśnie otwiera się absolutnie pionierska wystawa, pierwsza taka w naszym kraju, która eksploruje temat nie właśnie historyczny, a temat mody współczesnej, mody XXI wieku. Próbuję ją zebrać w jedno miejsce, pokazać i być może będziemy w stanie dopisać sobie do tego jakąś historię, znaleźć definicję tego, jaka jest ta polska moda XXI wieku, co ją łączy, jacy są artyści, którzy ją tworzą. To właśnie na wystawie Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Otworzy się ona w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, tak jak już wspomniałam, w tak zwanej Białej Fabryce, już 13 czerwca, także całkiem niedługo. Możecie powoli zaczynać planować sobie wyjście do muzeum. Ja na pewno tej wystawy nie odpuszczę. Myślę, że nie ma zbyt dużej potrzeby, żeby tłumaczyć Wam, łodzianom, dlaczego przemysł modowy jest tak ważny w historii naszego miasta, ale myślę, że warto posłuchać, co o samej wystawie mają do opowiedzenia osoby zaangażowane w jej powstawanie. W dzisiejszej audycji posłuchamy, co do powiedzenia na temat tej wystawy ma zarówno jej kurator, jak i artyści, których prace znajdują się na niej, ale zaczniemy od pani prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej.
9: Odwiedzamy łódzkie muzea.
10: Witam Państwa w miejscu, które chyba wszyscy bardzo kochamy, bo jest takim jedynym swego rodzaju kompendium wiedzy o włókiennictwie, sztuce, modzie, ale przede wszystkim o naszej historii i o naszym świadectwie, że nasze miejsce na mapie Polski jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się, bo pani dyrektor tą decyzję podjęła przyszło 7 lat temu, kiedy zaczęła kolekcjonować tak naprawdę poszczególne elementy tego, co dzisiaj zobaczymy. Zobaczymy 13 lipca o godzinie 16, kiedy wernisażem rozpocznie się wystawa dotycząca tego, co chyba każdy z nas kocha, bo ubiór jest sztuką, a tu będziemy mieli do czynienia ze sztuką na najwyższym poziomie, najlepsi projektanci, 50 projektantek i projektantów praktycznie z tych, którzy w XXI wieku tworzą modę polską. bardzo się cieszę, że zdecydowali się wspólnie razem. Wiem, że nieraz jest to trudne, ale wspólnie razem pokazać swoje osiągnięcia i przede wszystkim olbrzymi kapitał, który mamy możliwość się szczycić. Może za mało na ten temat rozmawiamy, ale naprawdę jesteśmy widoczni na świecie, nie tylko na salonach polskich, ale przede wszystkim salonach Paryża, Berlina, Mediolanu czy Londynu. I to jest nasz wyznacznik. To jest moda, która myślę, że jest takim odzwierciedleniem tego, co po części nam duszy gra. W związku z czym bardzo się cieszę, że będziemy mogli zobaczyć to, co potrafią nasi projektanci. A tak jak wspomniałam, potrafią bardzo, bardzo wiele. Już teraz zapraszam Państwa z całego serca właśnie 13 lipca o godzinie 16 na wernisaż wystawy, która pokaże, jak piękna jest moda tworzona w XXI wieku przez polskich projektantów.
8: Tutaj malutka korekta, bo wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca i będzie ona dostępna aż do maja przyszłego roku, także na spokojnie zdążycie ją sobie obejrzeć. A dlaczego tak ważne jest, żeby kolekcjonować właśnie współczesną polską modę? O tym opowie Aneta Dalbiak, czyli dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
11: Powiem może dwie rzeczy i oddam tutaj scenę bohaterom dzisiejszym, czyli projektantom i kuratorowi, ale powiem o dwóch ważnych rzeczach. O pierwszej rzeczy to, że nasze muzeum jest pierwszym muzeum, które w Polsce kolekcjonuje modę najnowszą. Nie ma takiej drugiej kolekcji u nas w Polsce, więc myślę, że jest to naprawdę dla nas bardzo ważne wydarzenie, ale też z drugiej strony Łódź jest absolutnie doskonałym miejscem do tego, żeby ta kolekcja powstała i nasze muzeum również. A drugą rzeczą, pierwszą, jest również ta wystawa. Nie było do tej pory tak obszernej wystawy mody XXI wieku, jak ta wystawa, którą otworzymy za chwilkę. Próbujemy przyglądać się tej scenie modowej, współczesnej, też jako pierwsi, co też wydaje mi się jest dość istotne. Mam nadzieję, że za nami pójdą kolejne muzea i na wzór muzeów światowych, Victoria and Albert, Met, te kolekcje modowe zaczną pojawiać się w muzeach w Polsce.
8: Dlaczego ta nowa moda polska jest taka ważna? O tym opowie kurator wystawy, czyli Marcin Różyc.
12: Na wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć zobaczą Państwo prace, projekty, modę, którą razem dzięki decyzji Anety Dalbiak gromadzimy i kupujemy do kolekcji Muzeum, Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Ja zostałem do tej współpracy zaproszony przez Anetę Dalbiak i jestem tym ogromnie zaszczycony. Bardzo się cieszę, że nie postanowiliśmy powielać wzorców zachodnioeuropejskich. Nie chcieliśmy stawiać tej Łodzi w takiej sytuacji, że ona musi coś doganiać. Stworzyliśmy zupełnie autorską kolekcję, jedyną taką kolekcję na świecie, ogromną, rozbudowaną kolekcję mody polskiej z XXI wieku. A oprócz tego poszliśmy trochę w stronę takiej humanistyki indygenicznej i postanowiliśmy nie badać jej w taki tradycyjny sposób. To znaczy postanowiliśmy wyczytywać z mody uczucia i emocje, a także postanowiliśmy chronić przede wszystkim tą modę, która współtworzy albo interpretuje polską kulturę. I mogę Państwa zapewnić jako osoba nie z Łodzi, że Łódź ma fenomenalną, wspaniałą kolekcję, fenomenalną na skalę światową, nie przeglądająca się w innych muzeach, tylko czerpiąca z własnego wspaniałego dziedzictwa, które tutaj zostałem w muzeum. Także zobaczą Państwo efekt tej pracy i naprawdę historyczne wydarzenie, bo takiej kolekcji, tak ogromnej, skupionej na polskiej modzie XXI wieku, a także na emocjach i kulturze, nie ma nic. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć.
8: No ale dobra, opowiedzmy o tym, czyje prace zobaczymy na tej wystawie, skoro jest ona tak ważna. A no zobaczymy projekty i sylwetki przygotowane przez takich artystów jak Arkadiusz, Tomasz Armada, Gosia Baczyńska, czy też marki takie jak Misbehave. Posłuchajmy w takim razie, jak o swoich projektach wypowiadają się artyści, których prace znajdziemy podczas tej właśnie wystawy.
13: Maja Wączyńska. Tak, ja przede wszystkim jestem też ogromnie zaszczycona, że mogę być częścią tej wystawy. Zdecydowanie zgadzam się z tym, że ubiór ma ogromną moc bycia takim właśnie nośnikiem emocji, czy jakimś takim narzędziem do kreowania jakiejś swojej też persony, tożsamości. I myślę, że właśnie ta wystawa będzie taką fantastyczną okazją do przedstawienia tej współczesnej mody polskiej w taki przekrojowy sposób, ponieważ mamy tutaj zbiory nie tylko brandów czy projektantów już bardzo mocno ugruntowanych na tym rynku polskim, ale też marki bardziej niszowe, niezależnych twórców i myślę, że też właśnie taki moment, w którym praca projektanta trafia do muzeum, jest naprawdę momentem ważnym i poruszającym i uważam, że tutaj tak naprawdę też to jest wspaniałe, że tworzy się taka sytuacja, właściwie tworzy się taka opowieść o jakiejś takiej tożsamości współczesnej mody polskiej.
14: A co od ciebie?
13: Ode mnie będą sylwetki z dwóch różnych kolekcji i myślę, że też takie, które pokazują moje, powiedzmy, takie spektrum projektowe w dosyć szeroki, obszerny sposób. Jedna sylwetka to jest sylwetka, która też w całości operuje taką materią dziewiarską, w której również nie tylko forma jest zaprojektowana przeze mnie, ale już ten projekt zaczyna się od samej powierzchni materiału, czyli tej powierzchni dzianinowej i w której też stosuję technologię dziania wyrobów odpasowanych, które pozwalają mi na zredukowanie odpadów poprodukcyjnych. Tak więc myślę, że to też w jakimś sensie się wpisuje w jakąś taką odpowiedzialność ekologiczną projektantów, która dzisiaj nie jest jedynie opcją, ale myślę, że też takim naszym obowiązkiem. No a druga sylwetka jest właśnie sylwetką, w której w całości użyłam tylko tkanin. Jest to sylwetka, która powstała jeszcze na etapie mojego studiowania, natomiast właśnie ta wspomniana wcześniej to jest już zdecydowanie później powstała sylwetka, także no myślę, że tak, że to po prostu gdzieś tam tak pokazuje w pełni skalę tego, jak działam, jak myślę o projektowaniu, że właśnie gdzieś tam w tym projektowaniu myślę w taki sposób, że jest to też w pewnym sensie dialog tego, co na zewnątrz, z tym, co w środku w nas.
15: Rafał Michalak, studia MMC. Nie wiem do końca, co będzie na wystawie, bo muzeum w ostatnim czasie zakupiło kilkanaście ubrań z naszej kolekcji. Natomiast widzę dzisiaj jedną czarną suknię, która tu jest zaprezentowana i to jest wyjątkowa suknia, bo to jest suknia z pokazu, który odbył się właśnie tu w muzeum w czasie pandemii. Postanowiliśmy nakręcić film wideo, ponieważ nie mogliśmy zaprosić widzów na żywy pokaz. I to jest suknia po części inspirowana właśnie XIX wiekiem i atmosferą, jaka panowała w białej fabryce. Bardzo lubimy to miejsce, bo 30 lat temu właśnie w tym miejscu jako MMC Studio debiutowaliśmy. Tu mieściła się Krajowa Izba Mody i wtedy dostaliśmy tutaj pierwszą naszą w życiu nagrodę projektanta roku, więc jesteśmy bardzo sentymentalnie związani z Muzeum Włókiennictwa i no, gratulujemy i Marcinowi i Janecie, że rzeczywiście zainteresowali się polską współczesną modą, bo jest to dla nas na pewno duże wyróżnienie.
16: Jak pierwszy raz odwiedzałem muzeum 20 lat temu, to nie sądziłem, że będę miał kiedykolwiek możliwość pokazania swoich rzeczy, a rzeczy, które są na ekspozycji, debiutowały w tamtym roku właśnie w Muzeum Włókiennictwa na pokazie. Wrócę też do tego, co powiedziała Maja, bo coraz częściej padają pytania o tożsamość polskiej mody i trochę przez to, że jesteśmy w samym centrum jej, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć albo odpowiedzieć na pytanie, jaka to polska moda dzisiaj jest albo jaka była przez ostatnie lata. Mamy sklasyfikowane bardzo dobrze dekady, które były przed nami, ale nie wiemy trochę, kim jesteśmy i w jakim nurcie tworzymy i czy jesteśmy spójni, czy jesteśmy różni, czy się lubimy, czy się nie lubimy, czy można o nas powiedzieć coś wspólnego i czy jest coś takiego jak polska moda współczesna. I wydaje mi się, że ta odpowiedź będzie na tej wystawie. Bardzo na nią czekam, jeszcze nie widziałem. Lubię też ten dreszczyk emocji, który jest przy każdym poście, który zapowiada kolejnych artystów i cieszę się też jako wykładowca, że obok mnie będą też sylwetki z kolekcji dyplomowych bardzo młodych osób. I cóż jeszcze, no moda zawsze żyła w Łodzi. Na chwilę znikała i znowu się pojawiała i wydaje mi się, że tą wystawą, która z całą pewnością ściągnie wszystkich, nie tylko z Polski, ale też z Europy i być może świata, no trochę przypieczętujemy swoje pierwszeństwo w kategorii moda w Polsce. Sylwetki, które są które będą do zobaczenia na wystawie, pochodzą z kolekcji Good Boy, czyli pracy badawczej, która premierę miała tutaj podczas pokazu. Ale nic więcej nie mówię. Tajemnica. Dziękuję bardzo.
8: To byli właśnie artyści, których sylwetki zobaczymy na wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Ci artyści to Maja Bączyńska, Rafał Michalak oraz Michał Szulc. Tutaj myślę, że warto przywołać też wymienionego wcześniej przeze mnie Arkadiusa, który teraz w umysłach łodzian jest naprawdę bardzo obecny ze względu na to, że dopiero raptem parę miesięcy temu zamknęła się fantastyczna wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, która właśnie była ogromną kolekcją prac Arkadiusa i jemu w całości była poświęcona, a już od kilku dni możemy oglądać w Teatrze Jaracza spektakl inspirowany zarówno twórczością, jak i życiem właśnie Arkadiusa. Także można się z tym artystą zapoznać naprawdę, naprawdę dobrze teraz w naszym mieście. Myślę, że większych słów zachęty już nie potrzeba. Przypomnę tylko, że wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca, a będzie można ją oglądać do maja przyszłego roku, więc jeszcze długo, długo będzie gościć w naszym mieście. Tym, którzy nie byli jeszcze w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, przypomnę jeszcze szybciutko, że Muzeum Włókiennictwa to nie tylko biała fabryka, ale również przynależny do jej terenu skansen, który również zdecydowanie warto odwiedzić. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, to wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
7: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: Wita się z Wami gorąco magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i jak zwykle porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji o sprawach łódzkich. Pierwsza z tych spraw jest na pierwszy rzut oka nie do końca z Łodzią związana, ale pozwólcie, że wyjaśnię Wam, jak tutaj te nitki spinają się na jednej tablicy korkowej. A drugi temat już w bardziej oczywisty sposób dotyczy zarówno mieszkańców Łodzi, jak i tych, którzy Łódź będą odwiedzać. Zaczniemy sobie od kilku kartek z kalendarza, bo w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy zarówno Dzień Dziecka, jak i niewiele później Dzień In Vitro. No i tak się składa, że ten nasz region łódzki, a zwłaszcza nasze miasto, jest z tym tematem naprawdę silnie związane. Otóż okazało się, że kiedy z oferty dotacji rządowych zniknął ten właśnie program In Vitro i dofinansowywanie go, to właśnie miasto Łódź zajęło się stworzeniem takiego programu na poziomie samorządowym. Oczywiście nie tak kompletnego i tak bogatego, jak mogłoby to sobie pozwolić państwo. Natomiast to właśnie nasze miasto odpowiedziało na potrzebę realizowania dalej programu finansowania właśnie procedury in vitro i wprowadziło ustawę, którą później zaadoptowały sobie na swoje potrzeby różne inne samorządy już w całym kraju. Muszę się przyznać, że do niedawna sama nie wiedziałam, że to właśnie nasi lokalni politycy jako pierwsi wyciągnęli rękę w stronę przywrócenia tego programu, no chociaż właśnie w niewielkiej części. No ale zanim wejdziemy w szczegóły, niech o roli Łodzi w tworzeniu nowego programu rządowego, który już obejmuje całą Polskę, opowie prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.
7: Zdrowa Łódź.
14: Postanowiliśmy przypomnieć, jak ważne jest nie tylko budowanie nowych ulic czy domów, ale przede wszystkim jak ważne jest wspieranie lokalnej społeczności w tym, żeby mogły te osoby, które zdecydują się, cieszyć się macierzyństwem, tacierzyństwem. Dla nas jest to szalenie ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że niepłodność nie jest czymś wyimaginowanym. Jest to w tej chwili choroba społeczna, która dotyka wiele, wiele par, które pragną potomstwa i niestety w sposób naturalny trudno im niestety tego potomstwa się doczekać. Dlatego tak ważne jest, żeby faktycznie w momencie, kiedy zawodzi natura, wspomóc to medycznie. Dlatego bardzo się cieszymy, że wspólnie z Salve Medica i z Gametą udało nam się stworzyć program, dzięki któremu 576

0: centralnych mogą przede wszystkim spróbować jednak osiągnąć swój cel, czyli stworzyć fantastyczną rodzinę z cudownymi dziećmi. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w ten projekt. Pawłowi, który od początku był przy mnie, teraz jako pan poseł Bliźniuk pełni rolę również w komisjach, które tymi tematami się zajmują. I oczywiście Adamowi Wieczorkowi, dzięki któremu program funkcjonował, funkcjonuje, bo my nie zaprzestaliśmy. My może troszeczkę stonowaliśmy, bo jednak warunki tego programu, który jest na forum ogólnopolskim, są zdecydowanie lepsze, jeśli chodzi o warunki finansowe. My tylko dotujemy, tam jest w całości praktycznie pokrywane ze środków budżetu centralnego. Ale cieszmy się, bo tak jak powiedziałam, miasto to nie budynki, to nie ulice, to przede wszystkim szczęśliwi ludzie.
1: Podsumowując, pary chętne do skorzystania z procedury in vitro mogą już korzystać z pełnego dofinansowania w ramach programu rządowego, no ale rozumiem, że nie zawsze był on dostępny i miasto Łódź może chcieć się pochwalić osiągnięciami tego lokalnego programu, który był właśnie takim tymczasowym wypełnieniem luki pomiędzy jednym a drugim rządowym programem, jeżeli możemy to w ten sposób interpretować. W takim razie w segmencie chwalenia się i rzucania liczbami wystąpi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
2: Szanowni Państwo, ja opowiem na wstępie o takiej historii, która sprawia, że pełniąc tą funkcję publiczną, człowiek doświadcza takiego momentu, kiedy uzyskuje ogromne potwierdzenie, jak warto pewne rzeczy robić. Przyszła do mnie para, której wręczałem wyprawkę i ona już była po raz drugi. I przyszła z dziewczynką, która miała 5 lat i ona narodziła się z programu in vitro. Ale ta dziewczynka przyszła też ze swoim braciszkiem, który miał 6 miesięcy. I przyniosła mi, bo to był okres świąteczny, narysowaną taką choinkę, na której było napisane: dziękuję za braciszko. To właśnie takie chwile i te momenty, które ja mogłem tylko na chwilę doświadczyć, ale które myślę, że dzięki naszemu miejskiemu programowi daliśmy wielu parom w Łodzi, a dzięki obecnie krajowemu programu dajemy wielu parom na terenie całego kraju, to są te wyjątkowe momenty, dla których warto podejmować tego typu wyzwanie. Łódź nie czekała. W momencie, kiedy spodziewaliśmy się, że zostanie zlikwidowany krajowy program, kiedy rządy obejmował PiS w 2015 roku, od razu zaczęliśmy pracę nad przygotowaniem naszego miejskiego programu za aprobatą pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Wprowadziliśmy go, zakwalifikowaliśmy do niego ponad 1400 par, 726 klinicznych ciąż i 576 narodzonych łódzkich maluszków. Każda para, której się narodziło dziecko, to para, która uzyskała ogromne szczęście i na pewno ogromną energię w życiu, ponieważ to są pary, które najbardziej wyczekują swoje dzieci. Ale Łódź nie pozostała bierna w tym działaniu, bo wiedzieliśmy, że nasz program dotuje w części całości kosztów. I kiedy zobaczyliśmy perspektywę jako Łódź, że może dokonać się zmiana rządu, rozpoczęliśmy wspólnie z panem posłem Pawłem Bliźniukiem i 25 innych śmiałków z całej Polski na czele z panią premier Ewą Kopacz, z Małgorzatą Rozenek, założyliśmy komitet inicjujący, który przygotował ustawę zlecającą Ministerstwu Zdrowia przywrócenie krajowego programu in vitro. 2024 rok. 500 000 zebranych podpisów w całej Polsce i zostaje przywrócony krajowy program in vitro. Dzisiaj już blisko 15 000 narodzonych dzieci, prawie 50 000 par, które zostały zakwalifikowane i blisko 30 000 procedur, które zostały przeprowadzone. I to, co najważniejsze, pary w ramach programu krajowego uzyskują pełne wsparcie, o wiele szersze niż te, na które my mogliśmy finansowe pozwolić sobie w Łodzi. Ale dzięki temu programu krajowemu zaszczepiliśmy program, który zamienił nasz miejski na ten, który jest o wiele szerszy, daje o wiele szersze wsparcie i dzięki temu większe szanse na perspektywę dziecka, także dla łodzianek i łodzian.
1: A skoro rzucamy liczbami, to myślę, że warto uzupełnić kilka tematów, na przykład taki, że ten łódzki program dotowania procedury in vitro oferował parom zdecydowanym na przystąpienie do procedury dofinansowanie w postaci 5 000 zł, co często jest jedynie 1/3 czy nawet 1/4 kosztu takiej jednorazowej procedury, a warto też dodać, że często na jednorazowej próbie się nie kończy. Tak czy inaczej, można Łodzi pogratulować pomysłowości i wytrwałości, a na koniec poprosiłam dr Bogna Sepp-

0: Kiewicz o odczarowanie kilka mitów związanych właśnie z tą procedurą.
1: Bogna Sapkiewicz, Salve Medica.
2: Chciałam zapytać, jak wygląda w ogóle wsparcie pacjentki przede wszystkim w takim procesie? Bo wiemy, że to nie tylko jakby jedno zapłodnienie, to jest być może kilka podejść i opieka wokół w trakcie ciąży do szczęśliwego rozwiązania, bo to też jest niepewne i trudne czasami, prawda?
1: To prawda. Ja bym jednak podkreśliła, że w trakcie leczenia niepłodności zajmujemy się parą i mamy wsparcie dla pary, bo właśnie dobrze, że pani to o tym wsparciu mówiła, bo mamy wsparcie też psychologa w ramach programu rządowego, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o starania, ponieważ często w procesie leczenia niepłodności ta motywacja czy oczekiwania są bardzo duże, a proces trwa i trwa, więc taka wsparcie psychologiczne jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o program rządowy, to on naprawdę wspiera bardzo parę, bo ma dostęp do tych procedur, do 6 procedur, to jest naprawdę duże wsparcie już i pozwalające u większości pacjentów uzyskać jedno, czasami więcej dzieci. Program się kończy w momencie rozpoznania ciąży klinicznej i na ten moment to jest już zakończenie. Dalsze prowadzenie ciąży jest to już w ramach albo środków publicznych NFZ, albo prywatnych, w zależności od wyboru pacjentki.
2: Co by mogła pani doktor powiedzieć, żeby się nie bać tej procedury, żeby jakoś odczarować stygmaty wokół tej procedury?
1: Ja pracuję już tyle lat i uważam, że to jest okropne, że w ogóle mamy coś takiego jak stygmaty wokół procedury in vitro. Dlaczego nie mamy wokół transplantacji serca i innych procedur medycznych? Tutaj w tym zakresie nagle się okazuje, że dzieci są stygmatyzowane, że procedura jest źle oceniana przez społeczeństwo. To jest procedura medyczna, wspierająca pary, które chorują na chorobę, niepłodność. Ta choroba jest specyficzna, bo dotyczy dwóch osób, a nie tylko jednej, więc jest to specyficzne i ja bym się nie bała, bo to wszystko, co w mediach krąży, to nie ma w ogóle żadnych podstaw medycznych, a ja jako lekarz wolę się opierać na badaniach naukowych niż na opinii społecznej.
0: Program dofinansowywania metody in vitro z budżetu miasta Łodzi odbywał się pomiędzy 2016 a 2024 rokiem, więc faktycznie już najwyższy czas na podsumowania. Szczegóły i dokładne liczby znajdziecie na stronie łódź.pl. Tam możecie znaleźć cały artykuł poświęcony właśnie podsumowaniu tego miejskiego programu. A ja obiecałam również temat, który będzie interesował nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także osoby do Łodzi przyjeżdżające, więc w takim razie porozmawiamy sobie trochę o dojazdach na koncerty i powrotach do domu. Tutaj rękę wyciąga do nas Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która po raz kolejny odpala specjalne pociągi, które będą dowozić miłośników muzyki na żywo pomiędzy Łodzią a Warszawą właśnie w dni dużych koncertów odbywających się na Stadionie Narodowym i na Atlas Arenie. Więcej na ten temat opowie Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
3: Tegoroczne lato zapowiada się naprawdę koncertowo. Atrakcji nie zabraknie zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie, gdzie wystąpią gwiazdy światowego formatu przyciągające tysiące fanów. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, chcąc zapewnić uczestnikom koncertów komfortowy i bezpieczny powrót do domu, przygotowała dla pasażerów wyjątkową ofertę. W ramach akcji Koncertowe Lato z LKA będą uruchamiane pociągi po zakończeniu największych koncertów gwiazd odbywających się w Atlas Arenie i na PGE Narodowym. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Pociągi będą odjeżdżać po zakończeniu wybranych wydarzeń muzycznych. Nie zabraknie również specjalnych ofert i dodatkowych połączeń przygotowanych z myślą o uczestnikach wydarzeń odbywających się w Łodzi i w województwie łódzkim. Szczegółowe informacje oraz rozkłady jazdy zostaną opublikowane już wkrótce na stronie internetowej lkalockie.pl. Zapraszamy do wspólnego przeżywania muzycznych emocji i podróżowania z Łódzką Koleją Aglomeracyjną.
0: Myślę, że to idealny moment, żeby zająć się takim programem, bo na Atlas Arenie robi się naprawdę ciekawie. Niedawno odbył się koncert Akona i Nio, czyli muzyków, bez których nie ma opcji mówić o muzyce wczesnych lat 2000, a już niedługo na przykład A$AP Rocky, którego koncert cieszy się tak ogromną popularnością, że trzeba było dołożyć drugi termin na Atlas Arenie właśnie. A taka opcja podróży do domu pociągiem po tym, jak przez kilka godzin szalało się i skakało na koncercie, brzmi jak wyjątkowo dobry pomysł, żeby już po koncercie nie martwić się tym, czy mamy siłę prowadzić auto. Także jak zwykle poszczegóły odsyłam na stronę LKA, a w dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Bardzo dużo mówię w tej audycji o tym, że Łódź jest miastem włókniarek, że jest miastem awangardy, czy że jest miastem filmowym, a jest także, a może i przede wszystkim, miastem wielokulturowym. Była znana jako Łódź czterech kultur, ale mimo że jest to termin historyczny, to nadal wielokulturowość jest jedną z naprawdę ważnych, definiujących cech tego miasta. Nie jest to już Łódź czterech kultur oczywiście, bo tych kultur zrobiło się o wiele, wiele więcej. No i oczywiście instytucją, która te kultury zna najlepiej i najlepiej odnajduje się w ich świecie, jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, które właśnie dialogiem międzykulturowym zajmuje się po prostu profesjonalnie. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie takiego akademickiego zajmowania się kulturą z takiej perspektywy akademicko-poznawczej, ale również, czy może nawet przede wszystkim, takim codziennym życiem wielokulturowej Łodzi. No i myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, że nie ma lepszego sposobu poznawania kultur czy nowych zwyczajów, niż poznawanie ich przez takie zwyczajne, sąsiedzkie spotkania. Właśnie to proponuje nam Centrum Dialogu, organizując Humus Day, czyli Dzień Humusu. Choć nazwa w oczywisty sposób sugeruje nam jedzenie humusu, to dużo, dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy będzie się działo podczas tej imprezy, ale o tym już więcej opowie nam nasz gość. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, słuchacie magazynu reporterów.
4: Czas wolny w Łodzi.
5: Piotr Rambowski, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur.
0: No właśnie, Centrum Dialogu i Festiwal Wielu Kultur, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest tak jakby zapowiedzią Festiwalu Czterech Kultur, czy dobrze to rozumiem?
5: Wielu Kultur, bo już nie jest to Festiwal Czterech Kultur, to już trzecia edycja po zmienionej nazwie i jest to jedno z wielu wydarzeń, bo też od tego roku festiwal przyjmuje nową formułę, formułę kroczącą, a właściwie już przyjął, bo festiwal trwa. We wcześniejszych latach, bo dzień, który przybliża różne kultury tworzące dzisiejsze miasto, już stał się tradycją dla naszego festiwalu, bo w tym roku już będzie to trzeci dzień, więc taka młoda tradycja, ale faktycznie we wcześniejszych latach była to zapowiedź festiwalu. Teraz jest to dzień w trakcie festiwalu, bo już mieliśmy parę spotkań na tematy związane ze ścieżkami tematycznymi tegorocznej edycji. No i właśnie jest to dzień, kiedy chcemy przybliżyć różne kultury, które tworzą współczesną Łódź.
0: No i wymyśliliście sobie taki bardzo sprytny wytrych, czyli humus.
5: Wytrych, bardzo smaczny.
0: Bardzo smaczny, no właśnie, bo to tak brzmi, wiesz, odpychająco, poznawanie nowych kultur, to się kojarzy z siedzeniem w szkole.
5: Tak.
0: A to jest spotkanie, na którym będzie można zjeść sobie trochę humusu i niejako, jeżeli dobrze rozumiem, przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o kulturach.
5: Tak, oczywiście i tutaj przy okazji jedzenia, napełnienia naszych kubków smakowych, poznamy inne kultury i tak naprawdę zobaczymy, że do czynienia z tymi kulturami mamy na co dzień. I też to jest kontynuacja na przykład wcześniejszego tofu day, czyli przez tofu, które jest wszechobecne tak naprawdę teraz w polskim jadłospisie. Chcieliśmy pokazać kulturę wietnamską, skąd tofu pochodzi. No a teraz przez Humus Day zdecydowaliśmy się, że takim nośnikiem tego poznania tych kultur będzie ta jedna potrawa, to jedno danie, dodatek do dań, no bo hummus można w różny sposób przygotowywać i hummus jest bardzo specyficzny, bardzo tradycyjny dla krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu, więc chcemy pokazać taką mozaikę kulturową, mozaikę etniczną, narodową tego regionu, no bo jak wiemy, ten region jest ważny bardzo nie tylko dla świata, ale także dla współczesnej Łodzi.
0: To, o czym mówisz, kojarzy mi się z pojęciem multikulturalizmu butikowego, bo to jest to, jak w jaki sposób my, wydaje mi się, że w tej Łodzi, która jest jednak dość dużym miastem, doświadczamy tych kultur. Doświadczamy ich jako takiego bazaru, w którym można wybierać, który można sobie, nie wiem, zafundować jako ciekawą odskocznię od codzienności, ale w jedzeniu tak naprawdę jest też całkiem sporo polityki.
5: Tak, ale jako Festiwal Łódź Wielu Kultur chcemy, oddajemy głos sztuce. Sztuce, która powinna mówić uniwersalne prawdy o prawach człowieka, o szacunku, tolerancji, akceptacji, powinna wyrażać, móc wyrażać, pozwalać wyrażać ludziom to, co czują. I jesteśmy dalece od polityki. Wiem, że to jest dosyć może naiwne stwierdzenie, bycie dalekim od polityki, ale staramy się być taką instytucją, no tu jako projekt Festiwal Łódź Wielu Kultur, ale głębiej jako instytucja Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi stawiamy na ten dialog i właśnie też odchodząc trochę od tych wszystkich podziałów politycznych, od tego, co nas poróżnia, chcemy pokazywać, co nas łączy. I też posługując się tym, co powiedziałaś, taki kulturowy butik, że też możemy troszkę wybierać, co nam się podoba, pokazywać to na przykład, jak my widzimy, ale my do współpracy zapraszamy mniejszości, które tworzą te kultury, które są z różnych krajów. I dajemy przez to im platformę do opowiedzenia o sobie, o opowiedzenia o tym, czym dla nich jest właśnie przykładowy hummus, jak mogą się integrować, co im sprawia trudność, co jest podobne. To są naprawdę fantastyczne dni, kiedy także, a może przede wszystkim łodzianie i łodzianki, ale też szeroka publiczność całej Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych zakątków Polski ludzie i to jest też wspaniały dzień, żeby pokazać, jak łatwo można znaleźć punkty wspólne, mimo że myślimy, że to jest ogromna różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma państwami i też nie wybieramy danej kultury, która będzie nam najbardziej pasować, tylko opieramy się na faktach, na tym, jaka faktycznie kultura buduje dzisiejszą Łódź. No tutaj skierujemy się do kultury etnicznej, narodowej, do kultury państw arabskich. Wcześniej była to kultura Indii, bo mamy bardzo, bardzo dużo osób, które przypłynęły, tutaj posłużę się taką metaforą, bo jesteśmy w Łodzi, z Indii albo z Wietnamu, ale też widzimy bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu. I tego Bliskiego Wschodu, który jest nieodkryty jeszcze przez nas. Jak nam się wydaje, że jest, my pokazujemy, że może jeszcze coś jest jeszcze do odkrycia. Tak samo robiliśmy Dzień Turecki, właśnie Tofu Day i właśnie na tym się skupiamy. Na dialogu, na połączeniu i przedstawieniu i daniu głosu innym.
0: Czyli nie będzie to takie spotkanie wykładowe, ale bardziej taka sąsiedzka przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i takiego zwyczajnego ludzkiego spotkania.
5: Tak, oczywiście. Cały dzień, znaczy hucznie cały dzień, to jest Dzień Hummus, on będzie trwał od 15 do 19, czyli 4 godziny. O 20 będzie film, pokaz filmu w ramach festiwalu TM Polówka. Tutaj mogę już zdradzić, że to będzie film pod tytułem Kafarnaum. Genialny film, obsypany wieloma nagrodami. Bardzo współczesny, poruszający tematykę praw dziecka, praw człowieka, takiego uniwersalizmu. I też sądzę, że przybliżanie tych produkcji ze świata arabskiego o uniwersalnym znaczeniu pokazuje, że spotykamy się, że borykamy się z tymi samymi problemami, może w innym ujęciu. Ale podczas samego dnia, czyli podczas tego eventu, będziemy mieli do dyspozycji DJ-a, który będzie zapodawał tutaj arabskie rytmy w nowym brzmieniu, ale także będzie o 18 koncert, taki w cudzysłowie koncert, bo wiadomo, to będzie w przestrzeni fuzji, w zabytkowych odrastach zrestaurowanych fabrykach, przestrzeniach pofabrykanckich. Będzie koncert przybliżający takie tradycyjne arabskie brzmienia. Będą też warsztaty z kaligrafii arabskiej, warsztaty zrobienia humusu. Właśnie tutaj zabraliśmy łódzkich restauratorów, którzy pochodzą z tych państw i wybrali Łódź jako tą ziemię obiecaną, która, w której mogą rozwijać swój biznes. I właśnie będzie taki mini konkurs, mini warsztat robienia humusu. Będą różne stoiska, tutaj zaprosiliśmy do współpracy już po raz trzeci Muzeum Azji i Pacyfiku z Warszawy, która w swoich kolekcjach ma także zbiory dotyczące tego terytorium, czy tutaj właśnie terytorium Palestyny, Omanu, Libanu, Maghrebu, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Będzie można zobaczyć na przykład stroje, wydruki strojów w rzeczywistych rozmiarach, tradycyjnych, męskich i żeńskich dla tego regionu. Będzie też można zakupić różne jedzenie arabskie, słodycze, więc program zapowiada się naprawdę, naprawdę obłędnie. No i przez to właśnie chcemy odejść od tego, znaczy też będą akcenty naukowe. Zaprosiliśmy do współpracy na przykład koło naukowe Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Al-Mashriq, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy, zainteresowania terytorium Bliskiego Wschodu. I też zaprosiliśmy ich, żeby bardziej od strony naukowej, takiej studenckiej, pokazać, jak wygląda właśnie ten region. Więc to jest taki miks kultury, jedzenia, nauki, później filmu i jeszcze będzie warsztat tańca dabka, tradycyjnego tańca palestyńskiego, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie, to i tak znajdzie coś dla siebie.
0: Myślę, że masz po prostu rację, że przy tak bogatym programie, no, w jakieś zainteresowanie musicie trafić.
5: Tak, tak.
0: Czy jakieś jeszcze takie dni tematyczne macie w planach przed finałem festiwalu?
5: Przed finałem festiwalu nie. Z reguły jest to właśnie ten jeden dzień tematyczny. Mhm. Ale zauważamy potrzebę organizowania takich dni na większą skalę. Wiele osób tutaj z naszej publiczności łódzkiej na przykład nie miał pojęcia, że dana mniejszość jest aż tak już zakorzeniona w Łódź, że ich nie dostrzegamy na co dzień, że to już są łodzianie, łodzianki, że po prostu już nasza Łódź jest tak multikulturowa, że nie zauważamy tych innych kultur na co dzień. I właśnie też po to są te dni, żeby pokazać, że walczymy też ze stereotypami, z uprzedzeniami, chcemy budować tolerancję i pokazywać, że ta Łódź jest różnorodna. I też te dni tematyczne są odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności. Więc nie powiem, że mamy w planach, na pewno w przyszłym roku, w 2027, będzie też taki dzień tematyczny. Jeszcze nie wiemy, jaka kultura. Najpierw musi się odbyć Humus Day, żeby móc bezpiecznie, całym, zdrowym i pełnym energii i nowych pomysłów ruszyć w przyszłym roku. Ale na pewno, jeżeli nadarzy się okazja, to będziemy organizować takie dni.
0: No to już słowem końcowym. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zapisać, czy można przyjść z ulicy?
5: Gdzie, kiedy? Można przyjść z ulicy. Naprawdę można przyjść z ulicy. Ma być ładna pogoda. Od 15 do godziny 19 Humus Day w Fuzji przy ulicy Milionowej 14 czerwca w niedzielę. A od 20 pokaz filmu pod tytułem Kafarnaum w ramach festiwalu TME Polówka. Serdecznie zapraszam. Dzień jest pełen, będzie pełen atrakcji. Od warsztatów tańca, przez robienie humusu, przez wystawy, przez stroje ludowe, przez rękodzieło, jedzenie. Zapraszam.
0: Nic, tylko przyjść i korzystać.
5: Tak, jeść humus.
0: Oczywiście. Moim gościem był Piotr Rzębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że będziesz na humus day.
0: Być może się wybieram.
5: Zapraszam.
0: No to wszystkie szczegóły już znacie. Nie ma wymówki, żeby nie pojawić się na Humus Day i zapoznać z kulturą arabską właśnie w taki fajny, przyjazny sposób. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że mimo, że wydarzenie jest organizowane przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, to nie odbywa się ono na bałutach właśnie w Centrum Dialogu, do którego no, dużo osób narzeka, że jest daleko, tylko w Fuzji, w samiutkim centrum miasta przy ulicy Milionowej, także tym bardziej najbardziej. Nie ma powodów do narzekania, nic, tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w tym roku nie będzie więcej takiego wydarzenia, dopiero kolejne, takie spotkanie z jedną z mieszkających w Łodzi kultur odbędzie się za rok. Oczywiście również warto zapoznać się z programem Festiwalu Wielu Kultur, który już trwa w naszym mieście i w tej swojej formule festiwalu kroczącego nabiera coraz większego tempa. To był magazyn reporterów. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Słuchacie magazynu reporterów. Za mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie trochę o fajnych planach na aktywne spędzanie wakacji i o kolejnym głosowaniu w budżecie obywatelskim, bo jak już mogliście się zorientować, nasze miasto jest na tyle rozpieszczone, że załapuje się zarówno na łódzki budżet obywatelski, jak i na budżet obywatelski województwa łódzkiego. Ale zanim znowu o budżecie, zaczniemy sobie od planowania wakacji razem z Zieloną Łodzią, która tym razem po raz kolejny wychodzi do nas z absolutnie naładowanym kalendarzem. A w tym kalendarzu znajdziemy naprawdę całą masę aktywności. Od spacerów przez zajęcia sportowe, po zajęcia takie jak tai chi, czy obchody Nocy Świętojańskiej, albo Nocy Spadających Gwiazd. Także jeżeli ktokolwiek jeszcze zastanawia się, jak spędzić lato w mieście, no to już przechodzimy z informacjami. Posłuchajcie przedstawiciela Zielonej Łodzi.
4: Aktywnie w Łodzi.
6: Łukasz Janczar, Zielona Łódź. Mamy zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym. Mamy zajęcia o charakterze, powiedziałbym, kulturalnym czy społeczno-kulturalnym. Mamy takie zajęcia, gdzie można mówić o pewnym popularyzowaniu nauki. Więc myślę, że tak można określić bardzo szeroko naszą ofertę. Z jednej strony staramy się wykorzystać po prostu tę przyrodę, która zachowała się i którą możemy obserwować w łódzkich parkach. Rozmawiamy o niej podczas spacerów. Niektóre z tych spacerów i wycieczek mają charakter, powiedzmy, botaniczny. Czasami mają charakter bardziej związany z historią naszego miasta. Staramy się pokazać te parki z różnych stron. Spacerujemy bądź jeździmy rowerami w każdą niedzielę. Z reguły spotykamy się o godzinie 12 i przez kilka godzin staramy się podziwiać łódzkie parki razem z przewodnikami. Czasami jest to spacer, który trwa całą noc przez 12 godzin. Także tych spacerów w ciągu sezonu jest blisko 40. Zapraszamy na zajęcia jogi w czterech łódzkich parkach. Mamy zajęcia gimnastyki, street workoutu, skierowane bardziej dla seniorów. Mamy w tej chwili cykl zajęć samoobrony dla kobiet w parku Widzewska Górka. Takich zajęć sportowo-rekreacyjnych możemy zaliczyć zajęcia tai chi, Akademii Tai Chi i Lokup, które odbywają się w każdą niedzielę w Parku Siódliska. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem. No, zajęcia biegowe w Parku Baden-Powella, w Parku Julianowskim i na uroczysku Lublinek.
0: Na które z tych wydarzeń trzeba się zapisać, a na które można przyjść, że tak powiem, z ulicy?
6: Zdecydowana większość zajęć jest bezpłatnych i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Biletowane wydarzenia organizujemy w Ogrodzie Botanicznym, Noc Świętojańską, czy też zajęcia, na których noc spadających gwiazd 12 sierpnia w tym roku będziemy organizować. Także w tym wypadku udział w imprezie wiąże się z wykupieniem biletu do Ogrodu Botanicznego bądź specjalnej wejściówki. Natomiast zdecydowana większość nie wymaga żadnych wcześniejszych zapisów. Po prostu należy przyjść. No, w przypadku zajęć sportowych oczywiście odpowiednio ubranym, być może wyposażonym w matę, w butelkę wody. Związane z wcześniejszymi zapisami jest ten spacer 12-godzinny. To ze względów organizacyjnych staramy się jednak ze względów bezpieczeństwa mieć nadzór nad tą grupą, która się nocami przez łódzkie parki i lasy przemieszcza, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja.
0: Z załogą Zielonej Łodzi spotkałam się w Parku Podolskim, gdzie oprócz kilku minut na rozmowę znaleźliśmy czas na obejrzenie krótkiego pokazu jogi, bo zajęcia z jogi również są uwzględnione w programie. Z pewnością nikt nie opowie o nich lepiej niż instruktorka, która właśnie takie zajęcia będzie prowadzić.
7: Marta Brąclik.
1: Widzieliśmy tutaj małą demonstrację tego, jak wyglądają zajęcia z jogi. To było powitanie słońca, jeżeli się nie mylę.
7: Zgadza się. Powitanie słońca z asztangi. Rzecz do zrobienia tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba też robić tego powitania słońca w perfekcyjny sposób i na zajęciach w parku też tego nie wymagamy. Chcemy, żeby każdy ćwiczył tak, jak czuje, tak, jak tego potrzebuje. Nie robił na pewno na 100%, żeby się nie skontuzjować i żeby to była przyjemność, dobra zabawa, ćwiczenie dla ciała, dla umysłu, a nie coś, co musi koniecznie zrobić, pozycja, którą musi osiągnąć. To nie o to chodzi w jodze.
1: To rozumiem, że będą też tak dobrane zajęcia, żeby nie potrzeba było żadnych kostek i jakichś dodatkowych sprzętów.
7: Dokładnie. No, jest to joga w parku, ona się rządzi swoimi zasadami. Nie są potrzebne żadne sprzęty oprócz maty lub kocyka. Nawet nie jest potrzebna mata, może być zwykły kocyk albo karimata. Nie są potrzebne paski ani żadne inne akcesoria. Prowadzące dostosowują zajęcia do osób, które się pojawiają. Wiemy, że to jest joga w parku, pod gołym niebem, na trawce. Nie jest tak stabilnie jak w studio jogi. I zajęcia są raczej ogólne, dostosowane do uczestników, do ogólnego poziomu, więc wiemy, że jednocześnie na zajęciach mogą się pojawić dzieci, osoby w średnim wieku i seniorzy. I każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czy nadal się spotyka pani z takim przekonaniem, że faceci się wstydzą na jogę chodzić?
7: Coraz mniej. Rzeczywiście kiedyś tych panów było bardzo mało na zajęciach, ale teraz pojawia się ich coraz więcej. Szczególnie dużo ostatnio widzę biegaczy na zajęciach jogi, bo joga dla biegaczy jest świetnym remedium na spięte mięśnie po biegach. A tych biegów ostatnio w Łodzi jest naprawdę dużo, więc potem można się porozciągać na jodze po bieganiu.
0: Tak więc, jak sami słyszycie, tych aktywności jest naprawdę mnóstwo. Ciężko by wymienić je wszystkie po kolei, ponieważ jest to kilka wydarzeń w tygodniu od początku czerwca do samego końca września, który w naszym klimacie i w ostatnich latach również jest przepięknym miesiącem, więc warto z niego korzystać na powietrzu. Więcej informacji, konkretną rozpiskę wydarzeń, informacje, gdzie danego dnia będą się odbywać wydarzenia Zielonej Łodzi, znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Niestety muszę Was tam odesłać, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkiego na jednym wdechu. A i myślę, że w całej audycji zabrakłoby mi po prostu czasu. Myślę, że warto też zaznaczyć, że żadna część Łodzi nie została w tych planach pominięta, więc będzie można zapisać się na zajęcia w Parku Podolskim, w Parku Szarych Szeregów, na Zieleńcu przy Jesionowej, tak jak słyszeliście, na uroczysku w okolicach Lublinka, w Parku Źródliska, czy też na Widzewskiej Górce. Po prostu wszędzie coś się dzieje i myślę, że każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. Do każdego mieszkańca regionu, również niezależnie od wieku czy zainteresowań, rękę wyciąga Budżet Obywatelski. Tym razem w tej edycji wojewódzkiej, Budżet Obywatelski województwa łódzkiego. Również 1 czerwca rozpoczęło się głosowanie w tym budżecie, tylko w przeciwieństwie do łódzkiego miejskiego budżetu obywatelskiego, w tym wojewódzkim będzie można głosować nie do końca czerwca, a do połowy lipca. O szczegółach tegorocznej edycji opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Damian Raczkowski z Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego.
8: To już kolejna edycja BO, którą organizuje Urząd Marszałkowski. Ta edycja okazała się dla nas edycją rekordową, ponieważ wpłynęło aż 339 projektów, które zostały poddane pod głosowanie. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim liderom projektów. Widać, że dla nich nie ma żadnych granic, przekraczają je z roku na rok i nic ich tak naprawdę nie ogranicza, jeżeli chodzi o ich kreatywność i pomysłowość tych projektów, które są do nas składane. Mamy kwotę 8 milionów złotych, 2 miliony złotych przeznaczamy na pulę wojewódzką i 6 milionów złotych na 5 subregionów. Te projekty dotyczą każdej sfery życia, bo zarówno dotyczą zawodów sportowych, wydarzeń artystycznych, warsztatów, pikników, badań profilaktycznych czy kina letniego, ale także oczywiście są również projekty inwestycyjne, mniejsze i większe. Bardzo nas to cieszy, bo widać, że mieszkańcy województwa łódzkiego dokładnie wiedzą, na czym im zależy, czego chcą, czego im brakuje i właśnie te projekty są najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby i ich zainteresowania. Głosowanie będzie trwało do 13 lipca. Będzie możliwe zarówno internetowo, jak i w formie papierowej. Natomiast w formie papierowej głos będzie można oddać do 30 czerwca. Potem już tylko i wyłącznie będą mogły być oddawane głosy w formule elektronicznej. Zmiana, która została wprowadzona w tej edycji budżetu obywatelskiego, jest również taka, że każdy będzie mógł oddać aż 3 głosy. W poprzednich edycjach każdy mógł oddać tylko 2 głosy. Teraz będzie mógł oddać aż 3 głosy. 1 głos na pulę wojewódzką i 2 głosy na projekty zgłoszone w poszczególnych subregionach. To jest również wyjście naprzeciw prośbom i oczekiwaniom mieszkańców województwa łódzkiego, którzy często w innym miejscu mieszkają i w innym miejscu pracują. Dlatego dajemy im szansę właśnie do tego, aby w sumie mogli oddać 3 głosy. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania w jednej czy w drugiej formule, która dla Państwa jest wygodniejsza i korzystniejsza, bo naprawdę te projekty są bardzo ciekawe, interesujące i razem wspólnie możemy zmieniać nasze województwo. A o szczegółach powie, jeżeli chodzi o kwoty, jakie projekty, w jakich kwotach, do jakich kwot mogą być finansowane, powie Pan Damian, bardzo proszę.
9: W szczegółach, tak jak Pani Marszałek powiedziała, ta zmiana regulaminu, czyli 2 głosy dodane w tym roku, to jest ta największa nowość dla liderów projektów. Te zadania miękkie mogą być finansowane do kwoty 60 tysięcy złotych, te zadania inwestycyjne w pulach subregionalnych do 120, natomiast te inwestycyjne zadania zazwyczaj najbardziej dominują w puli wojewódzkiej, bo tam ta kwota, ta graniczna kwota to jest aż 1 000 000 złotych. W zeszłym roku mieliśmy 2 po prostu tak duże zadania, które pochłonęły całą tę kwotę. Ważna informacja też, że może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem łódzkiego dotyczy każdego i seniora, dzieciaka i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć tej takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas od najmłodszych lat. Oczywiście wtedy wraz z pomocą rodziców czy dziadków się głosuje. Jeśli chodzi o kwestię karty papierowej, no to jest to jakby specjalne pole do podpisu, natomiast w przypadku głosowania online każdy mieszkaniec czy każdy rodzic, który będzie chciał zagłosować na przykład na dane czy za dziecko, pokazać dziecko jak się głosuje, będzie mógł na jeden numer telefonu otrzymać tak zwane 2 kody, czyli będzie mógł zagłosować na przykład tata i dziecko oraz mama, tata i syn, mama i córka będą mogły zagłosować na jeden numer telefonu jednego rodzica. To głosowanie jest bezpłatne, oczywiście zaraz pokażemy całą procedurę, ono się w tej kwestii akurat za wiele nie zmieniło. W tym roku 339 projektów, najaktywniejszy to subregion Piotrkowski oraz miasto Łódź, jeśli chodzi o ilość projektów, bo to jest ponad 75 projektów na każdy z subregionów, no a w puli wojewódzkiej walczymy o, tak jak już powiedziałem, te duże miliony i tam jest ponad około 30 projektów, spośród których można wybrać zadania, które będą w puli wojewódzkiej realizowane. Ja też dodam, że my jesteśmy teraz na etapie, po pierwsze startuje głosowanie na kolejną edycję, ale jednocześnie jesteśmy już w czasie, kiedy są realizowane zadania z poprzedniej edycji. Tylko w ten weekend mieliśmy 4 wydarzenia w całym województwie, które były finansowane z budżetu obywatelskiego. To jest na przykład Dzień Dziecka w gminie Złoczew, który był finansowany, całodniowe wydarzenie na Dzień Dziecka. Mieliśmy również tutaj na terenie naszego miasta Łodzi, Dzień Dziecka właśnie na sportowo z budżetu obywatelskiego. Mieliśmy również w Wieluniu organizowane wydarzenie, takie walkę z uzależnieniami zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wieluńskiego, akurat też finansowane z budżetu obywatelskiego i tych zadań, które są przed nami w czerwcu, w lipcu też będzie bardzo dużo i to jest też ten realny przykład tego, że to głosowanie i te pisanie projektów jest potem naprawdę realizowane, finansowane, tylko dodam, że mamy realizację budżetu obywatelskiego na poziomie 99,9%. 100% wybranych projektów. W zasadzie można powiedzieć, że jeżeli ktoś odda głos w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, to może być pewien, że to zadanie zostanie zrealizowane.
0: Słowem podsumowania, łodzianie, do dzieła, do głosowania w budżecie obywatelskim i do zapisywania się i przychodzenia na aktywności przygotowane przez Zieloną Łódź. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
0: Oszczędzam.
4: O, a ile?
0: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Mówiłem, że będzie dziewiąta i jest, ale my tu się znamy na wszystkim. Teraz wiadomości.
5: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
6: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
5: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Za granicę strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. Wielka Parada Smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Chmurzy się w Szczecinie, może tam pokropić deszcz. Po południu pokropi także w Wielkopolsce i dotrze do centrum. Ciepło od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Poznaniu, Białymstoku, po 24 w Krakowie, Katowicach, a 25 we Wrocławiu. To a propos tego, co w naszych wiadomościach przed chwilą, to ja powiem jeszcze, ile na swojej fantastycznej grze w Paryżu zarobiła nasza nowa bohaterka narodowa Maja Chwalińska. Będzie też o ważnym wydarzeniu muzycznym, które wczoraj w Opolu.
7: Radio Złote Przeboje.
4: I jest Queen na dobry początek. Kacper Sosnowski, witam. I tak dziewiątą to można zacząć. Fajnie, że jesteście z nami.

0: Man at Work w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A z okazji 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który trwa, Natalia Kukulska występowała w tym roku na różnych koncertach, a wczoraj trafiła ze swoją gwiazdą do Alei Gwiazd. Gratulujemy Natalii bardzo. Wczoraj też śpiewała w koncercie poświęconym Bogdanowi Olewiczowi, autorowi najważniejszych polskich tekstów, i zaśpiewała m.in. Tylko mnie poproś do tańca, czyli utwór, który kiedyś wykonywała jej mama Anna Jantar. Ale jak zaśpiewała!
1: Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę, od krańca świata do krańca.
0: Ach, cóż to jest za piosenka?
1: Od piekła do nieba brak.
0: Ach, cóż to było za wykonanie?
1: Tylko mnie poproś.
0: Naprawdę polecam, jak ktoś nie widział, to trzeba gdzieś zobaczyć w powtórce albo w internecie. Natalia Kukulska, Tylko mnie poproś do tańca. A u nas Natalia Kukulska ze swoją piosenką. Czy ona jest?

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1000

0: 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Piątka.
1: W Radiu Złote Przeboje tak jest. Dzisiaj Złota Piątka z Powerem, czyli tekstem o sile mocy w różnych piosenkach. No to będzie Snap the Power. Zdradzę wam, słuchajcie, tajemnicę. To jest taka muzyczna krzyżówka kilku piosenek, między innymi nagrania disco Love's Gonna Get You niejakiej Jacqueline Brown. Mogę nawet zaprezentować fragmencik. O, właśnie, między innymi to jest krzyżówka tego nagrania. I stamtąd właśnie pochodzi wers I've Got The Power. Niemieccy producenci znaleźli wokalistkę, która zaimprowizowała w studiu, może też imprezowała różne teksty, wymyślała na bieżąco i myślała, że już nigdy ich nie zaśpiewa, bo to, co śpiewała, uznała za bardzo dziwne. No i się to okazało wielkim przebojem. Takim, że podbiło cały świat. I musiała Snap potem grać koncerty na całym świecie. A ten utwór został pierwszym rapowym, który osiągnął pierwsze miejsce na liście przebojów Wielkiej Brytanii. The Power.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do twoich potrzeb. Czekamy na ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
8: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
9: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na cechatulipan.pl.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
11: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
12: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend.
14: Nareszcie niedziela.
1: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

No właśnie, tu Radio Złote Przeboje. Już słyszycie, że wracamy do wczorajszego występu Mai Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Nie dała rady Mirze Andrejewej Polka, ale i tak jesteśmy z niej dumni, bo Maja w 3 tygodnie wytężonej pracy i sukcesów dobrze zarobiła. Do tej pory w całej karierze zainkasowała 3 miliony złotych, co prawda większość z tych pieniędzy i tak musiała wydać na turnieje, zakwaterowania i tak dalej, ale za francuską imprezę zgarnie 6 milionów złotych, czyli 2 razy tyle, co do tej pory w całym życiu. I takich tygodni z takim pozytywnym zwrotem wynagrodzeń w pracy wszystkim życzę. Nie wiem, czy dodawać, że podatek od tych 6 milionów złotych trzeba będzie zapłacić, a we Francji to ponad 40%. No i z 6 milionów robi się 3.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
1: Reklama.
2: I już jest godzina 10, a tu Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
3: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
4: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać, było mi się wydaje, że te 9 rozegranych meczów.
5: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
6: Nikt z nas by tego nie myślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
3: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
7: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
3: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
8: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
3: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Cieszmy się teraz słońcem, bo po południu popada. Od zachodniopomorskiego przez kujawsko-pomorskie, wielkopolskie aż do centrum. Możliwe, że zagrzmi. Od 21 stopni na północy przez 23 w centrum, po 25 na południu kraju, na przykład na Podkarpaciu. Kasper Sosnowski, witam. Gdzie spędzamy ten długi, wolny weekend? O tym będzie już za chwilę. Będzie także Złota Piątka. Dziś z Powerem. Czyli takimi piosenkami, w których jest dużo mocy i w tekście to słowo też występuje. A to?

Miami Sound Machine, piosenka, która z wakacjami, urlopem i wypoczywaniem się absolutnie kojarzy, czyli Konga. Tak się zastanawiam, gdzie nasi słuchacze na ten wolny weekend wybyli. Dane z biur mówią, że statystyczny Polak, jeśli za granicę, to do Włoch poleciał. Na czele z Rzymem i Mediolanem. Lub do Hiszpanii. Najchętniej do Alicante i na Majorkę. Ale też Paryż był w czołówce. O, może przez ten tenis. A w kraju? No to nad Bałtyk. Do Sopotu, koło brzegu Świnoujścia. A jak góry, to Małopolska i Zakopane oczywiście. A jak ktoś w domu siedzi, spokojnie z muzyką też się da podróżować. Do Nowego Jorku za darmo was zabieram, bo tam toczyła się akcja gorączki sobotniej nocy z tą melodią od Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: 10:31. Coolio w Radiu Złote Przeboje, Gangsters Paradise. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki z Powerem. Pierwsza dziś, Potęga Miłości to będzie, ale nie jedyna, bo to stały motyw piosenek. Tym razem za sprawą Huey Lewis and the News, którzy The Power of Love nagrali w 1985 roku do filmu Powrót do przyszłości. Lewis w filmie nawet zagrał epizod, wcielił się w nauczyciela oceniającego przesłuchania grupy młodych muzyków, którzy grają właśnie The Power of Love. Ale w tym filmie słyszymy tylko fragment instrumentalny występu, bo kiedy zespół przesyłał muzykę producentom filmu, nie było jeszcze wymyślonych słów piosenki. W tych słowach Lewis zainspirował się jego powiększającą się rodziną i siłą, jaką daje miłość. No to bardzo proszę, idealne na niedzielę The Power of Love.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Marian, a gdzie mogę kupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
20: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chatulipan.pl.
0: Reklama.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.
21: Will you count me in?

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. Piosenka z kolejnym genialnym tekstem frontmana zespołu Jarosława Kisińskiego. Wczoraj słuchałem jubileuszu Bogdana Olewicza w Opolu, jego tekstów różnorodnych, zabawnych, głębokich. Naprawdę szapoba. Aha, i piosenka Poranno-senna mi się przypomniała, bo Alicja Majewska pięknie zaśpiewała tak.
1: Ja na przekór wszystkim będę spać.
0: Na przekór wszystkim będę spać. To powinien być w ogóle hymn naszego weekendu, prawda? No bo kiedy się wyspać, jak nie dziś. Ale gramy Sztywnego Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. A kto w łóżku się przewraca z lewej strony na prawą, to temu gratuluję serdecznie i macham.

0: Fantastyczna Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, kto wczoraj dopingował Maję Chwalińską podczas finału Rolanda Garrosa z Trybun. Ja powiem, że na pewno tam był Brad Pitt. Zaraz przekonamy się, kto jeszcze.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż 3 marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama.
0: 7 czerwca, niedziela, zbliża się godzina 11. Tu Radio Złote Przeboje, jak zwykle o pełnej mamy dla Was sprawdzone wiadomości.
13: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
14: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
13: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. 5-latka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy, multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
15: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
16: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
13: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda na weekend.
0: I co tam z tym deszczem? Tak delikatnie wchodzi od Szczecina, ale po południu to już lunie. Na północy w Wielkopolsce oraz w centrum. W Częstochowie też popada. Od 21 stopni na północy po 25 na południu.
2: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 3 minuty po godzinie 11:00. Coś to wszystko powoli idzie w stronę rozmyślania o obiedzie. A jakie jest najpopularniejsze danie na świecie? O tym za chwilę.
11: Radio Złote Przeboje.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.

The Beatles w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy już krzątali się w kuchni podczas tego nagrania, sprawdzając, co tam dziś można na obiad wymyślić. A wiecie, jaka jest najpopularniejsza potrawa na świecie? No, potrawa. To jest pizza po prostu, która we Włoszech w Neapolu kiedyś w trudnych czasach powstała jako tanie i proste danie dla najuboższych. A dziś margherita, czyli kawałek ciasta z sosem pomidorowym i serem, za 40 zł nam wszędzie sprzedają. To co dziś na obiad pichcimy? No pewnie schabowe i młode ziemniaki proponuję. Bo Polacy nie Włosi i swoje przysmaki mają. To dzisiaj schabowe, ale w czerwcu sobie złotą piątkę po włosku zrobimy. O tak!

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia.

0: losy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Not me on the box, this is a Mr. Rowe.
1: Szaki w radiu Złote Przeboje, a teraz nasza
2: Złota Piątka
1: z Powerem. A wielkich ballad z hasłem Power of Love w historii muzyki mieliśmy kilka. Był Frankie Goes to Hollywood, był Huey Lewis in the News, to już grałem. No to jeszcze pozostaje Jennifer Rush, która pisała wiersze. Część z wierszy potem zamieniało się w teksty do melodii komponowanych przez jej producentów. The Power of Love z 1984 roku stała się pierwszym singlem w historii Wielkiej Brytanii, który sprzedał się w nakładzie miliona egzemplarzy. I tak pozostało aż do I Will Always Love You, Whitney Houston. A utwór był opowieścią o uczuciu Rush do jej chłopaka. Tak się zastanawiam, co by było, jakby tych chłopaków Rush miała więcej i dla każdego takie piosenki tworzyła.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Reklama.
18: To jest radio Złote Przeboje.

0: Fool's Garden, Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W ramach piosenek o potędze i mocy Siłacz Marcina Rozynka będzie. Przebój z 2003 roku wyprodukowany przez Grzegorza Ciechowskiego. I po tym muzycznym sukcesie Rozynek, który był nie tylko wokalistą, ale i kompozytorem, będąc już na muzycznym szczycie, grając koncerty, zdecydował się na oryginalny, jak na show biznes, krok. Ponieważ urodziło mu się dziecko, to z kariery się wycofał i zajął synkiem. Siłacz.

0: W Radiu Złote Przeboje Sophie B. Hawkins już powoli kończy. Za kilka minut w południe nasze wiadomości, w nich o tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. A od południa przy mikrofonie Wojtek Babiarczyk. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat. Mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznego policji.
16: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
15: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro. euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
7: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, z jakiej sprzęty może.
15: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Rewalu. Tam nad morzem mamy zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Łodzi i Warszawy. Tu termometry pokazują nawet do 23-24. Trzy minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mogę słuchać bez końca i mam nadzieję, że wy również od nowa się w niej zakochacie. Jeśli możecie, to dajcie już teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach Pink Floyd.

Och, to gwiazda, która już nie może doczekać pierwszych dużych koncertów. One ruszą już na początku września i te pierwsze koncerty odbędą się w Paryżu. Zresztą kilka miesięcy temu pół Paryża była oplakatowanych właśnie wizerunkiem Céline Dion, no i zaproszeniem na serię koncertów do tego miasta. To już prawie 12 minut po godzinie 12. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz pora na gwiazdę, która doskonale wam jest znana również jako aktorka. Zagrała choćby w serialu Kariera Nikodyma Dyzmy. Znacie ją również z kultowego serialu Klan. No i ona na początku lat 80. bardzo mocno współpracowała z Budką Suflera. To przed wami już teraz Izabela Trojanowska. Jestem twoim grzechem.

0: Bo w media eksperta nie masz.
1: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: www.bandmusic.pl. Bond Media Expert, taniej masz. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Pięknej pogody życzy Fakro, producent marki.

0: nigdy nie zależało jej na sławie. Zawsze liczy się tylko i wyłącznie muzyka. Kate Bush w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 29 minut po godzinie 12. A dziś swoje 61. urodziny świętuje jeden ze współzałożycieli tego oto zespołu. Various Monks, no i już chyba wszystko jasne. Robert Jansson świętuje swoje urodziny. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje zapytałem go o jego pierwszą miłość, no i odpowiedź była naprawdę błyskawiczna.
1: Moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok. Strasznie mi to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek.
0: To raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla Roberta Janssona, ale jeszcze jedna wielka zagraniczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Jesteście ciekawi, o kogo chodzi, szczegóły już niebawem, zatem koniecznie zostańcie razem z nami. No a teraz nagranie, które w 82 roku od razu podbiło Amerykę i Europę. Przed wami Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl.
0: Reklama.

Takie kawałki zdecydowanie przybliżają nas do lata i do wakacji. Duńska formacja Lightback w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 13, to pozostajemy jeszcze w takich słonecznych klimatach. Zabieram was teraz do Andaluzji, gdzie w pierwszej połowie lat 60. rodzi się zespół, który dopiero w 94 roku doczekał się światowego rozgłosu i to dzięki tej piosence. Och, wystarczą podobno tylko 3 takty tej piosenki, żeby każdy wiedział, co to za numer. No to uwaga, sprawdzamy. Czy już wiadomo? Los de Rio i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

To chyba jeden z najbardziej złotych numerów Mary Lerdowicz. Małgośka, to był rok 74, a już po godzinie 13 świętować będziemy urodziny artysty, który w lipcu wystąpi na koncercie w Sopocie. Jesteście ciekawi, jakie mowa szczegóły. Już za moment zatem. Zostańcie z nami.

0: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
8: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
7: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej cztery zostały ranne. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
9: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
7: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
3: Pogoda.
6: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także gwałtownych burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to 13 najchłodniej było w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej cały czas w Warszawie. Tu termometry pokazują do 25.
10: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
6: 3 minuty po godzinie 13 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, jeśli kochacie muzykę zespołu Baim i Beaty Kozidrak, to w tej godzinie będę miał dla Was bardzo ważne informacje. A już teraz na dobry początek Kombi i Rendezvous.

Relaksuję was takimi cudownymi dźwiękami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Szade, 11 minut po godzinie 13. To teraz mam bardzo ważne wieści dla fanów Beaty i zespołu Baim. Cały dzień. Już od jutra rana macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na niezwykły koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert Zakochana w Lublinie. Żeby dołączyć do naszej zabawy, wystarczy już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. No a potem, jak tylko się jutro rano obudzicie, czekać na telefon od nas. Zatem gorąco zapraszam, bo to będzie wyjątkowy koncert bez prądu, czyli Unplugged w Lublinie. No a teraz pora na zespół, którego wokalista przez pewien czas udawał, że boi się latać. Chodziło o to, żeby koncertował jak najmniej. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje The Cure, no i piosenka o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków, czyli o piątku.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

Tak, powinien płynąć każdy weekend tygodnia, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. Golden Brown. No i zespół, który od 1974 roku do dziś inspiruje kolejne pokolenia fanów. To zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na najjaśniejszą gwiazdę szalonego Eurodisco lat 80. Jej talent dostrzegł jeden z liderów grupy Mother Talking, który nie tylko wymyślił jej pseudonim, ale także pomógł podpisać pierwszy kontrakt. Przed wami w Radiu Złote Przeboje blondynka, która podbijała szczyty list przebojów w latach 80. to CC Catch.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Stosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

słucham dźwięk gitar w tej piosence, to Jerry Rafferty w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 14. 7 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dziś urodziny świętuje artysta, który zanim osiągnął sukces, pracował jako robotnik budowlany, no i także sprzedawał odkurzacze. No i chyba wszystko już jasne. Tom Jones świętuje swoje 86. urodziny. Czuje się, jakby miał co najmniej 60 lat. Tak niedawno powiedział w wywiadzie. A jeszcze w tym roku, dokładnie latem, przyjedzie na jeden koncert do Polski. No to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i czekamy na ten fantastyczny muzyczny show w Polsce. No a teraz w Radiu Złote Przeboje o mały włos, a w 1994 roku wygrałaby Eurowizję. Przed wami Edyta Górniak i To nie ja.

0: wielka gwiazda muzyki lat 80., która do dziś pisze muzykę dla wschodzących gwiazd. To Nick Kershaw, a do tych genialnych kawałków powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14:00.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
1: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja Relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
5: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
14: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
13: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
15: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
13: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
16: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
13: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: W niedzielne popołudnie w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej w Warszawie. Tu o 14 termometry pokazywały 25 stopni.
17: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: 3 minuty po godzinie 14. Jeśli obiad macie już za sobą, no to czym prędzej biegnę do was z muzycznym deserem, czyli z kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie to na dobry początek. Ballada od Michaela Boltona.

Niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami Radia Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 14, a my o tej porze jak zawsze w niedzielne popołudnie sprawdzamy, co działo się muzycznego w latach 80. i 90. 7 czerwca 87 roku David Bowie daje koncert w zachodnim Berlinie, ale całe nagłośnienie zostało specjalnie skierowane w stronę muru berlińskiego, aby fani Bowiego ze wschodniego Berlina również mogli uczestniczyć w tym koncercie. Czerwca 97 roku rodzinna formacja Hanson podbija brytyjską listę przebojów tym numerem. To słynny Mbop, to jeszcze dodam tylko tyle, że ta piosenka stała się numerem jeden w prawie 27 krajach. A my w to niedzielne popołudnie wracamy do naszej cudownej polskiej muzyki. To teraz formacja nieżywych schabów. Jakże piękny tytuł. Aha, aha, da, da, da. Aha, aha.

Jeden z krytyków muzycznych w latach 90. napisał, że grają taką muzykę, że aż szyby drżą w oknach. No i chyba coś w tym jest. Ten zespół swoje pierwsze koncerty dawał w lokalnym parku rozrywki w Orlando na Florydzie. Backstreet Boys w to niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje w 14:30 na zegarach. Słuchajcie, wczoraj późną nocą gdzieś tam w internecie zacząłem buszować, no i znalazłem takie zestawienie 20 piosenek najchętniej słuchanych za oceanem, jeśli chodzi o muzykę lat 80. No i znalazło się tam w pierwszej 20 piosenka prosto z filmu Dirty.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przejdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Kaufland jest!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.

I od razu miło się wraca samochodem z tego długiego czerwcowego weekendu, nawet stojąc w korku, kiedy z głośników płyną takie magiczne dźwięki. Ten artysta, choć kojarzony jest z klawiszami, genialnie opanował też grę na perkusji, gitarze basowej czy harmonice. Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która często ma problem ze znalezieniem butów, ponieważ nosi nietypowy mały rozmiar 35. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kylie Minogue.

Takie niezapomniane kawałki z lat 90. Obiecuję wam jeszcze grać po godzinie 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15. Zatem zostańcie z nami.

0: Tomasz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
10: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pogoda da nam się we znaki, są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
12: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
11: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Pogoda.
10: W niedzielne popołudnie w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 17 stopni. Najcieplej w Warszawie 25.
14: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: 3 minuty po godzinie 15:00, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. No pora taka, że chyba już warto pomyśleć o jakiejś małej czarnej i czymś słodkim do tej kawy. No to wy robicie kawę, a ja dorzucam wam garść tych najcenniejszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Michael Jackson, jego słynne Smooth.

0: Od 50 lat na muzycznej scenie Wielkiej Brytanii już niebawem wyruszają w kolejną trasę koncertową po Królestwie. A w Radiu Złote Przeboje teraz 11 minut po godzinie 15, a my właśnie w weekend z naszymi polskimi gwiazdami wspominamy koncerty zagranicznych gwiazd. Niedawno zapytałem Natalię Kukulską, czy gdzieś tam z tyłu głowy pamięta jeszcze jakiś koncert zagranicznej gwiazdy, który pojawił się w Polsce.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniało się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No nic dodać, nic ująć, a my zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem za to koncertów Natalii Kukulskiej, która już teraz w Radiu Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

artysta, który w latach 90. był siłą napędową zespołu Take That, Robbie Williams, Rock DJ w Radiu Złote Przeboje, 29 minut po godzinie 16. To teraz pojawia się gwiazda, która rygorystycznie stosuje w życiu zasadę, którą przekazała jej mama. Jeśli coś nie będzie miało znaczenia za 5 lat, no to nie ma znaczenia wcale. Przed wami Cher.

0: tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.

0: człowiek, kto by się przy tej piosence tak wyłożył na hamaku, zasnął na 15, no może pół godziny, ale widzę, że w studiu już wypoczęty po niedzielnej sieście Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza?
0: Będzie dzisiaj wiele niespodzianek po godzinie 16. Wiem, że pojawi się także jedna z najpiękniejszych ballad Phila Collinsa z lat 80., ale nie zdradzajmy, jaki to kawałek.
1: Dokładnie tak, to zagram, ale też dowiecie się na przykład, jak wyglądała kiedyś współpraca między Muńkiem Staszczykiem i Krzysztofem Krawczykiem i co Muńek Stilaw kiedyś od Krzysztofa Krawczyka otrzymał w prezencie.
0: Zabrzmiało bardzo tajemniczo, zatem te ostatnie godziny czerwcowego weekendu koniecznie spędźcie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, cudownych chwil Wam życzę ze złotymi kawałkami.

0: zdecydowanie można się zasłuchać przy takich kawałkach. Dobijamy do godziny 16, za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda na poniedziałek, a potem też podczas tego popołudnia zagram dla was Whitney Houston, a także Phila Collinsa.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Na drogach duży ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
17: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
16: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj może popadać deszcze na południu, w centrum oraz też na wschodzie. Na wschodzie także mogą pojawić się burze. Jutro pogodniej na zachodzie, natomiast ten deszcz, przelotny deszcz, może pojawić się na północy, a także na południu kraju.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Niedzielne popołudnie, człowiek po obiedzie, mam nadzieję, że wypoczęty, no to teraz, no właśnie, może skupić się na kolejnych przyjemnościach, a więc na świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę dowiecie się, jak powstawał kawałek Whitney Houston Step by Step, a w tej chwili Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

Louise Japavanton, a więc dowód na to, że język francuski i dobra muzyka to jest naprawdę dobre połączenie. Na w Radiu Złote Przeboje czas na ścieżkę dźwiękową do filmu Żona Pastora, a tutaj w rolach głównych Denzel Washington i Whitney Houston. Whitney Houston, która zaśpiewała piosenkę do tego właśnie filmu, stworzoną przez Amy Lennox. I ją też tutaj możecie usłyszeć jako chórki Step by Step w Radiu Złote Przeboje.

Maxi Priest, Close to You, prosto z Wielkiej Brytanii, a w Radiu Złote Przeboje czas na Amerykankę o kubańskich korzeniach. Martika pod koniec lat 80. napisała tekst o swoim przyjacielu, który miał problemy z narkotykami i stąd tytułowe Żołnierzyki, które są metaforą osób uwikłanych w nauk. Zresztą motyw tej piosenki wykorzystał swego czasu Eminem, chociaż temat jego utworu był zupełnie inny, bo dotyczył konfliktów i przemocy w środowisku rapowym, a nie też uzależnień. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Reklama.

i grzechem było nie słuchać tego kawałka głośno. Zresztą panowie z Pet Shop Boys trochę pobawili się tworząc ten numer, no bo obok tekstu opowiadającego o zbuntowanej młodzieży, syntezatorów, jak ktoś się wsłuchał, no to mógł znaleźć masę innych dźwięków, jak na przykład szczekające psy, czy też szum miasta, przez co kawałek jest naprawdę filmowy i przynajmniej w mojej głowie pojawiają się zawsze obrazy w tym kawałku, przy tym kawałku. No a teraz będzie balladowo w Radiu Złote Przeboje. Słuchamy Urszula, Niebo dla Ciebie.

był pan Sil w Radio Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam między innymi o sprytnych mailach, na które lepiej uważać, a potem też obiecuję świetną muzykę. Będziecie mogli się odprężyć między innymi słuchając Ace of Base czy też Maggie Rayleigh.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama.
9: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z Radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Zderzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 70C4 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
11: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
10: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Za granicą, w Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę Malinowy Król.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to ona będzie w kratkę. Tak jest. Jutro w centrum pogodnie, powyżej 20 stopni. Podobnie też na zachodzie, tam nawet 25, ale już deszcz może popadać na wschodzie, czy też na południu. Tam też jutro mogą pojawić się burze. Jak ktoś nie ma specjalnie planów na spędzenie niedzielnego popołudnia, no to myślę, że już właśnie te plany się znalazły. Radio Złote Przeboje i teraz fantastyczny duet Mike Oldfield, a także Maggie Reilly. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

muzyczna podróż po Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie można było się przez chwilę rozpłynąć przy tym kawałku grupy Fiction Heaven, a więc kawałek Heaven podczas tego Pictures Factory i kawałek Heaven. Natomiast proszę Państwa, no tak, teraz będzie taka mała prywata. Idzie lato, wakacje, no i pamiętam, że czasem zdarzało się brać mi udział w karaoke i właśnie ten numer był jednym z najczęściej zamawianych. A chodzi o Krzysztofa Grawczyka i Parostatek, a do samego Krzysztofa Grawczyka też obiecuję, że jeszcze wrócimy po 18, bo Monik Staszczyk, Still Love, zdradzi Wam, jak z Krzysztofem Grawczykiem się pracowało.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

I po takich kawałkach ten człowiek wie, czego słucha, czyli Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, od jutra macie szansę zgarnąć bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Tak jest, w naszej zabawie złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Jutro od samego rana jest na to szansa, a szczegóły, jak zgarnąć te bilety, te wejściówki na Beatę Kozidrak, na koncert Beaty Kozidrak, znajdziecie na stronie Radia Złote Przeboje. A teraz dajcie głośniej, bo będzie akurat przy czym się nieco poruszać podczas tego późnego niedzielnego popołudnia, a więc snap!

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na cechatulipan.pl.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na piano-forte.com.pl.

Take On Me, a więc zespół AHA w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się nowy krążek Madonny. Premiera już 3 lipca. Będzie to kontynuacja tanecznego materiału z 2005 roku, a więc Confessions, a dokładnie Confessions 2. No i z tej okazji już jutro ma też ukazać się krótkometrażowy film promujący tę płytę. A sama Madonna przypomniała ostatnio, że jeśli chodzi o koncerty, to pamiętajmy, by się nimi cieszyć tu i teraz, a nie nagrywać wszystko telefonami. Rada w sumie celna, zwłaszcza że zaczyna się festiwalowy okres. No a my w Radiu Złote Przeboje też cieszymy się przede wszystkim muzyką, dlatego mam dla Was Cyndi Lauper.

0: for Life w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 18 i za chwilę sprawdzimy sytuację pogodową, bo w wielu miejscach w Polsce były burze i są utrudnienia, między innymi jeśli chodzi o przejazd koleją. Zagram też po 18 dla Was świetne kawałki na ten wieczór, tak jest, zbliżający się wieczór. Między innymi pojawi się Britney Spears, a także ABBA.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
7: na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską. Na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
14: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
13: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
15: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
13: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9.25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, a nawet mogą pojawić się burze na wschodzie oraz na południu kraju. Najchłodniej na północy, tam poniżej 20 stopni, 22 w centrum, 24-25 na południu kraju. 18 minęła, jak mieliście intensywny weekend, to jest ten dobry moment, żeby się odprężyć w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście, z radiem Złote Przeboje, a mam dla was już teraz Abbę.

0: Radiu Złote Przeboje, odrobina magii. Steve Miller Band, Abracadabra. Natomiast już teraz Grzegorz Skawiński wspomina, jak zdobywało się instrumenty w PRL-u.
1: Och, no to są już takie historie. W ogóle pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali, powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam. I pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie, między lampami, jakąś tam lodówką, czymś tam, wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak, jakby coś tam ze 150 zł kosztowała. No ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam. Nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to. A może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem. No cóż, zacząłem na niej grać, jakoś tam się uczyć. Miałem takiego kolegę z bloku naszego, z sąsiedztwa, piętro wyżej mieszkał, i on właśnie nauczył mnie pierwszych akordów grać na gitarze i, że tak powiem, sobie akompaniowałem do śpiewu. Była to jakaś chyba 6. klasa szkoły podstawowej. Tak, tak, wtedy.
0: A my już posłuchajmy Grzegorza Skawińskiego z grupą Kombi. Przytul mnie już teraz w Radiu Złote Przeboje.

do końcówki lat 90. do debiutu Britney Spears i płyty Baby One More Time, kawałek Sometimes, historia o młodzieńczej miłości i dojrzewaniu. Numer może nie zrobił takiej furory jak singiel tytułowy, ale też pokazał Britney także z takiej delikatnej, dziewczęcej strony. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do roku 2001. To w tym roku Adam Małysz wygrał turniej czterech skoczni i rozpoczęła się Małyszomania. A podczas 73. ceremonii wręczenia Oscarów najlepszym filmem okazał się Gladiator. W 2001 roku we Wrocławiu zagrał Tom Jones. Sex bomb, sex bomb. Michael Jackson wydał swój ostatni album Invincible. W tym samym roku ukazał się także singiel Jerry Halliwell It's Raining Men. It's raining men. Był to oczywiście cover z lat 80. grupy disco The Weathers Girls, ale wersja byłej spajsetki stała się znacznie bardziej popularna. W ogóle historia powstania jest dosyć ciekawa. Jerry była już gotowa do promocji swojego drugiego albumu, kiedy to producenci filmu Bridget Jones zaproponowali jej nagranie właśnie kawałka It's Raining Men na ścieżkę dźwiękową. Sama wspominała też później, że nagrała piosenkę bardzo szybko, bo była fanką książek o Bridget Jones. Ostatecznie cover przypadł do gustu zarówno twórcom filmu, jak i też Jerry Halliwell, która dorzuciła ten kawałek na swój krążek. No to posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje It's Raining Men, Jerry Halliwell.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy.

0: zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: I tak można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. A już teraz o słuchaniu winyli opowie wam Marek Kościkiewicz.
1: Płyty wracają, oczywiście nie jest to technologia, czy jest to sposób słuchania muzyki taki bardzo oldschoolowy, specyficzny, ale przyjemność jest duża. No trzeba co 20 minut, 25 minut podchodzić do gramofonu, zmieniać płytę, przekładać na drugą stronę. Ale wydaje mi się, że wtedy jakby ten szacunek do tej muzyki, która jest na tej płycie, jest też większy. Ja nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia brzmienia, ale kwestia też tego, że nie przeskakujemy z utworu na utwór, że nie słuchamy też.
0: Sam zresztą też tak słucham płytę w domu, jeśli chodzi o gramofon i winyle, ale w Radiu Złote Przeboje też niczego nie przeskakujemy, tylko po kolei gramy świetną muzykę dla was podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Posłuchajcie, Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
11: 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, witam się, kłaniam się podczas tego niedzielnego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Zresztą niebawem też będzie ciekawa historia, bo Monika Staszczyk opowie, jaki prezent kiedyś otrzymał od Krzysztofa Krawczyka. Ale spokojnie, po kolei. Czas teraz na odrobinę disco. Sissy Catch.

0: Uwielbiam ten kawałek, bo bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z latami 80. Out of Touch, Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z kolei już teraz o początkach zespołu Wilki i też wydaniu pierwszej płyty opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka, no piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my słuchamy już teraz Wilków w Radiu Złote Przeboje.

0: Przyznam, że chyba nie znam osoby, która nie widziała tego filmu, a więc Grease, John Travolta, Olivia Newton-John podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już teraz posłuchajcie, jak Muniek Staszczyk opowiadał o tym, no właśnie, jak kiedyś miał przyjemność współpracować z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią tam, gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A my posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, T-Love, I Love You.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Zapowiada się wprost.

0: koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze za zakup.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

0: Weekend się powoli kończy, ale podczas tego niedzielnego wieczoru też duch disco nas nie opuszcza. Cool The Gang i Fresh w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Edyta Bartosiewicz opowiada o swojej miłości nie do muzyki, a do siatkówki.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: No to słuchamy już teraz Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień w radiu Złote Przeboje, a ja Mariusz Stelmaszczyk dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w sobotę za tydzień po godzinie 18:00. Miłego!

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Pozwólcie, że w dzisiejszej audycji cofniemy się pamięcią do poprzedniego weekendu, w który wydarzyła się naprawdę ważna rocznica, jeżeli chodzi o łódzkie imprezy. Ponieważ swoje niebagatela 10. urodziny obchodziła impreza Dyskoteka Młodego Człowieka, która już naprawdę na dobre wpisała się w ten krajobraz łódzkiego życia nocnego, a jest to impreza wyjątkowa, ponieważ jest poświęcona w całości polskiej muzyce ubiegłego wieku. No i tutaj można zadać sobie pytanie, do kogo w takim razie jest skierowana ta impreza? Otóż do wszystkich. Na Dyskotekę Młodego Człowieka przez te 10 lat przychodzili ludzie w każdym wieku. Przychodzili studenci, przychodzili dorośli, młodzi dorośli imprezowali razem ze swoimi rodzicami, czy też ciociami, czy wujkami, i każdy znajdował coś dla siebie, bo to jest właśnie wydarzenie odwołujące się do tej naszej wspólnej kultury, którą wszyscy dzielimy niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia, jakiej muzyki słuchamy teraz, czym się interesujemy, czy ile mamy lat. Po prostu na tych imprezach okazuje się, że jest jakaś pewna magiczna pula polskich szlagierów, które znają wszyscy. I można je razem śpiewać, można do nich razem tańczyć. I naprawdę, ja osobiście nie spotkałam żadnej osoby, do której by ten repertuar nie trafiał, przynajmniej w jakimś stopniu. Pierwsza Dyskoteka Młodego Człowieka odbyła się w nieistniejącym już od ładnych paru lat klubie Żarty Żartami. No i właśnie była takim świadkiem przemijających klubów, które pojawiały się i znikały. Gościła również w klubie UV, który też obecnie jest już zamknięty, ale wygląda na to, że zawsze gościnnym domem dyskoteki pozostaje Niebostan. I właśnie w Niebostanie w ubiegły weekend odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja z okazji 10 lat Dyskoteki Młodego Człowieka. Aby lepiej przedstawić Wam, o co chodzi w tej imprezie, poprosiłam jednego z jej ojców, założycieli, Artura Kasprzyckiego, o krótką wypowiedź na temat tego, jak powstała i jak rozwijała się Dyskoteka Młodego Człowieka właśnie.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Pomysł na imprezy Dyskoteki Młodego Człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wulczańskiej, że robi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić, było fantastycznie i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas, i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu, i ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy Dyskoteki Młodego Człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty. Pamiętam, jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku. Ale no też nie do końca było to to, co my byśmy chcieli robić. A baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie, jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej. Więc tego się obawialiśmy, a ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych, i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono, no już można powiedzieć, jakichś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowana jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali. I myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy. Bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy, jak się nazywają, ale to jest wspaniałe. No niektórych poznaliśmy i się zaprzyjaźniliśmy. Zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona, okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story, ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która no, należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat no już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli takim z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
1: To był Artur Kasprzycki, czyli jeden z założycieli dyskoteki Młodego Człowieka. No i myślę, że to daje naprawdę dobre wyobrażenie tego, jak wygląda taki wieczór. Zdecydowanie nie jest to impreza klubowa w takim typowym wydaniu. Jest to właśnie bardziej domówka przeniesiona do klubu. Ja sama jako uczestniczka dyskoteki Młodego Człowieka czasem sobie myślę, że właśnie poleciała piosenka, którą sama bym chciała zagrać, gdybym to ja była za DJ-skimi sterami. I myślę, że tak samo czuje się naprawdę wielu uczestników. No bo tak jak już wspominałam, to są utwory, które znają wszyscy. I z jakiegoś powodu absolutnie wszystkim, niezależnie od wieku, sprawiają frajdę. Właściwie taka impreza to nawet bardziej takie masowe karaoke niż klasyczne na impreza klubowa, bo śpiewają wszyscy. Od karaoke oczywiście impreza różni się brakiem włączonego mikrofonu, ale to jest chyba w takich okolicznościach jeszcze większy atut, że nie trzeba się wcale wstydzić, że się nie umie śpiewać, bo kiedy śpiewają, a czasem krzyczą absolutnie wszyscy, to nie ma znaczenia, czy ktoś trafia w nuty, nie do końca, to wszystko miksuje się razem z wielkim chórem wszystkich innych głosów. No ale co ja będę opowiadać o tej imprezie, skoro zapytałam o zdanie uczestników właśnie tej jubileuszowej, 10. dyskoteki Młodego Człowieka.
3: Na dyskotece Młodego Człowieka bawiłem się wybornie. Jest to impreza, którą odwiedzam bardzo regularnie i jestem ogromnym fanem tego, jak w pewien sposób puszczane ciągle to samo, tylko w odpowiedniej kolejności, z odpowiednim zmysłem, wyczuciem czasu, powoduje, że zawsze jest to najlepsza impreza na świecie. I to kultywowanie, że ta polska muzyka po prostu daje najwięcej zabawy i każdy te utwory zna, każdy zna te teksty. To jest nasze, więc czujemy się w tym dobrze, po swojemu, u siebie. I zamienia się to w taką domówkę, pomimo że nawet nie jesteśmy w domu, przy której wszyscy się naprawdę świetnie bawią. Więc ta edycja z okazji dziesięciolecia była naprawdę świetna.
1: Kolejna uczestniczka, którą zapytałam o to, jak bawiła się na dyskotece Młodego Człowieka, przyszła na imprezę z mamą oraz z jej przyjaciółkami. Także mamy tutaj dowód na to, że to gadanie O łączeniu pokoleń to nie tylko puste słowa, ale rzecz, która faktycznie dzieje się na tych imprezach. Posłuchajcie.
4: Dyskoteka Młodego Człowieka to jest taka impreza, na którą zawsze czekam, aż znowu chłopaki zagrają i będzie można się pobawić do tych starych polskich hitów, które no, są rzeczywiście taneczne i super się do nich tańczy, super się do nich śpiewa, więc naprawdę każda z takich nocy jest dla mnie super wspomnieniem i tak było też tym razem, zwłaszcza, że to dziesięciolecie imprezy, więc tym bardziej hucznie było to obchodzone, tańczyliśmy na dworze, było wspaniale, oczywiście cieplutka noc, więc można było trochę zacząć też taki letni sezon imprezowy właśnie na tej dyskotece Młodego Człowieka i super się bawić i jak zwykle bardzo się cieszę, że tam byłam, bo jednak jest to impreza, którą bardzo lubię i na którą zawsze bardzo czekam.
1: To byli uczestnicy dyskoteki Młodego Człowieka, którzy już na spokojnie po imprezie wypowiedzieli się na temat tego, jak się bawili po imprezie ze względu na to, że tańczyli do wschodu słońca. Więc z jednej strony jestem pełna podziwu, z drugiej strony gdzieś w rozmowach kuluarowych wyszło, że tak po prostu wygląda każde wydanie tej imprezy. No i patrząc na tę łódzką mapę właśnie takich regularnie odbywających się imprez, dyskoteka Młodego Człowieka jest jedną z tych, które zostały najdłużej i wygląda na to, że wcale nigdzie się nie wybiera. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy odbędzie się następna tego typu impreza, to zaobserwujcie dyskotekę Młodego Człowieka na Facebooku, ponieważ tam będą dodawać właśnie nowe wydarzenia. I myślę, że skoro jesteśmy już przy tym temacie, to warto też wspomnieć o klubu kawiarni Niebostan, w której miało właśnie miejsce to wydarzenie, które też samo w sobie jest swoistą łódzką legendą. Niedawno obchodziło swoje 15-lecie. Naprawdę w tym mieście, w którym kluby zamykają się non-stop, a instytucje kultury muszą walczyć o przetrwanie, to jest naprawdę niesamowity wynik i jestem pewna, że to bierze się po części przynajmniej z tego, że mieszkają tam takie wydarzenia jak dyskoteka Młodego Człowieka. Klubo kawiarnia Niebostan jest powodem, dla którego podwórko przy Piotrkowskiej 17 jest jednym z najbardziej charakterystycznych właśnie ze względu na taką niebieską przybudówkę, która prowadzi do Niebostanu i która właśnie jest takim tarasem, na którym można sobie usiąść pod daszkiem i na przykład wypić sobie kawkę albo zjeść jakieś wegetariańskie jedzenie, bo menu wegetariańskie w Niebostanie obowiązuje. No i właśnie jest to miejsce, gdzie odbywają się nie tylko imprezy taneczne, ale też wernisaże i wystawy fotografii, quizy, spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne i właśnie takie rzeczy tylko w tym tygodniu będą się działy w Niebostanie. No i w ten właśnie sposób dzięki dziesięcioleciu dyskoteki Młodego Człowieka omówiliśmy sobie dwie łódzkie legendy. Klubo kawiarni Niebostan, no i właśnie wspomnianą dyskotekę Młodego Człowieka, która zadebiutowała w kwietniu 10 lat temu, w 2016 roku, aż ciężko mi w to uwierzyć, ale z drugiej strony też myślę sobie, że to jest taka impreza, która na mapie Łodzi była zawsze i pojawiała się regularnie, więc mogę jej tylko życzyć tego, żeby nadal była tak oczywistym i stałym punktem życia kulturalnego w Łodzi. Także następnym razem, jeżeli usłyszycie, że ktoś na Piotrkowskiej wykrzykuje piosenki Andrzeja Zauchy, a zaraz potem z równie ogromną parą wykrzykuje piosenki Ich Troje, to znaczy, że jest to dyskoteka Młodego Człowieka. I nie sugerujcie się tutaj nazwą, bo impreza jest naprawdę dla wszystkich. Nazwa jest tak chwytliwa, że aż z tego co widzę, ktoś postanowił ją podrobić i zrobić zabawę dorosłego człowieka, ale dyskoteka Młodego Człowieka jest tylko jedna, oryginalna i właśnie jej życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 10. urodzin. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia niedługo. Cześć!
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Ostatnio w łódzkich mediach społecznościowych bardzo dużo zdjęć z drona. Zdjęcia pokazują głównie ludzi bawiących się na wielkich łódzkich juwenaliach, ale co gdyby z drona przyjrzeć się temu, jak na co dzień wyglądają bałty? Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiam z Łukaszem z Bałut, który właśnie pod tym kątem chce pokazać tę nadal owianą złą sławą dzielnicę Łodzi. Łukasz jest zarówno fotografem, jak i społecznikiem i muzykiem i gdzieś te wszystkie jego pasje krążą wokół właśnie dzielnicy Bałuty, a tak się składa, że już w najbliższą środę będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcia zrobione w taki właśnie niezbyt oczywisty sposób, bo z drona właśnie. Przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa tego, jak te Bałuty z góry wyglądają, czy dominuje tam porządek, czy jednak widać kompletny chaos. O tym i o kilku innych rzeczach porozmawiałam właśnie z autorem wystawy, czyli Łukaszem z Bałut.
0: Nasza Łódź.
1: Wystawa nazywa się Bałuty z wysoka, nadziemne didaskalia. Opowiedz, tak. Jaki jest koncept na te zdjęcia?
5: Chodzi o to, że ja Bałuty od 24 lat dokumentuję i w zasadzie zazwyczaj robiłem to z poziomu podłogi, że tak się wyrażę. No, zdarzały się jakieś tam, no nie wiem, wejścia na dachy i tak dalej. Też trochę się wstydziłem tego, że robię zdjęcia z drona, bo pamiętam, jak mój kolega, który bardzo mi imponował, Piotrek, który działa pod pseudonimem Futrzysko, mówił: ja nie szanuję droniarzy, no bo trzeba było zawsze jakiś wysiłek podjąć, żeby dostać się na jakiś dach, ale chodziłem z nim też po dachach, ale zauważyłem też, że no, te Bałuty z drona dają jeszcze szerszą perspektywę. Można jeszcze więcej zobaczyć niż z samego dachu, który jest też pewnego rodzaju ograniczeniem. No więc myślę, że to są po prostu takie właśnie didaskalia. To jest uzupełnienie tego mojego archiwum, żeby spojrzeć gdzieś szerzej. Że to po prostu, będąc na dachu, widzi się inne dachy, ale nie widzi się jeszcze na przykład całego układu takiego urbanistycznego, który gdzieniegdzie na Bałutach potrafi się odsłonić właśnie z wysoka, albo na przykład takiego chaosu, który też jest bardzo charakterystyczny dla tej dzielnicy.
1: Mi się zawsze wydawało, że ty dokumentujesz gdzieś przez pryzmat tych Bałut ludzkie historie, tak naprawdę bardzo intymnie. Jakie historie można pokazać z takiej odległości? Co chcesz pokazać w ten sposób?
5: Z tej odległości już specjalnych historii nie pokażemy. Ja muszę tutaj powiedzieć, że te historie też są w tle. Ja staram się mimo wszystko mało fotografować ludzi, bo ludzie też mają swoje historie i czasem woleliby, żeby one gdzieś zostały. W moich zdjęciach one są poniekąd gdzieś tam ukryte. Natomiast tak jak mówiłem, ta wystawa jest uzupełnieniem do tego wieloletniego archiwum, które buduję. I te historie na pewno tutaj nie będą na pierwszym planie. Natomiast wiem, że jak przyjdą ludzie z Bałut na wystawę, a na pewno ktoś z Bałut przyjdzie, to zaraz powie właśnie to: o, moja podstawówka, tutaj widać moją drogę do szkoły, o, a tam mieszkał Kaziu.
1: To o to chodzi, żeby wywołać takie rozmowy o tym życiu bałuckim?
5: Tak, właściwie o to chodzi, bo wspomnienia to jest coś bardzo fajnego i też potrzebnego. Poza tym to też łączy ludzi, bo kiedyś ludzie żyli bliżej. Dzisiaj na skutek tych takich zbliżeń cyfrowych, które następują poprzez messengery i tak dalej, mało mamy takiego żywego kontaktu z człowiekiem, a okazuje się, że ludzie też potrzebują tego. I niedawno obchodziliśmy właśnie Dzień Sąsiada. Miałem w innej redakcji przyjemność o tym rozmawiać. Okazało się, że nagle rozdzwoniło się bardzo dużo telefonów, bo ludzie mają dużo do powiedzenia. Czyli można powiedzieć, że jednak tego potrzebują, że łakną tego kontaktu, tego, żeby z sąsiadem pogadać. Kiedyś to się nazywało krótkie pogawędki, dziś to się nazywa small talki. Czasem mamy tego dosyć, ale to jest jednak potrzebne, żeby się nie wstydzić, żeby wiedzieć, że żyjemy w jakiejś kupie i ja też jako artysta i społecznik doświadczam tego. Mam za sobą naprawdę, mam wrażenie, że prowadzi mnie przez życie taka watacha różnych ludzi, którzy są mi w stanie z różnymi rzeczami pomóc, szczególnie z takimi artystycznymi.
1: I to dlatego wybrałeś tę bibliotekę na Marynarskiej?
5: To jest też taka historia, że ta biblioteka, z tego co ja wiem przynajmniej, to ma bardzo dobre czytelnictwo. Jest mi też bliska, ponieważ studiowałem kiedyś bibliotekoznawstwo. Niestety ukończyłem 9 semestrów tylko i jakoś dalej się nie udało. Aczkolwiek napisałem pracę magisterską o Centkiewiczach. Jest to biblioteka, w której miałem praktyki na studiach, a do tego to jest moja pierwsza biblioteka taka w życiu, bo ona była pod oknami mojej babci, między domem moim a babci, więc ja jako dzieciak byłem tam już taki zadomowiony, zaprzyjaźniony. Wypożyczałem tam książki od dziecka i wszystkich znałem. I jest to biblioteka, która w zeszłym roku obchodziła swoje 70-lecie istnienia. Była taka skromna wystawa. Wydaje mi się, że być może Biblioteka Miejska nie do końca jest zainteresowana celebrowaniem tego, ale ta biblioteka jest głęboko osadzona w tej bałuckiej społeczności. Przez wiele lat prowadziła ją nieżyjąca już pani Anna Dynkowska, która była taką bibliotekarką z prawdziwego zdarzenia i z dawnych czasów, i to jest tak, że jak ona szła pod blokiem, to potrafiła wskazać okna i powiedzieć wszędzie, gdzie, jakie rodziny, z jakimi dziećmi żyją.
1: To wygląda na to, że te biblioteki to już niewiele, jedno z niewielu takich miejsc spotkań, takich neutralnych, które zostały. Gdzieś tam wszystkie miejsca od nas chciałyby wymagać, żeby zapłacić, żeby w nich przebywać, i biblioteka zostaje jednym z niewielu miejsc, gdzie faktycznie można po prostu przyjść, pospędzać czas i nie wydawać pieniędzy.
5: Szczególnie ta biblioteka, bo ona, tak jak mówiłem, jest głęboko zakorzeniona w tej społeczności przez lata. I pomimo, że niektóre biblioteki mają troszkę szerszą ofertę, bo też mają lepsze możliwości i też są fajnymi miejscami, ale no, Marynarska to jest jednak Marynarska.
1: To już są takie konkretne bałuty. Nie boisz się czasem, że ci się znudzi fotografowanie tych bałut? Jak mówiłeś, już 24 lata fotografujesz jedną dzielnicę.
5: Już mi się znudziło.
1: Co teraz?
5: No nie przygotowałem się, bo wszystko sobie zapisałem, a wiesz, ja mam taką tabelkę w Excelu, że od 19 grudnia 2002 roku, robiłem zdjęcia chwilę wcześniej, ale mniej więcej w 2002 roku kupiłem aparat cyfrowy i 19 grudnia uważam, że zrobiłem takie pierwsze zdjęcie, które uważałem za historyczne zdjęcie bałut, to nawet na pograniczu bałut, powiedzmy, i Łodzi, i Starego Miasta. I to było zdjęcie fabryki Biedermana w Parku Helenów. Uznaję to zdjęcie za historyczne i pomyślałem, że zamknę to fotografowanie bałut w 25 latach, więc 25 lat minie 19 grudnia przyszłego roku, więc wtedy zakończę fotografowanie bałut. Będzie 25 lat, ludzie też pytają, co będzie dalej, no nic specjalnego, to znaczy właśnie, a może więcej specjalnego, bo być może będzie mniej okazji, żeby spotkać mnie na bałutach, ale myślę, że może sobie usiądę w którejś bibliotece albo w jakiejś kawiarni, albo pojadę do siebie na działkę za Zgierz i tam będę przekopywał te zdjęcia i to archiwum porządkował, tak żeby mogły się później pojawić naprawdę profesjonalne wydawnictwa.
1: Zdjęcia z tej wystawy, o której rozmawiamy, które są najstarsze i z jakiego są okresu? Bo jednak ta zajawka dronowa nie trwa aż tak długo.
5: Nie, no dron to są ostatnie w zasadzie, no nie wiem, 2,5 roku, także tutaj nie ma o czym mówić. To są zdjęcia całkiem nowe. Natomiast to, co mówiłem, jak już kiedyś zaczerpnę z tego archiwum, to naprawdę będzie co wyciągać.
1: Jesteś takim świadkiem przemijania tych bałut. Łódź jednak ma taką tendencję do, przynajmniej ostatnio, zamykania większej ilości ciekawych miejsc niż otwierania. Jak się czujesz, patrząc na to miasto przez tyle lat, obserwując jego zmiany? To musi być smutne.
5: Miałem jakieś takie przeczucie, jak się urodziłem i złapałem jakikolwiek kontekst, że żyję w drugim mieście w Polsce, po Warszawie, że w zasadzie, że to jest miasto robotnicze, bardzo ważne. Mówiło się, że no miało praktycznie 800 tysięcy mieszkańców, że być może dobijemy do miliona. Tak było, naprawdę. No i okazało się, że nie. Później, kiedy byłem już pełnoletni, Łódź wkroczyła w taki dziwny okres. Znaczy, już wcześniej było trudno, prawda? Już lata 90. się bardzo zaznaczyły, ale jeszcze to, że stały się takim złym miastem w świadomości, no bo przecież były dzieci z beczek na Radwańskiej, Pawulon, cała ta afera i tak dalej, więc Łódź stała się takim złym miastem. To też przez chwilę mnie cieszyło. Mniej więcej zbiegło się to z tym, jak zacząłem fotografować bałuty. I młodego człowieka bardzo pociągają takie złe historie. I właśnie dlatego taki mój pierwszy reportaż z 2003 roku, fotoreportaż, nazwałem Z życia rezerwatu ludów pierwotnych Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast później dojrzałem, zacząłem szukać zupełnie czegoś innego. Zauważyłem, że dużo bardziej chyba jednak te dobre historie się niosą i one są nam przede wszystkim potrzebne, bo też trochę mam taką uwagę, że media poszły nie w tą stronę, że dużo się mówi o jakichś złych rzeczach, że cały czas się powtarza te same rzeczy, to ja wolę cały czas powtarzać te same, ale dobre.
6: Można odnieść wrażenie, że tak po prostu dokumentujesz swoje wyrastanie z cynizmu w ten sposób.
5: Ładnie powiedziane, tak. Tak, i też to, że nie trzeba być za wszelką cenę indywidualistą, tylko też warto grać do wspólnej bramki.
6: Co fajnego można dojrzeć w bałutach, znając je tak na wskrosie jak ty?
5: No, ja tutaj nie jestem obiektywny, bo ja też patrzę przez ten sentyment, który też często towarzyszy moim odbiorcom, więc chyba lepiej by było, żeby na to pytanie odpowiedział ktoś, kto być może ze mną pójdzie na bałuty, na taki spacer i powie. No. Wydaje mi się, że ludzie z zewnątrz czasem dostrzegają to, że jednak jest taki potencjał społeczny, który mimo wszystko nie ginie i gdzieś podskórnie jest wyczuwalny. Jakieś sąsiedzkie relacje, że Łódź dzisiaj jest mała, a bałuty szczególnie już mają taką swoją sieć powiązań i nagle się okaże, że się w zasadzie każdy z każdym jakoś tam zna, te powiązania są. Ja czasem mówię o tym, że to są taka po prostu sieć naczynia połączone.
6: No to co? To ostatnie słowa zaproszenia na wystawę Bałuty z Wysoka. Środa, 10 czerwca, Biblioteka na Marynarskiej.
5: Tak, o godzinie 18. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że zgodził się kolejny raz i zagra mój kolega z zespołu Wolne Bałuty, ale zagra tym razem na harmonii, tak żeby to taki bałucki dawny klimat poczuć. Paweł Zawierucha.
6: To super, zapraszamy w takim razie.
5: Zapraszam.
6: Dziękuję ci za rozmowę.
5: Dziękuję.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
6: 10 czerwca, godzina 18 w Bibliotece na Marynarskiej. Powtórzymy to jeszcze raz, bo to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście wystawa będzie później dostępna jeszcze o wiele dłużej, ale tak jak wspomniał Łukasz, właśnie ten wernisaż będzie super fajną okazją do tego, żeby powymieniać się wspomnieniami, porozmawiać o przestrzeni, która na co dzień nas otacza, a być może, i na to liczę najbardziej, że będzie to również okazja do poznania sąsiadów, co

0: mało kto do tej pory je oglądał. Jeżeli jesteście ciekawi innych bałuckich historii, to jak najbardziej na profilu Łukasza z Bałut znajdziecie takich mnóstwo. Słuchaliście magazynu reporterów, za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Jeżeli zapytałabym Was o najciekawsze i najlepsze festiwale w Łodzi, wydaje mi się, że bez wątpienia powiedzielibyście Fotofestiwal. Ten festiwal właśnie odbywa się w naszym mieście już po raz 25. To jest naprawdę przepiękna rocznica. No i z tej okazji festiwal oferuje nam równie piękny program. Pomiędzy 18 a 28 czerwca na ulicę Łodzi wyleje się mnóstwo wystaw związanych z fotofestiwalem, ale jak zaraz się przekonacie, to nie tylko wystawy, ale też koncerty, pokazy filmowe i kilka naprawdę całkowicie szalonych rzeczy. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów i zapraszam na rozmowę, w której jeden z kuratorów fotofestiwalu opowie o tym, co przygotowali na tę wyjątkową, jubileuszową edycję.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Łodzi.
2: Krzysztof Cendrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
0: 25 lat i z tego powodu już samo otwarcie tej tegorocznej edycji będzie z wielkim hukiem. Wydaje mi się, że coś takiego musiało Wam chodzić po głowie od dłuższego czasu, co?
2: No tak, 25 lat trochę skłania do refleksji. Mieliśmy właśnie spotkanie z wolontariuszami i większość z nich jest młodsza niż fotofestiwal i to daje do myślenia. My zaczęliśmy ten festiwal właśnie 25 lat temu jako grupa studentów. Teraz nadal robimy wszystko, żeby odgrzewać w sobie, ale też mieć taki kontakt publiczny z publicznością wielogeneracyjną. Jesteśmy wielopokoleniowym festiwalem i nie chcę być boomersami wśród festiwalu i żeby festiwal się tak starzał jak i my, więc nawet nasz zespół jest bardzo zróżnicowany wiekowo, od 20 roku życia do, no myślę, że tak do 50 chyba jestem najstarszym dinozaurem.
0: No to nie jest zły wynik wcale. Otwieracie festiwal wydarzeniem w fuzji. Może na zachętę na początek opowiesz o tym koncercie otwarcia, który tam będzie.
2: Tak, zastanawialiśmy się, kto może uświetnić takie otwarcie i 25-lecie fotofestiwalu i no zdecydowanie jest to Hania Rani, która jest świetną pianistką, kompozytorką i do tego Hania zaprosiła oczywiście, skoro jesteśmy festiwalem fotografii i zajmują się sztuką wizualną, swojego ulubionego artystę wizualnego, czyli Johna Comfra, urodzony w Ganie, artysta brytyjski, który i wspólnie jakby z Hanią zrealizują, uwaga, 8-kanałową instalację wizualną i 16-kanałową instalację dźwiękową. Tak, to jest bardzo skomplikowane produkcyjnie i to będzie niesamowite wydarzenie właśnie w fuzji w pięknej elektrowni rodziny Scheiblerów. Także no sama przestrzeń jest w pewnym sensie tu kluczowa i to ten piękny postindustrialna łódzka tkanka.
0: Zastanawiam się, czy co roku fotofestiwal odbywa się w tak wielu miejscach, bo w tym roku na pewno jesteście rozlani całkowicie na całą Łódź. Tak. Powiesz mi trochę o miejscach, w których się odbywają
2: wystawy. Jesteśmy w kilkudziesięciu miejscach w Łodzi, biorąc pod uwagę Spin-off Festival, który jest takim najmłodszym dzieckiem festiwalowym, najbardziej eksperymentalnym, gdzie są też miejsca na debiuty, na prace studenckie. To jest 20 lokalizacji. Fotofestiwal też jest w kolejnych 20 lokalizacjach. Do tego stopnia, że po raz pierwszy w historii festiwalu uruchomiliśmy autobus festiwalowy, ponieważ mamy dwa centra festiwalowe, jeden na Tymienieckiego w Fabryce Sztuki w Artinkubatorze, tam gdzie jest właśnie Fuzja. Fuzji też są dwie bardzo ważne dla festiwalu wystawy. I drugie centrum festiwalowe, takie bardziej letnie, w parku, czyli Pałac Biedermana, siedziba Uniwersytetu Łódzkiego i tam właśnie w parku będzie bardzo dużo wydarzeń, a w samym Pałacu Biedermana będzie dużo ciekawych wystaw i to będzie autobus, który w weekendy będzie kursował co godzinę między centrami festiwalowymi.
0: Czy to gdzieś też ta podróż autobusem jako prezent dla festiwalowiczów wpisuje się w pomysł, żeby zrobić festiwal bardziej niskoemisyjnym?
2: Tak, jesteśmy festiwalem, który stara się cały czas świadomie zwracać uwagę na kontekst ekologiczny. Mamy taką zakładkę na stronie internetowej, to nie jest greenwashing, tylko po prostu staramy się, żeby dużo przede wszystkim wydarzeń było na otwartym powietrzu. Zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z roweru i chodzić.

0: po wystawach, bo jednak to jest kilkanaście, kilkadziesiąt miejsc w Łodzi i większości ludzie spoza Łodzi i nasi goście międzynarodowi mówią, że Łódź jest naprawdę bardzo fajnym miastem do chodzenia, bardzo walkable. Oczywiście też jakby produkując różne rzeczy, staramy się tworzyć jak najmniejszą ilość śmieci. Każdy festiwal produkuje niesamowitą ilość śmieci. My z roku na rok staramy się, żeby ta kupa po nas, po festiwalowa, zostawała coraz mniejsza, kupa śmieci. I no, strategicznie pracujemy nad tym, żeby festiwal był bardziej przyjazny, ekologiczny i miał jak najmniejszy ślad środowiskowy.
1: Dotarłam do tego, że to była informacja z zeszłego roku o tej niskoemisyjności. Czy to jest jakieś dłuższe działania, czy
0: tak, zaczęliśmy o tym myśleć już 5 lat temu i pierwsze takie spotkanie na ten temat całego zespołu, gdzie zastanawialiśmy się, co dalej zrobić z tą ilością plastiku i innych materiałów, które zostają po festiwalu, więc takie najważniejsze chyba założenie to z reuse, czyli staramy się wykorzystywać materiały z ostatnich edycji festiwali. Pracujemy z architektami, architektkami, które projektując rzeczy, projektują je na lata, więc wykorzystujemy instalacje wystaw w takim kontekście 5-10-letnich nawet, więc magazynujemy dużo rzeczy i jesteśmy częścią takiej europejskiej sieci Futures, która jest to sieć europejskich festiwali, muzeów, która też bardzo mocno działa w kontekście ekologii i tutaj jesteśmy wręcz liderem tej grupy Sustainability.
1: Tak, wspomniałeś też o chodzeniu po Łodzi. Wyobrażasz sobie fotofestiwal w innym miejscu niż Łódź? Wydaje mi się, że jest bardzo mocno związane z tym miastem.
0: Nawet nie przyszło mi to nigdy do głowy. Myślę, że Łódź jest najważniejszym aktorem, aktorką, jeśli jest kobietą, a zwykło się mówić, że Łódź jest kobietą. Więc ta przestrzeń, ta tkanka postindustrialna w tym roku oczywiście do fabryk dołączył pałace, ale też basen, czyli słynna łódzka IMCA i właśnie w YMCA będziemy realizować jeden z ciekawych takich projektów. W tym roku gościem fotofestiwalu będzie Tajwan i dużo artystów wizualnych z Tajwanu i tam w basenie, basen zamieni się na tak zwany projekt Kino Utopia, gdzie będzie można oglądać tajwańskie wystawy, oglądać tajwańskie filmy i nawet spróbować tajwańskiej lemoniady.
1: W fotofestiwalu też dużą rolę odgrywa muzyka. Na pewno w tegorocznej edycji widziałam, że współpracujecie i z Audio River, i z festiwalem Rave Kijavik. W jaki sposób ten świat fotografii i muzyki będzie się przenikał na tegorocznej edycji?
0: Tak, to już tak mniej więcej 10-15 lat temu poszła fama, że jesteśmy festiwalem, który ma dobry line-up muzyczny, a chociaż jesteśmy festiwalem sztuk wizualnych. I teraz faktycznie bardzo mocno dbamy o to i mamy około kilkunastu wydarzeń muzycznych na festiwalu. Począwszy od wspomnianej Hani Rani, po takiej bardziej scenę DJ-ską w tym roku na festiwalu. Przede wszystkim zaprosiliśmy takie bardziej latynoskich twórców i twórczynie, głównie nawet twórczynie z Kolumbii, Wenezueli czy Madrytu, więc będzie dużo psychodelicznej kumbii eksperymentalnej. To jest naprawdę ciekawy nowy nurt w muzyce elektronicznej. I oczywiście współpraca z Audio River i z Rave Kijavikiem. Wspólnie z Rave Kijavikiem kończymy fotofestiwal, więc ten weekend 27-28 czerwca to właśnie nasza współpraca, ale też Rave Kijavik, tak samo jak my, zmienia się przez te ostatnie lata, ma swoje dziesięciolecie i to nie będzie tylko muzyka elektroniczna, to będzie ciekawa muzyka akustyczna i instrumentalna.
1: Wspominałeś też jeszcze w takiej naszej rozmowie zakulisowej, że dużą rolę w tegorocznym festiwalu odgrywają też zwierzęta. To wydaje się takie mało ekscytujące na pierwszy rzut oka, ale na pewno macie na to jakiś fantastyczny pomysł.
0: No właśnie, to jest takie klisze. Przyzwyczailiśmy się do tych zwierzątek i kotków z Instagrama, więc na festiwalu ich nie będzie. To jest wystawa krytyczna i problemowa, która opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami nieludzkimi i to podkreślamy na każdym kroku, bo często zapominamy o naszej zwierzęcości i dzielimy świat na ludzi i zwierzęta, więc na nasz naszych wystawach będzie to opowieść o zwierzętach ludzkich i nieludzkich i o naszych korzeniach, więc jest to taka wystawa bardzo antropologiczna, filozoficzna i zaprosiliśmy do wystawy 90 twórców i twórczyni z całego świata, prezentujących różne ciekawe wątki, bo będzie to na przykład Feng Ling z Chin, który kilkanaście lat temu uratował jedną małą świnkę z ubojni, a teraz jest to wielka świnia, która stała się członkiem jego rodziny, z którą mieszka. Będzie też wystawa o kotach ulicznych na całym świecie, walczących o przetrwanie. Bardzo też wzruszająca opowieść Nikity Tiroszyna, która powstała w Sankt Petersburgu w momencie, kiedy Nikita fotografował kontekst wojny w Ukrainie i militaryzacji Rosji, ale te koty wyszły na plan pierwszy i jakby będzie dużo takich wielowątkowych wystaw, naprawdę nieoczywistych o zwierzętach.
1: Czy jakiś komentarz do spraw bieżących, politycznych też pojawi się na festiwalu?
0: Oczywiście i to chyba highlight od tegorocznej edycji festiwalu, czyli Philip Montgomery, meksykańsko-amerykański artysta, który przez ostatnie 10 lat zarówno i dla Timesa, dla New York Timesa, dla wielu innych dzienników fotografował kontekst społeczno-polityczny, przede wszystkim kryzys demokracji, a wręcz upadek demokracji i tam pojawią się wątki Black Lives Matter, kontekst chociażby ostatnich miesięcy i funkcjonariuszy ICE w Minneapolis. I to nie są zwykłe reportażowe, dokumentalne zdjęcia, to są naprawdę niesamowicie metaforyczne, wizualnie niesamowicie zaprezentowane i skadrowane zdjęcia, wyglądają jak naprawdę klasyka malarstwa z historii sztuki, a to są fotografie i to jest naprawdę bardzo emocjonalne i przejmująca wystawa, chyba takie odbicie w lustrze tego, co widzimy w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach, ale w takim artystycznym wydaniu.
1: Na koniec jeszcze chciałabym cię zapytać, bo wydaje mi się, że żadnemu festiwalowi już teraz nie udaje się uciec przed tematem AI. U was ten temat też się pojawia, ale nie jest chyba wyjątkowo poruszany jakoś bardzo krytycznie, opowiesz mi o tym?
0: Pojawia się i temat AI jest istotny, ponieważ od wielu lat próbujemy pokazywać najnowsze zjawiska w świecie sztuk wizualnych i fotografii. Wiadomo, że AI już jest obecna od co najmniej kilku lat. Natomiast jesteśmy bardzo ostrożni, zachowawczy, czyli chcemy pokazywać takie rzeczy, które naprawdę są silne, mocne, dobre i mają przekaz. Jakby ten kontekst kuratorski jest istotny. Co roku na festiwal mamy w programie otwartym ponad 1600 zgłoszeń, propozycji wystaw, a pokazujemy dosłownie 6 z tych wielu nadesłanych aplikacji. Więc w kontekście AI w tym roku pojawi się wystawa w Kamienicy Majewskiego, pokazująca kontekst Polski, sceny i sztuki wizualnej i artystów, artystki pracujące z AI. I jest to dosyć ciekawa, też krytyczna wystawa z taką właściwie główną refleksją na temat tego, że AI jest kolejnym narzędziem, z którym możemy korzystać i jeśli świadomie z niego korzystamy, to czemu nie? To są naprawdę ciekawe narracje artystyczne.
1: To jeszcze jakieś takie ostatnie słowa zaproszenia na koniec rozmowy?
0: No przede wszystkim chyba też jakby ten wątek spotkań i kontekst tego, że rozpoczynamy taki cykl festiwali letnich, żeby spotkać się, współpracujemy z wieloma też organizacjami społecznymi i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie świat sztuki. Współpracujemy przy okazji właśnie tematyki zwierzęcej i z Otwartymi Klatkami, i z Fundacją Viva, i z WWF. Także współpracujemy z organizacjami społecznymi. Będzie dużo ciekawych branż fundraisingowych. To jest oczywiście też program filmowy, program muzyczny. No program festiwalu jest tak bogaty, że zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej i przeskrolowania tej ilości wystaw, wybrania swoich ulubionych. Na przykład też będziemy mieli psychodeliczne ptasie disco, gdzie artyści z Finlandii będą miksować dźwięki ptaków i będzie to również wydarzenie choreograficznie, będzie można potańczyć, więc jest dużo zaskakujących, ciekawych wydarzeń na festiwalu.
1: Tak sobie myślę, że może można by się pokusić nawet o stwierdzenie, że skoro nie ma fotofestiwalu bez Łodzi, no to nie byłoby też Łodzi bez fotofestiwalu, przynajmniej w takiej fajnej, kulturalnej wersji. Moim gościem był Krzysztof Candrowicz, jeden z kuratorów właśnie fotofestiwalu i myślę, że naprawdę dobitnie udowodnił, że fotofestiwal to nie tylko fotografia, ale po prostu fantastyczne miejsce dla miłośników sztuki. Szczegóły oczywiście na stronie internetowej fotofestiwal.com, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca, albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon, albo jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, zgłosić się do najbliższej Wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest to ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
2: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
3: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących, no są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia, jak najszersze zaangażowanie.
1: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
4: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, nawet po 40 kilka projektów na osiedlu, na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 5 projektów dopuszczonych do głosowania. To jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować. Także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
1: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
4: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponad osiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne, każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
1: Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego, jak ważny jest budżet obywatelski, ponieważ jest to, wydaje mi się, najlepsza forma pokazania władzom miasta, co naprawdę jest ważne dla nas, łodzian, a przecież nikt nie zna naszych osiedli czy naszej okolicy lepiej niż my sami. Tutaj bardzo fajnym dodatkiem do tegorocznej edycji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne, no i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności. Także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc może na razie przenieśmy się też na chwilę w okolice tematów już aktualnych inwestycji, z których można korzystać w tym momencie, bo tutaj chciałabym przypomnieć przede wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom, że jeszcze do najbliższego poniedziałku można bezpłatnie przetestować nowy parking wielopoziomowy, pierwszą tego typu inwestycję w Łodzi. Z tego co rozumiem, kierowcy upominali się o powstanie takiego obiektu już od długich lat, więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia Olszewska, czyli kierownik działu partnerstwa publiczno-prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi.
5: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli...
6: Myśmy chociaż, że walczyliśmy.
5: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
6: Wspólnie z partnerem chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast, żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
1: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja. Czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w Centrum Łodzi? Obiekt przy wschodniej 62/64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych przy wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
7: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych fundusze.ue.locki.pl oraz fundusze.ue.wup.loc.pl. Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Strasznie dużo nagromadziło się dzisiaj tematów inwestycyjnych, więc uporządkujemy to sobie na sam koniec. Także od początku można już głosować w łódzkim budżecie obywatelskim. Głosowanie będzie trwało jeszcze do końca miesiąca, więc macie jeszcze prawie miesiąc, żeby przejrzeć sobie wszystkie możliwe oferty i zadecydować, na co chcecie oddać swój głos. Możecie również już korzystać z nowo oddanego parkingu na wschodniej 62/64, ale już tylko do poniedziałku bezpłatnie. Również do końca czerwca można składać swoje projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. to wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
10: Słuchacie audycji Magazyn Reporterów. Zza mikrofonu wita się z wami Weronika Kobus i dziś po raz kolejny zabieram was na wystawę. Wybierzemy się do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie właśnie otwiera się absolutnie pionierska wystawa, pierwsza taka w naszym kraju, która eksploruje temat nie właśnie historyczny, a temat mody współczesnej, mody XXI wieku. Próbuję ją zebrać w jedno miejsce, pokazać i być może będziemy w stanie dopisać sobie do tego jakąś historię, znaleźć definicję tego, jaka jest ta polska moda XXI wieku, co ją łączy, jacy są artyści, którzy ją tworzą. To właśnie na wystawie Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Otworzy się ona w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, tak jak już wspomniałam, w tak zwanej Białej Fabryce, już 13 czerwca, także całkiem niedługo. Możecie powoli zaczynać planować sobie wyjście do muzeum. Ja na pewno tej wystawy nie odpuszczę. Myślę, że nie ma zbyt dużej potrzeby, żeby tłumaczyć wam, łodzianom, dlaczego przemysł modowy jest tak ważny w historii naszego miasta, ale myślę, że warto posłuchać, co o samej wystawie mają do opowiedzenia osoby zaangażowane w jej powstawanie. W dzisiejszej audycji posłuchamy, co do powiedzenia na temat tej wystawy ma zarówno jej kurator, jak i artyści, których prace znajdują się na niej, ale zaczniemy od pani prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej.
11: Odwiedzamy łódzkie muzea.
12: Witam państwa w miejscu, które chyba wszyscy bardzo kochamy, bo jest takim jedynym swego rodzaju kompendium wiedzy o włókiennictwie, sztuce, modzie, ale przede wszystkim o naszej historii i o naszym świadectwie, że nasze miejsce na mapie Polski jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się, bo pani dyrektor tą decyzję podjęła przyszło 7 lat temu, kiedy zaczęła kolekcjonować tak naprawdę poszczególne elementy tego, co dzisiaj zobaczymy. Zobaczymy 13 lipca o godzinie 16, kiedy wernisażem rozpocznie się wystawa dotycząca tego, co chyba każdy z nas kocha, bo ubiór jest sztuką, a tu będziemy mieli do czynienia ze sztuką na najwyższym poziomie, najlepsi projektanci, 50 projektantek i projektantów praktycznie z tych, którzy w XXI wieku tworzą modę polską. Bardzo się cieszę, że zdecydowali się wspólnie razem. Wiem, że nieraz jest to trudne, ale wspólnie razem pokazać swoje osiągnięcia i przede wszystkim olbrzymi kapitał, którym mamy możliwość się szczycić. Może za mało na ten temat rozmawiamy, ale naprawdę jesteśmy widoczni na świecie, nie tylko na salonach polskich, ale przede wszystkim salonach Paryża, Berlina, Mediolanu czy Londynu. i to jest nasz wyznacznik. To jest moda, która myślę, że jest takim odzwierciedleniem tego, co po części nam duszy gra. W związku z czym bardzo się cieszę, że będziemy mogli zobaczyć to, co potrafią nasi projektanci, a tak jak wspomniałam, potrafią bardzo, bardzo wiele. Już teraz zapraszam Państwa z całego serca właśnie 13 lipca o godzinie 16 na wernisaż wystawy, która pokaże, jak piękna jest moda tworzona w XXI wieku przez polskich projektantów.
10: Tutaj malutka korekta, bo wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca i będzie ona dostępna aż do maja przyszłego roku, także na spokojnie zdążycie ją sobie obejrzeć. A dlaczego tak ważne jest, żeby kolekcjonować właśnie współczesną polską modę? O tym opowie Aneta Dalbiak, czyli dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
8: Powiem może dwie rzeczy i oddam tutaj scenę bohaterom dzisiejszym, czyli projektantom i kuratorowi, ale powiem o dwóch ważnych rzeczach. O pierwszej rzeczy to, że nasze muzeum jest pierwszym muzeum, które w Polsce kolekcjonuje modę najnowszą. Nie ma takiej drugiej kolekcji u nas w Polsce, więc myślę, że jest to naprawdę dla nas bardzo ważne wydarzenie, ale też z drugiej strony Łódź jest absolutnie doskonałym miejscem do tego, żeby ta kolekcja powstała i nasze muzeum również. A drugą rzeczą pierwszą jest również ta wystawa. Nie było do tej pory tak obszernej wystawy mody XXI wieku, jak ta wystawa, którą otworzymy za chwilkę. Próbujemy przyglądać się tej scenie modowej współczesnej też jako pierwsi, co też wydaje mi się jest dość istotne. Mam nadzieję, że za nami pójdą kolejne muzea i na wzór muzeów światowych Victoria and Albert, Met, te kolekcje modowe zaczną pojawiać się w muzeach w Polsce.
10: Dlaczego ta nowa moda polska jest taka ważna? O tym opowie kurator wystawy, czyli Marcin Różyc.
13: Na wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć zobaczą Państwo prace, projekty, modę, którą razem dzięki decyzji Anety Dalbiak gromadzimy i kupujemy do kolekcji Muzeum, Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Ja zostałem do tej współpracy zaproszony przez Anetę Dalbiak i jestem tym ogromnie zaszczycony. Bardzo się cieszę, że nie postanowiliśmy powielać wzorców zachodnioeuropejskich. Nie chcieliśmy stawiać tej Łodzi w takiej sytuacji, że ona musi coś doganiać. Stworzyliśmy zupełnie autorską kolekcję, jedyną taką kolekcję na świecie, ogromną, rozbudowaną kolekcję mody polskiej z XXI wieku. A oprócz tego poszliśmy trochę w stronę takiej humanistyki indygenicznej i postanowiliśmy nie badać jej w taki tradycyjny sposób. To znaczy postanowiliśmy wyczytywać z mody uczucia i emocje, a także postanowiliśmy chronić przede wszystkim tą modę, która współtworzy albo interpretuje polską kulturę. I mogę Państwa zapewnić jako osoba nie z Łodzi, że Łódź ma fenomenalną, wspaniałą kolekcję, fenomenalną na skalę światową, nie przeglądająca się w innych muzeach, tylko czerpiąca z własnego, wspaniałego dziedzictwa, które tutaj zostałem w muzeum. Także zobaczą Państwo efekt tej pracy i naprawdę historyczne wydarzenie, bo takiej kolekcji, tak ogromnej, skupionej na polskiej modzie XXI wieku, a także na emocjach i kulturze nie ma nic. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć.
10: No ale dobra, opowiedzmy o tym, czyje prace zobaczymy na tej wystawie, skoro jest ona tak ważna. A no zobaczymy projekty i sylwetki przygotowane przez takich artystów jak Arkadiusz, Tomasz Armada, Gosia Baczyńska, czy też marki takie jak Misbehave. Posłuchajmy w takim razie, jak o swoich projektach wypowiadają się artyści, których prace znajdziemy podczas tej właśnie wystawy.
14: Maja Wączyńska. Tak, ja przede wszystkim jestem też ogromnie zaszczycona, że mogę być częścią tej wystawy. Zdecydowanie zgadzam się z tym, że ubiór ma ogromną moc bycia takim właśnie nośnikiem emocji, czy jakimś takim narzędziem do kreowania jakiejś swojej też persony, tożsamości. I myślę, że właśnie ta wystawa będzie taką fantastyczną okazją do przedstawienia tej współczesnej mody polskiej w taki przekrojowy sposób, ponieważ mamy tutaj zbiory nie tylko brandów czy projektantów już bardzo mocno ugruntowanych na tym rynku polskim, ale też marki bardziej niszowe, niezależnych twórców i myślę, że też właśnie taki moment, w którym praca projektanta trafia do muzeum, jest naprawdę momentem ważnym i poruszającym. I uważam, że tutaj tak naprawdę też to jest wspaniałe, że tworzy się taka sytuacja, właściwie tworzy się taka opowieść o jakiejś takiej tożsamości współczesnej mody polskiej. Ode mnie będą sylwetki z dwóch różnych kolekcji i myślę, że też takie, które pokazują moje, powiedzmy, takie spektrum projektowe w dosyć szeroki, obszerny sposób. Jedna sylwetka to jest sylwetka, która też w całości operuje taką materią dziewiarską, w której również nie tylko forma jest zaprojektowana przeze mnie, ale już ten projekt zaczyna się od samej powierzchni materiału, czyli tej powierzchni dzianinowej i w której też stosuję technologię dziania wyrobów odpasowanych, które pozwalają mi na zredukowanie odpadów poprodukcyjnych. Tak więc myślę, że to też w jakimś sensie się wpisuje w jakąś taką odpowiedzialność ekologiczną projektantów, która dzisiaj nie jest jedynie opcją, ale myślę, że też takim naszym obowiązkiem. No a druga sylwetka jest właśnie sylwetką, w której w całości użyłam tylko tkanin. Jest to sylwetka, która powstała jeszcze na etapie mojego studiowania, natomiast właśnie ta wspomniana wcześniej to jest już zdecydowanie później powstała sylwetka, także no myślę, że tak, że to po prostu gdzieś tam tak pokazuje w pełni skalę tego, jak działam, jak myślę o projektowaniu, że właśnie gdzieś tam o tym projektowaniu myślę w taki sposób, że jest to też w pewnym sensie dialog tego, co na zewnątrz, z tym, co w środku w nas.
15: Rafał Michalak, studia MMC. Nie wiem do końca, co będzie na wystawie, bo muzeum w ostatnim czasie zakupiło kilkanaście ubrań z naszej kolekcji. Natomiast widzę dzisiaj jedną czarną suknię, która tu jest zaprezentowana i to jest wyjątkowa suknia, bo to jest suknia z pokazu, który odbył się właśnie tu w muzeum w czasie pandemii. Postanowiliśmy nakręcić film, wideo, ponieważ nie mogliśmy zaprosić widzów na żywy pokaz. I to jest suknia po części inspirowana właśnie XIX wiekiem i atmosferą, jaka panowała w białej fabryce. Bardzo lubimy to miejsce, bo 30 lat temu właśnie w tym miejscu jako MMC Studio debiutowaliśmy. Tu mieściła się Krajowa Izba Mody i wtedy dostaliśmy tutaj pierwszą naszą w życiu nagrodę projektanta roku, więc jesteśmy bardzo sentymentalnie związani z Muzeum Włókiennictwa i no, gratulujemy i Marcinowi i Janecie, że rzeczywiście zainteresowali się polską współczesną modą, bo jest to dla nas na pewno duże wyróżnienie.
16: Jak pierwszy raz odwiedzałem muzeum 20 lat temu, to nie sądziłem, że będę miał kiedykolwiek możliwość pokazania swoich rzeczy, a rzeczy, które są na ekspozycji, debiutowały w tamtym roku właśnie w Muzeum Włókiennictwa na pokazie. Wrócę też do tego, co powiedziała Maja, bo coraz częściej padają pytania o tożsamość polskiej mody i trochę przez to, że jesteśmy w samym centrum jej, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć albo odpowiedzieć na pytanie, jaka to polska moda dzisiaj jest albo jaka była przez ostatnie lata. Mamy sklasyfikowane bardzo dobrze dekady, które były przed nami, ale nie wiemy trochę, kim jesteśmy i w jakim nurcie tworzymy i czy jesteśmy spójni, czy jesteśmy różni, czy się lubimy, czy się nie lubimy, czy można o nas powiedzieć coś wspólnego i czy jest coś takiego jak polska moda współczesna. I wydaje mi się, że ta odpowiedź będzie na tej wystawie. Bardzo na nią czekam, jeszcze nie widziałem. Lubię też ten dreszczyk emocji, który jest przy każdym poście, który zapowiada kolejnych artystów i cieszę się też jako wykładowca, że obok mnie będą też sylwetki z kolekcji dyplomowych bardzo młodych osób. I cóż jeszcze, no moda zawsze żyła w Łodzi. Na chwilę znikała i znowu się pojawiała i wydaje mi się, że tą wystawą, która z całą pewnością ściągnie wszystkich, nie tylko z Polski, ale też z Europy i być może świata, no trochę przypieczętujemy swoje pierwszeństwo w kategorii moda w Polsce. Sylwetki, które są które będą do zobaczenia na wystawie, pochodzą z kolekcji Good Boy, czyli pracy badawczej, która premierę miała tutaj podczas pokazu. Ale nic więcej nie mówię. Tajemnica. Dziękuję bardzo.
10: To byli właśnie artyści, których sylwetki zobaczymy na wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Ci artyści to Maja Bączyńska, Rafał Michalak oraz Michał Szulc. Tutaj myślę, że warto przywołać też wymienionego wcześniej przeze mnie Arkadiusa, który teraz w umysłach łodzian jest naprawdę bardzo obecny ze względu na to, że dopiero raptem parę miesięcy temu zamknęła się fantastyczna wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, która właśnie była ogromną kolekcją prac Arkadiusa i jemu w całości była poświęcona, a już od kilku dni możemy oglądać w Teatrze Jaracza spektakl inspirowany zarówno twórczością, jak i życiem właśnie Arkadiusa. Także można się z tym artystą zapoznać naprawdę, naprawdę dobrze teraz w naszym mieście. Myślę, że większych słów zachęty już nie potrzeba. Przypomnę tylko, że wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca, a będzie można ją oglądać do maja przyszłego roku, więc jeszcze długo, długo będzie gościć w naszym mieście. Tym, którzy nie byli jeszcze w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, przypomnę jeszcze szybciutko, że Muzeum Włókiennictwa to nie tylko biała fabryka, ale również przynależny do jej terenu skansen, który również zdecydowanie warto odwiedzić. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, to wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
9: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tydzień w Łodzi.
10: Wita się z Wami gorąco magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i jak zwykle porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji o sprawach łódzkich. Pierwsza z tych spraw jest na pierwszy rzut oka nie do końca z Łodzią związana, ale pozwólcie, że wyjaśnię Wam, jak tutaj te nitki spinają się na jednej tablicy korkowej. A drugi temat już w bardziej oczywisty sposób dotyczy zarówno mieszkańców Łodzi, jak i tych, którzy Łódź będą odwiedzać. Zaczniemy sobie od kilku kartek z kalendarza, bo w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy zarówno Dzień Dziecka, jak i niewiele później Dzień In Vitro. No i tak się składa, że ten nasz region łódzki, a zwłaszcza nasze miasto, jest z tym tematem naprawdę silnie związane. Otóż okazało się, że kiedy z oferty dotacji rządowych zniknął ten właśnie program In Vitro i dofinansowywanie go, to właśnie miasto Łódź zajęło się stworzeniem takiego programu na poziomie samorządowym. Oczywiście nie tak kompletnego i tak bogatego, jak mogłoby to sobie pozwolić państwo. Natomiast to właśnie nasze miasto odpowiedziało na potrzebę realizowania dalej programu finansowania właśnie procedury in vitro i wprowadziło ustawę, którą później zaadaptowały sobie na swoje potrzeby różne inne samorządy już w całym kraju. Muszę się przyznać, że do niedawna sama nie wiedziałam, że to właśnie nasi lokalni politycy jako pierwsi wyciągnęli rękę w stronę przywrócenia tego programu, no chociaż właśnie w niewielkiej części. No ale zanim wejdziemy w szczegóły, niech o roli Łodzi w tworzeniu nowego programu rządowego, który już obejmuje całą Polskę, opowie prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.
9: Zdrowa Łódź.
17: Postanowiliśmy przypomnieć, jak ważne jest nie tylko budowanie nowych ulic czy domów, ale przede wszystkim jak ważne jest wspieranie lokalnej społeczności w tym, żeby mogły te osoby, które zdecydują się, cieszyć się tacierzyństwem. Dla nas jest to szalenie ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że niepłodność nie jest czymś wyimaginowanym. Jest to w tej chwili choroba społeczna, która dotyka wiele, wiele par, które pragną potomstwa i niestety w sposób naturalny trudno im niestety tego potomstwa się doczekać. Dlatego tak ważne jest, żeby faktycznie w momencie, kiedy zawodzi natura, wspomóc to medycznie. Dlatego bardzo się cieszymy, że wspólnie z Salve Medica i z Gametą udało nam się stworzyć program, dzięki któremu 576 dzieci w Łodzi przyszło na świat, ale to jest przede wszystkim 576 fantastycznych, szczęśliwych historii rodzin najbliższych, którzy mogą się cieszyć z tego, że mają długo wyczekiwane, często bardzo długo wyczekiwane maleństwa. Tak jak wspomniałam, nasz program był jednym z pierwszych. Na bazie tego programu, który udostępnialiśmy innym samorządom w całej Polsce, powstało szereg tego typu projektów. Bardzo się cieszymy, że z chwilą, kiedy koalicja 15 października zaczęła rządy w Polsce, również ten program wrócił na swoje miejsce i stał się programem rządowym, dzięki któremu pary w całej Polsce, już niezależnie od tego, czy samorząd wspiera, czy jest taka możliwość, czy nie, mogą się cieszyć z tego, że dzięki wsparciu funduszy centralnych mogą przede wszystkim spróbować jednak osiągnąć swój cel, czyli stworzyć fantastyczną rodzinę z cudownymi dziećmi. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w ten projekt. Pawłowi, który od początku był przy mnie, teraz jako pan poseł Bliźniuk pełni rolę również w komisjach, które tymi tematami się zajmują, i oczywiście Adamowi Wieczorkowi, dzięki któremu program funkcjonował, funkcjonuje, bo my nie zaprzestaliśmy. My może troszeczkę stonowaliśmy, bo jednak warunki tego programu, który jest na forum ogólnopolskim, są zdecydowanie lepsze, jeśli chodzi o warunki finansowe. My tylko dotujemy, tam jest w całości praktycznie pokrywane ze środków budżetu centralnego. Ale cieszmy się, bo tak jak powiedziałam, miasto to nie budynki, to nie ulice, to przede wszystkim szczęśliwi ludzie.
10: Podsumowując, pary chętne do skorzystania z procedury in vitro mogą już korzystać z pełnego dofinansowania w ramach programu rządowego, no ale rozumiem, że nie zawsze był on dostępny i miasto Łódź może chcieć się pochwalić osiągnięciami tego lokalnego programu, który był właśnie takim tymczasowym wypełnieniem luki pomiędzy jednym a drugim rządowym programem, jeżeli możemy to w ten sposób interpretować. W takim razie w segmencie chwalenia się i rzucania liczbami wystąpi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
18: Szanowni Państwo, ja opowiem na wstępie o takiej historii, która sprawia, że pełniąc tą funkcję publiczną, człowiek doświadcza takiego momentu, kiedy uzyskuje ogromne potwierdzenie, jak warto pewne rzeczy robić. Przyszła do mnie para, której wręczałem wyprawkę i ona już była po raz drugi. I przyszła z dziewczynką, która miała 5 lat i ona narodziła się z programu in vitro. Ale ta dziewczynka przyszła też ze swoim braciszkiem, który miał 6 miesięcy. I przyniosła mi, bo to był okres świąteczny, narysowaną taką choinkę, na której było napisane: dziękuję za braciszko. To właśnie takie chwile i te momenty, które ja mogłem tylko na chwilę doświadczyć, ale które myślę, że dzięki naszemu miejskiemu programowi daliśmy wielu parom w Łodzi, a dzięki obecnie krajowemu programu dajemy wielu parom na terenie całego kraju, to są te wyjątkowe momenty, dla których warto podejmować tego typu wyzwania. Łódź nie czekała. W momencie, kiedy spodziewaliśmy się, że zostanie zlikwidowany krajowy program, kiedy rządy obejmował PiS w 2015 roku, od razu zaczęliśmy pracę nad przygotowaniem naszego miejskiego programu za aprobatą pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Wprowadziliśmy go, zakwalifikowaliśmy do niego ponad 1400 par, 726 klinicznych ciąż i 576 narodzonych łódzkich maluszków. Każda para, której się narodziło dziecko, to para, która uzyskała ogromne szczęście i na pewno ogromną energię w życiu, ponieważ to są pary, które najbardziej wyczekują swoje dzieci. Ale Łódź nie pozostała bierna w tym działaniu, bo wiedzieliśmy, że nasz program dotuje w części całości kosztów. I kiedy zobaczyliśmy perspektywę jako Łódź, że może dokonać się zmiana rządu, rozpoczęliśmy wspólnie z panem posłem Pawłem Bliźniukiem i 25 innych śmiałków z całej Polski na czele z panią premier Ewą Kopacz, z Małgorzatą Rozenek, założyliśmy komitet inicjujący, który przygotował ustawę zlecającą Ministerstwu Zdrowia przywrócenie krajowego programu in vitro. 2024 rok. 500 000 zebranych podpisów w całej Polsce i zostaje przywrócony krajowy program in vitro. Dzisiaj już blisko 15 000 narodzonych dzieci, prawie 50 000 par, które zostały zakwalifikowane i blisko 30 000 procedur, które zostały przeprowadzone. I to, co najważniejsze, pary w ramach programu krajowego uzyskują pełne wsparcie, o wiele szersze niż te, na które my mogliśmy finansowe pozwolić sobie w Łodzi. Ale dzięki temu programu krajowemu zaszczepiliśmy program, który zamienił nasz miejski na ten, który jest o wiele szerszy, daje o wiele szersze wsparcie i dzięki temu większe szanse na perspektywę dziecka, także dla łodzianek i łodzian.
10: A skoro rzucamy liczbami, to myślę, że warto uzupełnić kilka tematów, na przykład taki, że ten łódzki program dotowania procedury in vitro oferował parom zdecydowanym na przystąpienie do procedury dofinansowanie w postaci 5000 zł, co często jest jedynie 1/3 czy nawet 1/4 kosztu takiej jednorazowej procedury, a warto też dodać, że często na jednorazowej próbie się nie kończy. Tak czy inaczej, można Łodzi pogratulować pomysłowości i wytrwałości, a na koniec poprosiłam dr Bognę Sepkiewicz o odczarowanie kilka mitów związanych właśnie z tą procedurą.
19: Bogna Sepkiewicz, Salve Medica.
10: Chciałam zapytać, jak wygląda w ogóle wsparcie pacjentki przede wszystkim w takim procesie? Bo wiemy, że to nie tylko jakby jedno zapłodnienie, to jest być może kilka
19: różnie
10: podejść i opieka wokół w trakcie ciąży do szczęśliwego rozwiązania, bo to też jest niepewne i trudne czasami, prawda?
19: To prawda. Ja bym jednak podkreśliła, że w trakcie leczenia niepłodności zajmujemy się parą i mamy wsparcie dla pary, bo właśnie dobrze, że pani to o tym wsparciu mówiła, bo mamy wsparcie też psychologa w ramach programu rządowego, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o starania, ponieważ często w procesie leczenia niepłodności, ta motywacja czy oczekiwania są bardzo duże, a proces trwa i trwa, więc taka wsparcie psychologiczne jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o program rządowy, to on naprawdę wspiera bardzo parę, bo ma dostęp do tych procedur, do 6 procedur, to jest naprawdę duże wsparcie już i pozwalające u większości pacjentów uzyskać jedno, czasami więcej dzieci. Program się kończy w momencie rozpoznania ciąży klinicznej i na ten moment to jest już zakończenie. Dalsze prowadzenie ciąży jest to już w ramach albo środków publicznych NFZ, albo prywatnych, w zależności od wyboru pacjentki.
10: Co by mogła pani doktor powiedzieć, żeby się nie bać tej procedury, żeby jakoś odczarować stygmaty wokół tej procedury?
19: Ja pracuję już tyle lat i uważam, że to jest okropne, że w ogóle mamy coś takiego jak stygmaty wokół procedury in vitro. Dlaczego nie mamy wokół transplantacji serca i innych procedur medycznych? Tutaj w tym zakresie nagle się okazuje, że dzieci są stygmatyzowane, że procedura jest źle oceniana przez społeczeństwo. To jest procedura medyczna wspierająca pary, które chorują na chorobę, niepłodność. Ta choroba jest specyficzna, bo dotyczy 2 osób, a nie tylko jednej, więc jest to specyficzne i ja bym się nie bała, bo to wszystko, co w mediach krąży, to nie ma w ogóle żadnych podstaw medycznych, a ja jako lekarz wolę się opierać na badaniach naukowych niż na opinii społecznej.
10: Program dofinansowywania metody in vitro z budżetu miasta Łodzi odbywał się pomiędzy 2016 a 2024 rokiem, więc faktycznie już najwyższy czas na podsumowania. Szczegóły i dokładne liczby znajdziecie na stronie łódź.pl. Tam możecie znaleźć cały artykuł poświęcony właśnie podsumowaniu tego miejskiego programu. A ja obiecałam również temat, który będzie interesował nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także osoby do Łodzi przyjeżdżające, więc w takim razie porozmawiamy sobie trochę o dojazdach na koncerty i powrotach do domu. Tutaj rękę wyciąga do nas Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która po raz kolejny odpala specjalne pociągi, które będą dowozić miłośników muzyki na żywo pomiędzy Łodzią a Warszawą właśnie w dni dużych koncertów odbywających się na Stadionie Narodowym i na Atlas Arenie. Więcej na ten temat opowie Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
20: Tegoroczne lato zapowiada się naprawdę koncertowo. Atrakcji nie zabraknie zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie, gdzie wystąpią gwiazdy światowego formatu przyciągające tysiące fanów. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, chcąc zapewnić uczestnikom koncertów komfortowy i bezpieczny powrót do domu, przygotowała dla pasażerów wyjątkową ofertę. W ramach akcji Koncertowe Lato z LKA będą uruchamiane pociągi po zakończeniu największych koncertów gwiazd odbywających się w Atlas Arenie i na PGE Narodowym. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Pociągi będą odjeżdżać po zakończeniu wybranych wydarzeń muzycznych. Nie zabraknie również specjalnych ofert i dodatkowych połączeń przygotowanych z myślą o uczestnikach wydarzeń odbywających się w Łodzi i w województwie łódzkim. Szczegółowe informacje oraz rozkłady jazdy zostaną opublikowane już wkrótce na stronie internetowej lka.locke.pl. Zapraszamy do wspólnego przeżywania muzycznych emocji i podróżowania z łódzką koleją aglomeracyjną.
1: Myślę, że to idealny moment, żeby zająć się takim programem, bo na Atlas Arenie robi się naprawdę ciekawie. Niedawno odbył się koncert Akona i Nio, czyli muzyków, bez których nie ma opcji mówić o muzyce wczesnych lat 2000, a już niedługo na przykład A$AP Rocky, którego koncert cieszy się tak ogromną popularnością, że trzeba było dołożyć drugi termin na Atlas Arenie właśnie. A taka opcja podróży do domu pociągiem po tym, jak przez kilka godzin szalało się i skakało na koncercie, brzmi jak wyjątkowo.

0: cech tego miasta. Nie jest to już Łódź czterech kultur oczywiście, bo tych kultur zrobiło się o wiele, wiele więcej. No i oczywiście instytucją, która te kultury zna najlepiej i najlepiej odnajduje się w ich świecie, jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, które właśnie dialogiem międzykulturowym zajmuje się po prostu profesjonalnie. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie takiego akademickiego zajmowania się kulturą z takiej perspektywy akademicko-poznawczej, ale również, czy może nawet przede wszystkim, takim codziennym życiem wielokulturowej Łodzi. No i myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, że nie ma lepszego sposobu poznawania kultur czy nowych zwyczajów, niż poznawanie ich przez takie zwyczajne, sąsiedzkie spotkania. Właśnie to proponuje nam Centrum Dialogu, organizując Humus Day, czyli Dzień Humusu. Choć nazwa w oczywisty sposób sugeruje nam jedzenie humusu, to dużo, dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy będzie się działo podczas tej imprezy, ale o tym już więcej opowie nam nasz gość. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, słuchacie magazynu reporterów.
1: Czas wolny w Łodzi.
2: Piotr Rambowski, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur.
0: No właśnie, Centrum Dialogu i Festiwal Wielu Kultur, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest tak jakby zapowiedzią Festiwalu Czterech Kultur, czy dobrze to rozumiem?
2: Wielu Kultur, bo już nie jest to Festiwal Czterech Kultur, to już trzecia edycja po zmienionej nazwie i jest to jedno z wielu wydarzeń, bo też od tego roku festiwal przyjmuje nową formułę kroczącą, a właściwie już przyjął, bo festiwal trwa. We wcześniejszych latach, bo dzień, który przybliża różne kultury tworzące dzisiejsze miasto, już stał się tradycją dla naszego festiwalu, bo w tym roku już będzie to trzeci dzień, więc taka młoda tradycja, ale faktycznie we wcześniejszych latach była to zapowiedź festiwalu. Teraz jest to dzień w trakcie festiwalu, bo już mieliśmy parę spotkań na tematy związane ze ścieżkami tematycznymi tegorocznej edycji. No i właśnie jest to dzień, kiedy chcemy przybliżyć różne kultury, które tworzą współczesną Łódź.
0: No i wymyśliliście sobie taki bardzo sprytny wytrych, czyli humus.
2: Wytrych, bardzo smaczny.
0: Bardzo smaczny, no właśnie, bo to tak brzmi, wiesz, odpychająco, poznawanie nowych kultur. To się kojarzy z siedzeniem w szkole.
2: Tak.
0: A to jest spotkanie, na którym będzie można zjeść sobie trochę humusu i niejako, jeżeli dobrze rozumiem, przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o kulturach.
2: Tak, oczywiście. I tutaj przy okazji jedzenia, napełnienia naszych kubków smakowych, poznamy inne kultury i tak naprawdę zobaczymy, że do czynienia z tymi kulturami mamy na co dzień. I też to jest kontynuacja na przykład wcześniejszego tofu day, czyli przez tofu, które jest wszechobecne tak naprawdę teraz w polskim jadłospisie. Chcieliśmy pokazać kulturę wietnamską, skąd tofu pochodzi. No a teraz przez humus day zdecydowaliśmy się, że takim nośnikiem tego poznania tych kultur będzie ta jedna potrawa, to jedno danie, dodatek do dań, no bo humus można w różny sposób przygotowywać i humus jest bardzo specyficzny, bardzo tradycyjny dla krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu. Więc chcemy pokazać taką mozaikę kulturową, mozaikę etniczną, narodową tego regionu, no bo jak wiemy, ten region jest ważny bardzo nie tylko dla świata, ale także dla współczesnej Łodzi.
0: To, o czym mówisz, kojarzy mi się z pojęciem multikulturalizmu butikowego, bo to jest to, jak w jaki sposób my, wydaje mi się, że w tej Łodzi, która jest jednak dość dużym miastem, doświadczamy tych kultur. Doświadczamy ich jako takiego bazaru, w którym można wybierać, który można sobie, nie wiem, zafundować jako ciekawą odskocznię od codzienności, ale w jedzeniu tak naprawdę jest też całkiem sporo polityki.
2: Tak, ale jako Festiwal Łódź Wielu Kultur chcemy, oddajemy głos sztuce. Sztuce, która powinna mówić uniwersalne prawdy o prawach człowieka, o szacunku, tolerancji, akceptacji. Powinna wyrażać, móc wyrażać, pozwalać wyrażać ludziom to, co czują. I jesteśmy dalece od polityki. Wiem, że to jest dosyć może naiwne stwierdzenie, bycie dalekim od polityki, ale staramy się być taką instytucją, no tu jako projekt Festiwal Łódź Wielu Kultur, ale głębiej jako instytucja, Centrum Dialogu

0: Marka Delmana w Łodzi, stawiamy na ten dialog i właśnie też odchodząc trochę od tych wszystkich podziałów politycznych, od tego, co nas poróżnia, chcemy pokazywać, co nas łączy. I też posługując się tym, co powiedziałaś, taki kulturowy butik, że też możemy troszkę wybierać, co nam się podoba, pokazywać to na przykład, jak my widzimy, ale my do współpracy zapraszamy mniejszości, które tworzą te kultury, które są z różnych krajów. I dajemy przez to im platformę do opowiedzenia o sobie, o opowiedzenia o tym, czym dla nich jest właśnie przykładowy humus, jak mogą się integrować, co im sprawia trudność, co jest podobne. To są naprawdę fantastyczne dni, kiedy także, a może przede wszystkim łodzianie i łodzianki, ale też szeroka publiczność całej Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych zakątków Polski ludzie i to jest też wspaniały dzień, żeby pokazać, jak łatwo można znaleźć punkty wspólne. Mimo, że myślimy, że to jest ogromna różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma państwami i też nie wybieramy danej kultury, która będzie nam najbardziej pasować, tylko opieramy się na faktach, na tym, jaka faktycznie kultura buduje dzisiejszą Łódź. No tutaj skierujemy się do kultury etnicznej, narodowej, do kultury państw arabskich. Wcześniej była to kultura Indii, bo mamy bardzo, bardzo dużo osób, które przypłynęły, tutaj posłużę się taką metaforą, bo jesteśmy w Łodzi, z Indii albo z Wietnamu, ale też widzimy bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu. I tego Bliskiego Wschodu, który jest nieodkryty jeszcze przez nas, jak nam się wydaje, że jest, my pokazujemy, że może jeszcze coś jest jeszcze do odkrycia. Tak samo robiliśmy Dzień Turecki, właśnie Tofu Day i właśnie na tym się skupiamy. Na dialogu, na połączeniu i przedstawieniu i daniu głosu innym.
1: Czyli nie będzie to takie spotkanie wykładowe, ale bardziej taka sąsiedzka przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i takiego zwyczajnego ludzkiego spotkania.
0: Tak, oczywiście. Cały dzień, znaczy hucznie cały dzień, to jest Dzień Humus, on będzie trwał od 15 do 19, czyli 4 godziny. O 20 będzie film, pokaz filmu w ramach festiwalu TM Polówka. Tutaj mogę już zdradzić, że to będzie film pod tytułem Kafarnaum. Genialny film, obsypany wieloma nagrodami. Bardzo współczesny, poruszający tematykę praw dziecka, praw człowieka, takiego uniwersalizmu. I też sądzę, że przybliżenie tych produkcji ze świata arabskiego o uniwersalnym znaczeniu pokazuje, że spotykamy się, że borykamy się z tymi samymi problemami, może w innym ujęciu. Ale podczas samego dnia, czyli podczas tego eventu, będziemy mieli do dyspozycji DJ-a, który będzie zapodawał tutaj arabskie rytmy w nowym brzmieniu, ale także będzie o 18 koncert, taki w cudzysłowie koncert, bo wiadomo, to będzie w przestrzeni fuzji, w zabytkowych, odrestaurowanych fabrykach, przestrzeniach pofabrykanckich. Będzie koncert przybliżający takie tradycyjne arabskie brzmienia. Będą też warsztaty z kaligrafii arabskiej, warsztaty zrobienia humusu. Właśnie tutaj zebraliśmy łódzkich restauratorów, którzy pochodzą z tych państw i wybrali Łódź jako tą ziemię obiecaną, która, w której mogą rozwijać swój biznes. I właśnie będzie taki mini konkurs, mini warsztat robienia humusu. Będą różne stoiska. Tutaj zaprosiliśmy do współpracy już po raz trzeci Muzeum Azji i Pacyfiku z Warszawy, która w swoich kolekcjach ma także zbiory dotyczące tego terytorium, czy tutaj właśnie terytorium Palestyny, Omanu, Libanu, Maghrebu, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Będzie można zobaczyć na przykład stroje, wydruki strojów w rzeczywistych rozmiarach, tradycyjnych, męskich i żeńskich dla tego regionu. Będzie też można zakupić różne jedzenie arabskie, słodycze, więc program zapowiada się naprawdę obłędnie. No i przez to właśnie chcemy odejść od tego, znaczy też będą akcenty naukowe. Zaprosiliśmy do współpracy na przykład koło naukowe Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Al-Mashriq, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy, zainteresowania terytorium Bliskiego Wschodu. I też zaprosiliśmy ich, żeby bardziej od strony naukowej, takiej studenckiej, pokazać, jak wygląda właśnie ten region. Więc to jest taki miks. kultury, jedzenia, nauki, później filmu i jeszcze będzie warsztat tańca dabka, tradycyjnego tańca palestyńskiego, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie, to i tak znajdzie coś dla siebie.
1: Myślę, że masz po prostu rację, że przy tak bogatym programie, no, w jakieś zainteresowanie musicie trafić.
0: Tak, tak.
1: Czy jakieś jeszcze takie dni tematyczne macie w planach przed finałem festiwalu?
0: Przed finałem festiwalu nie. Z reguły jest to właśnie ten jeden dzień tematyczny, ale zauważamy potrzebę organizowania takich dni na większą skalę. Wiele osób tutaj z naszej publiczności łódzkiej na przykład nie miał pojęcia, że dana mniejszość jest aż tak już zakorzeniona w Łódź, że ich nie dostrzegamy na co dzień, że to już są łodzianie, łodzianki, że po prostu już nasza Łódź jest tak multikulturowa, że nie zauważamy tych innych kultur na co dzień. I właśnie też po to są te dni, żeby pokazać, że walczymy też ze stereotypami, z uprzedzeniami, chcemy budować tolerancję i pokazywać, że ta Łódź jest różnorodna. I też te dni tematyczne są odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności. Więc nie powiem, że mamy w planach, na pewno w przyszłym roku, w 2027, będzie też taki dzień tematyczny. Jeszcze nie wiemy, jaka kultura. Najpierw musi się odbyć Humus Day, żeby móc bezpiecznie, całym, zdrowym i pełnym energii i nowych pomysłów ruszyć w przyszłym roku, ale na pewno, jeżeli nadarzy się okazja, to będziemy organizować takie dni.
1: No to już słowem końcowym. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zapisać, czy można przyjść z ulicy?
0: Gdzie, kiedy? Można przyjść z ulicy. Naprawdę można przyjść z ulicy. Ma być ładna pogoda. Od 15 do godziny 19 Humus Day w Fuzji przy ulicy Milionowej 14 czerwca w niedzielę. A od 20 pokaz filmu pod tytułem Kafarnaum w ramach festiwalu TME Polówka. Serdecznie zapraszam. Dzień jest pełen, będzie pełen atrakcji. Od warsztatów tańca, przez robienie humusu, przez wystawy, przez stroje ludowe, przez rękodzieło, jedzenie. Zapraszam.
1: Nic, tylko przyjść i korzystać.
0: Tak, jeść humus.
1: Oczywiście. Moim gościem był Piotr Rzębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że będziesz na humus daj.
1: Być może się wybieram.
0: Zapraszam.
1: No to wszystkie szczegóły już znacie. Nie ma wymówki, żeby nie pojawić się na Humus Day i zapoznać z kulturą arabską właśnie w taki fajny, przyjazny sposób. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że mimo, że wydarzenie jest organizowane przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, to nie odbywa się ono na Bałutach, właśnie w Centrum Dialogu, do którego no, dużo osób narzeka, że jest daleko, tylko w Fuzji, w samiutkim centrum miasta przy ulicy Milionowej, także tym bardziej. Nie ma powodów do narzekania, nic, tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w tym roku nie będzie więcej takiego wydarzenia, dopiero kolejne, takie spotkanie z jedną z mieszkających w Łodzi kultur odbędzie się za rok. Oczywiście również warto zapoznać się z programem Festiwalu Wielu Kultur, który już trwa w naszym mieście i w tej swojej formule festiwalu kroczącego nabiera coraz większego tempa. To był magazyn reporterów. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazynu reporterów. Za mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie trochę o fajnych planach na aktywne spędzanie wakacji i o kolejnym głosowaniu w budżecie obywatelskim, bo jak już mogliście się zorientować, nasze miasto jest na tyle rozpieszczone, że załapuje się zarówno na łódzki budżet obywatelski, jak i na budżet obywatelski województwa łódzkiego. Ale zanim znowu o budżecie, zaczniemy sobie od planowania wakacji razem z Zieloną Łodzią, która tym razem po raz kolejny wychodzi do nas z absolutnie naładowanym kalendarzem. A w tym kalendarzu znajdziemy naprawdę całą masę aktywności. Od spacerów przez zajęcia sportowe, po zajęcia takie jak tai chi, czy obchody nocy świętojańskiej, albo nocy spadających gwiazd. Także jeżeli ktokolwiek jeszcze zastanawia się, jak spędzić lato w mieście, no to już przechodzimy z informacjami. Posłuchajcie przedstawiciela Zielonej Łodzi.
2: Aktywnie w Łodzi.
3: Łukasz Janczar, Zielona Łódź. Mamy zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym. Mamy zajęcia o charakterze, powiedziałbym, kulturalnym czy społeczno-kulturalnym. Mamy takie zajęcia, gdzie można mówić o pewnym popularyzowaniu nauki. Więc myślę, że tak można określić bardzo szeroko naszą ofertę. Z jednej strony staramy się wykorzystać po prostu tę przyrodę, która zachowała się i którą możemy obserwować w łódzkich parkach. Rozmawiamy o niej podczas spacerów. Niektóre z tych spacerów i wycieczek mają charakter, powiedzmy, botaniczny. Czasami mają charakter bardziej związany z historią naszego miasta. Staramy się pokazać te parki z różnych stron. Spacerujemy bądź jeździmy rowerami w każdą niedzielę. Z reguły spotykamy się o godzinie 12 i przez kilka godzin staramy się podziwiać łódzkie parki razem z przewodnikami. Czasami jest to spacer, który trwa całą noc przez 12 godzin. Także tych spacerów w ciągu sezonu jest blisko 40. Zapraszamy na zajęcia jogi w 4 łódzkich parkach. Mamy zajęcia gimnastyki, street workoutu, skierowane bardziej dla seniorów. Mamy w tej chwili cykl zajęć samoobrony dla kobiet w parku Widzewska Górka. Takich zajęć sportowo-rekreacyjnych możemy zaliczyć zajęcia Tai Chi, Akademii Tai Chi i Lokup, które odbywają się w każdą niedzielę w parku Śródliska. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem. No, zajęcia biegowe w parku Baden-Powella, w parku Julianowskim i na uroczysku Lublinek.
1: Na które z tych wydarzeń trzeba się zapisać, a na które można przyjść, że tak powiem, z ulicy?
3: Zdecydowana większość zajęć jest bezpłatnych i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Biletowane wydarzenia organizujemy w Ogrodzie Botanicznym, Noc Świętojańską, czy też zajęcia, na których noc Spadających Gwiazd 12 sierpnia w tym roku będziemy organizować. Także w tym wypadku udział w imprezie wiąże się z wykupieniem biletu do Ogrodu Botanicznego bądź specjalnej wejściówki. Natomiast zdecydowana większość nie wymaga żadnych wcześniejszych zapisów, po prostu należy przyjść. No, w przypadku zajęć sportowych oczywiście odpowiednio ubranym, być może wyposażonym w matę, w butelkę wody. Związane z wcześniejszymi zapisami jest ten spacer 12 godziny, to ze względów organizacyjnych staramy się jednak ze względów bezpieczeństwa mieć nadzór nad tą grupą, która się nocami przez łódzkie parki i lasy przemieszcza, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja.
1: Z załogą Zielonej Łodzi spotkałam się w Parku Podolskim, gdzie oprócz kilku minut na rozmowę znaleźliśmy czas na obejrzenie krótkiego pokazu jogi, bo zajęcia z jogi również są uwzględnione w programie. Z pewnością nikt nie opowie o nich lepiej niż instruktorka, która właśnie takie zajęcia będzie prowadzić.
4: Marta Brąslik.
1: Widzieliśmy tutaj małą demonstrację tego, jak wyglądają zajęcia z jogi. To było powitanie słońca, jeżeli się nie myślę.
4: Zgadza się. Powitanie słońca z asztangi. Rzecz do zrobienia tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba też robić tego powitania słońca w perfekcyjny sposób i na zajęciach w parku też tego nie wymagamy. Chcemy, żeby każdy ćwiczył tak, jak czuje, tak, jak tego potrzebuje. Nie robił na pewno na 100%, żeby się nie skontuzjować i żeby to była przyjemność, dobra zabawa, ćwiczenie dla ciała, dla umysłu, a nie coś, co musi koniecznie zrobić, pozycja, którą musi osiągnąć. To nie o to chodzi w jodze.
1: To rozumiem, że będą też tak dobrane zajęcia, żeby nie potrzeba było żadnych kostek i jakichś dodatkowych sprzętów?
4: Dokładnie. No, jest to joga w parku, ona się rządzi swoimi zasadami. Nie są potrzebne żadne sprzęty oprócz maty lub kocyka. Nawet nie jest potrzebna mata, może być zwykły kocyk albo karimata. Nie są potrzebne paski ani żadne inne akcesoria. Prowadzące dostosowują zajęcia do osób, które się pojawiają. Wiemy, że to jest joga w parku, pod gołym niebem, na trawce, nie jest tak stabilnie jak w studio jogi. I zajęcia są raczej ogólne, dostosowane do uczestników, do ogólnego poziomu, więc wiemy, że jednocześnie na zajęciach mogą się pojawić dzieci, osoby w średnim wieku i seniorzy. I każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czy nadal się spotyka pani z takim przekonaniem, że faceci się wstydzą na jogę chodzić?
4: Coraz mniej. Rzeczywiście kiedyś tych panów było bardzo mało na zajęciach, ale teraz pojawia się ich coraz więcej. Szczególnie dużo ostatnio widzę biegaczy na zajęciach jogi, bo joga dla biegaczy jest świetnym remedium na spięte mięśnie po biegach. A tych biegów ostatnio w Łodzi jest naprawdę dużo, więc potem można się porozciągać na jodze po bieganiu.
1: Tak więc, jak sami słyszycie, tych aktywności jest naprawdę mnóstwo. Ciężko by wymienić je wszystkie po kolei, ponieważ jest to kilka wydarzeń w tygodniu od początku czerwca do samego końca września, który w naszym klimacie i w ostatnich latach również jest przepięknym miesiącem, więc warto z niego korzystać na powietrzu. Więcej informacji, konkretną rozpiskę wydarzeń, informacje, gdzie danego dnia będą się odbywać wydarzenia Zielonej Łodzi, znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Niestety muszę Was tam odesłać, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkiego na jednym wdechu. A i myślę, że w całej audycji zabrakłoby mi po prostu czasu. Myślę, że warto też zaznaczyć, że żadna część Łodzi nie została w tych planach pominięta, więc będzie można zapisać się na zajęcia w Parku Podolskim, w Parku Szarych Szeregów, na Zieleńcu przy Jesionowej, tak jak słyszeliście, na uroczysku w okolicach Lublinka, w Parku Źródliska, czy też na Widzewskiej Górce. Po prostu wszędzie coś się dzieje i myślę, że każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. Do każdego mieszkańca regionu, również niezależnie od wieku czy zainteresowań, rękę wyciąga Budżet Obywatelski, tym razem w tej edycji wojewódzkiej. Budżet Obywatelski województwa łódzkiego. Również 1 czerwca rozpoczęło się głosowanie w tym budżecie, tylko w przeciwieństwie do łódzkiego miejskiego budżetu obywatelskiego, w tym wojewódzkim będzie można głosować nie do końca czerwca, a do połowy lipca. O szczegółach tegorocznej edycji opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Damian Raczkowski z Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego.
5: To już kolejna edycja BO, którą organizuje Urząd Marszałkowski. Ta edycja okazała się dla nas edycją rekordową, ponieważ wpłynęło aż 339 projektów, które zostały poddane pod głosowanie. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim liderom projektów. Widać, że dla nich nie ma żadnych granic, przekraczają je z roku na rok i nic ich tak naprawdę nie ogranicza, jeżeli chodzi o ich kreatywność i pomysłowość tych projektów, które są do nas składane. Mamy kwotę 8 milionów złotych, 2 miliony złotych przeznaczamy na pulę wojewódzką i 6 milionów złotych na 5 subregionów. Te projekty dotyczą każdej sfery życia, bo zarówno dotyczą zawodów sportowych, wydarzeń artystycznych, warsztatów, pikników, badań profilaktycznych czy kina letniego, ale także oczywiście są również projekty inwestycyjne, mniejsze i większe. Bardzo nas to cieszy, bo widać, że mieszkańcy województwa łódzkiego dokładnie wiedzą, na czym im zależy, czego chcą, czego im brakuje i właśnie te projekty są najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby i ich zainteresowania. Głosowanie będzie trwało do 13 lipca. Będzie możliwe zarówno internetowo, jak i w formie papierowej. Natomiast w formie papierowej głos będzie można oddać do 30 czerwca. Potem już tylko i wyłącznie będą mogły być oddawane głosy w formule elektronicznej. Zmiana, która została wprowadzona w tej edycji budżetu obywatelskiego, jest również taka, że każdy będzie mógł oddać aż 3 głosy. W poprzednich edycjach każdy mógł oddać tylko 2 głosy. Teraz będzie mógł oddać aż 3 głosy. 1 głos na pulę wojewódzką i 2 głosy na projekty zgłoszone w poszczególnych subregionach. To jest również wyjście naprzeciw prośbom i oczekiwaniom mieszkańców województwa łódzkiego, którzy często w innym miejscu mieszkają i w innym miejscu pracują. Dlatego dajemy im szansę właśnie do tego, aby w sumie mogli oddać 3 głosy. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania w jednej czy w drugiej formule, która dla Państwa jest wygodniejsza i korzystniejsza, bo naprawdę te projekty są bardzo ciekawe, interesujące i razem wspólnie możemy zmieniać nasze województwo. A o szczegółach powie, jeżeli chodzi o kwoty, jakie projekty, w jakich kwotach, do jakich kwot mogą być finansowane, powie Pan Damian, bardzo proszę.
6: W szczegółach, tak jak Pani Marszałek powiedziała, ta zmiana regulaminu, czyli 2 głosy dodane w tym roku, to jest ta największa nowość dla liderów projektów. Te zadania miękkie mogą być finansowane do kwoty 60 tysięcy złotych, te zadania inwestycyjne w polach subregionalnych do 120, natomiast te inwestycyjne zadania zazwyczaj najbardziej dominują w puli wojewódzkiej, bo tam ta kwota, ta graniczna kwota to jest aż 1 000 000 złotych. W zeszłym roku mieliśmy 2 po prostu tak duże zadania, które pochłonęły całą tę kwotę. Ważna informacja też, że może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem łódzkiego dotyczy każdego i seniora, dzieciaka i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć tej takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas od najmłodszych lat. Oczywiście wtedy wraz z pomocą rodziców czy dziadków się głosuje. Jeśli chodzi o kwestię karty papierowej, no to jest jakby specjalne pole do podpisu. Natomiast w przypadku głosowania online, każdy mieszkaniec czy każdy rodzic, który będzie chciał zagłosować na przykład na dane czy za dziecko, pokazać dziecko, jak się głosuje, będzie mógł na jeden numer telefonu otrzymać tak zwane 2 kody, czyli będzie mógł zagłosować na przykład tata i dziecko oraz mama, tata i syn, mama i córka będą mogły zagłosować na jeden numer telefonu jednego rodzica. To głosowanie jest bezpłatne, oczywiście zaraz pokażemy całą procedurę. Ono się w tej kwestii akurat za wiele nie zmieniło. W tym roku 339 projektów. Najaktywniejszy to subregion Piotrkowski oraz miasto Łódź, jeśli chodzi o ilość projektów, bo to jest ponad 75 projektów na każdy z subregionów. No a w puli wojewódzkiej walczymy o, tak jak już powiedziałem, te duże miliony i tam jest ponad około 30 projektów, spośród których można wybrać zadania, które będą w puli wojewódzkiej realizowane. Ja też dodam, że my jesteśmy teraz na etapie, po pierwsze startuje głosowanie na kolejną edycję, ale jednocześnie jesteśmy już w czasie, kiedy są realizowane zadania z poprzedniej edycji. Tylko w ten weekend mieliśmy 4 wydarzenia w całym województwie, które były finansowane z budżetu obywatelskiego. To jest na przykład Dzień Dziecka w gminie Złoczew, który był finansowany, całodniowe wydarzenie na Dzień Dziecka. Mieliśmy również tutaj na terenie naszego miasta Łodzi, Dzień Dziecka właśnie na sportowo z budżetu obywatelskiego. Mieliśmy również w Wieluniu organizowane wydarzenie, takie walkę z uzależnieniami zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wieluńskiego, akurat też finansowane z budżetu obywatelskiego i tych zadań, które są przed nami w czerwcu, w lipcu też będzie bardzo dużo i to jest też ten realny przykład tego, że to głosowanie i te pisanie projektów jest potem naprawdę realizowane, finansowane, tylko dodam, że mamy realizację budżetu obywatelskiego na poziomie 99,9% wybranych projektów. W zasadzie można powiedzieć, że jeżeli ktoś odda głos w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, to może być pewien, że to zadanie zostanie zrealizowane.
7: Słowem podsumowania, łodzianie, do dzieła, do głosowania w budżecie obywatelskim i do zapisywania się i przychodzenia na aktywności przygotowane przez Zieloną Łódź. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest